Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. premiumarena.pl. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Moi kochani, kto nie myśli już o festiwalowym lecie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja na pewno mam już w głowie te wszystkie wyjazdy pod namiot i wielkie sceny, ale zanim spakujemy się i wyjedziemy na wielkie festiwale muzyczne, czy też trochę mniejsze, jeżeli mamy ochotę, warto przejść się na festiwal, który odbywa się tuż pod naszymi drzwiami, bo w kilkudziesięciu miejscach w całej Łodzi. Myślę, że można by nawet powiedzieć, że dzięki wydarzeniom takim jak Fotofestiwal i jego młodsze rodzeństwo, czyli spin-off, sztuka dosłownie wychodzi do ludzi, bo wystawę znajdziecie nawet w takich miejscach jak Przesiadkowo, czyli popularnie zwana Stajnia Jednorożców. I choć sam Fotofestiwal zaczyna się 18 czerwca i potrwa do 28, to spin-off, czyli jego młodsza odnoga, już trwa i możecie wpaść na ten festiwal naprawdę w zaskakujących miejscach. A o programie zarówno spin-offu, jak i trochę bardziej Fotofestiwalu porozmawiałam z jednym z jego założycieli, czyli Krzysztofem Cendrowiczem.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: 25 lat i z tego powodu już samo otwarcie tej tegorocznej edycji będzie z wielkim hukiem. Wydaje mi się, że coś takiego musiało wam chodzić po głowie od dłuższego czasu, co?
4: No tak, 25 lat trochę skłania do refleksji. Mieliśmy właśnie spotkanie z wolontariuszami i większość z nich jest młodsza niż Fotofestiwal i to daje do myślenia. My zaczęliśmy ten festiwal właśnie 25 lat temu jako grupa studentów. Teraz nadal robimy wszystko, żeby odgrzewać w sobie, ale też mieć taki kontakt publiczny z publicznością wielogeneracyjną. Jesteśmy wielopokoleniowym festiwalem i nie chcemy być boomersami wśród festiwalu i żeby festiwal się tak starzał jak i my, więc nawet nasz zespół jest bardzo zróżnicowany wiekowo, od 20 roku życia do, no myślę, że tak do 50, chyba jestem najstarszym dinozaurem.
2: No to nie jest zły wynik wcale. Otwieracie festiwal wydarzeniem w fuzji. Może na zachętę na początek opowiesz o tym koncercie otwarcia, który tam będzie.
4: Tak, zastanawialiśmy się, kto może uświetnić takie otwarcie i 25-lecie Fotofestiwalu i no zdecydowanie jest to Hania Rani, która jest świetną pianistką, kompozytorką i do tego Hania zaprosiła oczywiście, skoro jesteśmy festiwalem fotografii i zajmują się sztuką wizualną, swojego ulubionego artystę wizualnego, czyli Johna Confra, urodzony w Ganie, artysta brytyjski, który i wspólnie jakby z Hanią zrealizują, uwaga, 8-kanałową instalację wizualną i 16-kanałową instalację dźwiękową. Tak, to jest bardzo skomplikowane skomplikowane produkcyjnie i to będzie niesamowite wydarzenie właśnie fuzji w pięknej elektrowni rodziny Scheiblerów. Także no sama przestrzeń jest w pewnym sensie tu kluczowa i to ten piękny postindustrialna łódzka tkanka.
2: Zastanawiam się, czy co roku fotofestiwal odbywa się w tak wielu miejscach, bo w tym roku na pewno jesteście rozlani całkowicie na całą Łódź. Tak. Powiesz mi trochę o miejscach, w których się
4: jesteśmy odbywają wystawy? Jesteśmy w kilkudziesięciu miejscach w Łodzi, biorąc pod uwagę spin-off festiwal, który jest takim najmłodszym dzieckiem festiwalowym, najbardziej eksperymentalnym, gdzie są też miejsca na debiuty, na prace studenckie. To jest 20 lokalizacji. Fotofestiwal też jest w kolejnych 20 lokalizacjach. Do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii festiwalu uruchomiliśmy autobus festiwalowy. Ponieważ mamy dwa centra festiwalowe, jeden na Tymienieckiego w Fabryce Sztuki w Inkubatorze, tam gdzie jest właśnie Fuzja. Fuzji też są dwie bardzo ważne dla festiwalu wystawy. I drugie centrum festiwalowe, takie bardziej letnie, w parku, czyli Pałac Biedermana, siedziba Uniwersytetu Łódzkiego i tam właśnie w parku będzie bardzo dużo wydarzeń, a w samym Pałacu Biedermana będzie dużo ciekawych wystaw i to będzie autobus, który w weekendy będzie kursował co godzinę między centrami festiwalowymi.
2: Czy to gdzieś też ta podróż autobusem jako prezent dla festiwalowiczów wpisuje się w pomysł, żeby zrobić festiwal bardziej niskoemisyjny?
4: Tak, jesteśmy festiwalem, który stara się cały czas świadomie zwracać uwagę na kontekst ekologiczny. Mamy taką zakładkę na stronie internetowej, to nie jest greenwashing, tylko po prostu staramy się, żeby dużo przede wszystkim wydarzeń było na otwartym powietrzu. Zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z roweru i chodzić po wystawach, bo jednak to jest kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc w Łodzi i większości ludzi spoza Łodzi i nasi goście międzynarodowi mówią, że Łódź jest naprawdę bardzo fajnym miastem do chodzenia, bardzo walkable. Oczywiście też jakby produkując różne rzeczy staramy się tworzyć jak najmniejszą ilość śmieci. Każdy festiwal produkuje niesamowitą ilość śmieci. My z roku na rok staramy się, żeby ta kupa po nas, po festiwalowa zostawała coraz mniejsza, kupa śmieci. I no, strategicznie pracujemy nad tym, żeby festiwal był bardziej przyjazny, ekologiczny i miał jak najmniejszy ślad środowiskowy.
2: Dotarłam do tego, że to była informacja z zeszłego roku o tej niskoemisyjności. Czy to jest jakieś dłuższe działania, czy
4: tak,
2: nowy
4: zaczęliśmy
2: pomysł?
4: O tym myśleć już 5 lat temu i pierwsze takie spotkanie na ten temat całego zespołu, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą ilością plastiku i innych materiałów, które zostają po festiwalu, więc takie najważniejsze chyba założenie to z reuse, czyli staramy się wykorzystywać te materiały z ostatnich edycji festiwali. Pracujemy z architektami, architektkami, które projektując rzeczy, projektują je na lata, więc wykorzystujemy instalacje wystaw w takim kontekście 5-10-letnich nawet, więc magazynujemy dużo rzeczy i jesteśmy częścią takiej europejskiej sieci Futures, która jest to sieć europejskich festiwali, muzeów, która też bardzo mocno działa w kontekście ekologii i tutaj jesteśmy wręcz liderem tej grupy Sustainability.
2: Tak, wspomniałeś też o chodzeniu po Łodzi. Wyobrażasz sobie fotofestiwal w innym miejscu niż Łódź? Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związane z tym miastem.
4: Nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy. Myślę, że Łódź jest najważniejszym aktorem, aktorką, jeśli jest kobietą, a zwykło się mówić, że Łódź jest kobietą. Więc ta przestrzeń, ta tkanka postindustrialna w tym roku oczywiście do fabryk dołączył pałace, ale też basen, czyli słynna łódzka IMCA i właśnie w YMCA będziemy realizować jeden z ciekawych takich projektów. W tym roku gościem fotofestiwalu będzie Tajwan i dużo artystów wizualnych z Tajwanu i tam w basenie, basen zamieni się na tak zwany projekt Kino Utopia, gdzie będzie można oglądać tajwańskie wystawy, oglądać tajwańskie filmy i nawet spróbować tajwańskiej lemoniady.
2: W fotofestiwalu też dużą rolę odgrywa muzyka. Na pewno w tegorocznej edycji widziałam, że współpracujecie i z Audio River, i z festiwalem Rave Kijavik. W jaki sposób ten świat fotografii i muzyki będzie się przenikał na tegorocznej edycji?
4: Tak, to już tak mniej więcej 10-15 lat temu poszła fama, że jesteśmy festiwalem, który ma dobry line-up muzyczny, a chociaż jesteśmy festiwalem sztuk wizualnych. I teraz faktycznie bardzo mocno dbamy o to i mamy około kilkunastu wydarzeń muzycznych na festiwalu. Począwszy od wspomnianej Hani Rani, po takiej bardziej scenę DJ-ską w tym roku na festiwalu. Przede wszystkim zaprosiliśmy takie bardziej latynoskich twórców i twórczynie, głównie nawet twórczynie z Kolumbii, Wenezueli czy Madrytu, więc będzie dużo psychodelicznej kumbi eksperymentalnej. To jest naprawdę ciekawy nowy nurt w muzyce elektronicznej. I oczywiście współpraca z Audio River i z Reykjavikiem. Wspólnie z Reykjavikiem kończymy fotofestiwal, więc ten weekend 27-28 czerwca to właśnie nasza współpraca, ale też Reykjavik, tak samo jak my, zmienia się przez te ostatnie lata, ma swoje dziesięciolecie i to nie będzie tylko muzyka elektroniczna, to będzie ciekawa muzyka akustyczna i instrumentalna.
2: Wspominałeś też jeszcze w takiej naszej rozmowie zakulisowej, że dużą rolę w tegorocznym festiwalu odgrywają też zwierzęta. To wydaje się takie mało ekscytujące na pierwszy rzut oka, ale na pewno macie na to jakiś fantastyczny pomysł.
4: No właśnie, to jest takie klisze, przyzwyczailiśmy się do tych zwierzątek i kotków z Instagrama, więc na festiwalu ich nie będzie. To jest wystawa krytyczna i problemowa, która opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami nieludzkimi i to podkreślamy na każdym kroku, bo często zapominamy o naszej zwierzęcości i dzielimy świat na ludzi i zwierzęta, więc na naszych wystawach będzie to opowieść o zwierzętach ludzkich i nieludzkich i o naszych korzeniach, więc jest to taka wystawa bardzo antropologiczna, filozoficzna i zaprosiliśmy do wystawy 90 twórców i twórczyni z całego świata, prezentując różne ciekawe wątki, bo będzie to na przykład Feng Ling z Chin, który kilkanaście lat temu uratował jedną małą świnkę z ubojni, a teraz jest to wielka świnia, która stała się członkiem jego rodziny, z którą mieszka. Będzie też wystawa o kotach ulicznych na całym świecie, walczących o przetrwanie. Bardzo też wzruszająca opowieść Nikity Tyroszyna, która powstała w Sankt Petersburgu w momencie, kiedy Nikita fotografował kontekst wojny w Ukrainie i militaryzacji Rosji, ale te koty wyszły na plan pierwszy i jakby będzie dużo takich wielowątkowych wystaw, naprawdę nieoczywistych o zwierzętach.
2: Czy jakiś komentarz do spraw bieżących, politycznych też pojawi się na festiwalu?
4: Oczywiście i to chyba highlight od tegorocznej edycji festiwalu, czyli Philip Montgomery, meksykańsko-amerykański artysta, który przez ostatnie 10 lat zarówno i dla Timesa, dla New York Timesa, dla wielu innych dzienników fotografował kontekst społeczno-polityczny, przede wszystkim kryzys demokracji, a wręcz upadek demokracji i tam pojawią się wątki Black Lives Matter, kontekst chociażby ostatnich miesięcy i funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. I to nie są zwykłe reportażowe, dokumentalne zdjęcia, to są naprawdę niesamowicie metaforyczne, wizualnie niesamowicie zaprezentowane i skadrowane zdjęcia, wyglądają jak naprawdę klasyka malarstwa z historii sztuki, a to są fotografie i to jest naprawdę bardzo emocjonalne i przejmująca wystawa, chyba takie odbicie w lustrze tego, co widzimy w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, ale w takim artystycznym wydaniu.
2: Na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać, bo wydaje mi się, że żadnemu festiwalowi już teraz nie udaje się uciec przed tematem AI. U was ten temat też się pojawia, ale nie jest chyba wyjątkowo poruszany jakoś bardzo krytycznie, opowiesz mi o tym?
4: Pojawia się i temat AI jest istotny, ponieważ od wielu lat próbujemy pokazywać najnowsze zjawiska w świecie sztuk wizualnych i fotografii. Wiadomo, że AI już jest obecna od co najmniej kilku lat. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni, zachowawczy i chcemy pokazywać takie rzeczy, które naprawdę są silne, mocne, dobre i mają przekaz. Jakby ten kontekst kuratorski jest istotny. Co roku na festiwal mamy w programie otwartym ponad 1600 zgłoszeń, propozycji wystaw, a pokazujemy dosłownie 6 z tych wielu nadesłanych aplikacji. Więc w kontekście AI w tym roku pojawi się wystawa w Kamienicy Majewskiego, pokazująca kontekst Polski, sceny i sztuki wizualnej i artystów, artystki pracujące z AI. I jest to dosyć ciekawa, też krytyczna wystawa z taką właściwie główną refleksją na temat tego, że AI jest kolejnym narzędziem, z którym możemy korzystać i jeśli świadomie z niego korzystamy, to czemu nie? To są naprawdę ciekawe narracje artystyczne.
2: To jeszcze jakieś takie ostatnie słowa zaproszenia na koniec rozmowy?
4: No przede wszystkim chyba też jakby ten wątek spotkań i kontekst tego, że rozpoczynamy taki cykl festiwali letnich, żeby spotkać się, współpracujemy z wieloma też organizacjami społecznymi i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie świat sztuki. Współpracujemy przy okazji właśnie tematyki zwierzęcej i z Otwartymi Klatkami, i z Fundacją Viva, i z WWF. Także ten współpracujemy z organizacjami społecznymi. Będzie dużo ciekawych branż fundraising. To jest oczywiście też program filmowy, program muzyczny. No program festiwalu jest tak bogaty, że zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej i przeskrolowania tej ilości wystaw, wybrania swoich ulubionych. Na przykład też będziemy mieli psychodeliczne ptasie disco, gdzie artyści z Finlandii będą miksować dźwięki ptaków i będzie to również wydarzenie choreograficzne, będzie można potańczyć, więc jest dużo zaskakujących, ciekawych wydarzeń na festiwalu. Krzysztof Cendrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
2: Jak sami słyszycie, fotofestiwal i spin-off to zdecydowanie nie tylko festiwale fotografii, ale i festiwale naprawdę sięgające do każdej możliwej gałęzi sztuki. Już możecie brać udział w wydarzeniach spin-offu, znajdziecie sobie rozpiskę na ich stronie, a między 18 a 28 czerwca możecie wpadać na główne obchody fotofestiwalu. Wysłuchaliście magazynu reporterów. Ja nazywam się Weronika Kobus i bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony, jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie, program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie i nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę Was troszeczkę uspokoić, że na

0: na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
1: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
2: Proszę Państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczanie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła społeczną agencję najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej społecznej agencji najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do społecznej agencji najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można było zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
3: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Połczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna społeczna agencja najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. I około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi. Będziemy wiedzieli, czy nam ten potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie miasto kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna agencja najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I społeczna agencja najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, TBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne.

0: I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Oto Dom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić. Czyli mamy dużą, dużą lukę, wynająć, przepraszam, mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, jak na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb na przykład, zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i Społeczna Agencja Najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
1: Oczywiście nie tylko wy, ale i my, dziennikarze, również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytania, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u.
2: Tak, ustawa to przewiduje.
0: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się Społecznym Agencjom Najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję Społecznej Agencji Najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do łódzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
2: Tak, żeby od stycznia.
0: Tak, żeby od stycznia ruszyło. Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć. Ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z tego mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny.
2: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo Społeczna Agencja Najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
0: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też sam może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak, czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
1: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł społecznej agencji najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, w których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Report. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, wita się z Wami zza mikrofonu Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch tematach. Chociaż pozornie niewiele je łączy, to jednak oba można wrzucić z powodzeniem do szufladki planowanie najbliższego czasu wolnego w Łodzi. A zaczniemy sobie od rzeczy niesamowicie przyjemnej, czyli od jedzenia, a dokładnie od festiwalu Dobrego Smaku, który powraca do Łodzi z 22. już edycją, tym razem odbywającą się pod hasłem Ryby, Raki, Skorupiaki, a więc ta Łódź została potraktowana tutaj metaforycznie i chociaż do morza i do rzeki właściwie jakiejś większej też mamy niesamowicie daleko, no to za cel właśnie ten festiwal stawia sobie udowodnienie, że owoce morza można jeść nie tylko na wybrzeżu, ale również w miejscach takich jak Łódź, troszeczkę bardziej od niego odległych. Festiwal ruszył już 5 czerwca, ale zostanie z nami jeszcze na trochę, bo będzie trwał aż do 21 czerwca i w planach dodatkowo jest jeszcze wyjątkowe wydarzenie towarzyszące zaplanowane na tę sobotę w ogrodach Gejera, no ale ja nie będę tutaj uprzedzać faktów o tym, jakie potrawy przypłyną do Łodzi i jakich wydarzeń można się spodziewać właśnie po 22 edycji Festiwalu Dobrego Smaku, opowie jego organizatorka, czyli pani Barbara Sokołowska-Urbańczyk.
4: Kulinarna Łódź.
5: 21 restauracji z Łodzi i w pobliskich okolic. Wszystkie przygotowały oczywiście zgodnie z tematem ryby, raki, skorupiaki. No i Mamy oprócz dorsza, małż, świętego Jakuba, mamy labraks i homara. Mamy przegrzebki, bardzo dużo. Mamy antara patagońskiego, bardzo mało znana. Mamy seriola, też bardzo mało znana ryba. I to jest właśnie fajne w tym, że jest dużo takich ciekawostek, nowych rzeczy, których nigdy nie jedliśmy, a które możemy spróbować podczas tego festiwalu. Mamy carpaccio z tuńczyka na przykład, langustynkę z ravioli, łososia, gravlaks, ostrygi mamy. Jest trochę zmian, to znaczy zawsze są restauracje, tych jest 21, natomiast zmiana jest taka, że rezerwujemy sobie miejsca przez aplikację Zjedzmy, dlatego że jest to towar trochę deficytowy, drogi i nie może być marnowania żywności, to jest zgodne z Zero Waste. I sądzę, że do aplikacji też łodzian przyzwyczajimy, tak jak do tego, że zaczęli jeść dziwne produkty, owoców morza na przykład. Także sądzę, że to się sprawdzi. Mamy 21 restauracji, w tym są dwie nagrodzone ostatnio przez Michelin, zostały wpisane do przewodnika. To jest Acanti restauracja i restauracja Malinowa. I bardzo się cieszymy, że są w naszym towarzystwie. A tam są naprawdę i homary, i langustynki, i brioszki. No sporo dobrych rzeczy. I w tym roku jest naprawdę bardzo duże, dobre wydarzenie, gdzie łączymy modę z jedzeniem. I to jest bardzo typowe dla wielkich pokazów od Couture, Mediolanie, czy w Paryżu. Wtedy najczęściej właśnie jedzenie jest łączone z modą. Jest od Couture mody i od Couture jedzenia. Oprócz tego będzie koncert króciutki, ale będzie nowa interpretacja naszego hymnu łódzkiego, czyli Przęśniczki. Będzie pokaz mody i wszystko odbędzie się w ogrodach Gejera. Tam jest nowa miejscówka, nazywa się Stare Kino.
1: To wydarzenie, o którym opowiedziała pani Barbara Sokołowska-Urbańczyk, czyli organizatorka festiwalu Dobrego Smaku, nazywa się Wsiadamy do Łodzi, także te metafory morskie nie opuszczą nas przez całą długość festiwalu. No i myślę, że tutaj warto pochwalić organizatorów za to, że zadbali o to, żeby to całe jedzenie, które zostanie przygotowane specjalnie na czas festiwalu, nie zostało zmarnowane. No i właśnie dlatego te wszystkie festiwalowe pozycje, jeżeli chcecie ich spróbować, no to trzeba je sobie zarezerwować w aplikacji Zjedzmy, tak jak już to zresztą zostało powiedziane. Także do 21 czerwca jeszcze jest czas się z tymi owocami morza w Łodzi zapoznać. Jak już jesteśmy najedzeni, no to możemy przejść do jednego z moich zdecydowanie ulubionych tematów, czyli lata w mieście. Bo jestem tutaj absolutnie zagorzałą zwolenniczką tego, że w mieście można spędzać naprawdę niesamowicie fajne wakacje. No i zapowiadałam już wcześniej, że ten temat lata w mieście będzie pojawiał się regularnie. Tym razem propozycja dla najmłodszych, także wszystkich rodziców, ale też dobre ciocie, wujków czy dobrych dziadków i babcie zapraszam do nadstawienia uszu, bo właśnie startuje rekrutacja na bezpłatne półkolonie dla dzieciaków organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. I tutaj nie mówimy tylko o planach na samą Łódź. Będą to półkolonie, które będą się odbywały w 5 centrach rozwoju edukacji województwa łódzkiego, czyli no w Łodzi oczywiście, ale także w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu, w Rawie Mazowieckiej oraz w Zgierzu. Ta oferta jest skierowana dla dzieciaków w wieku od 7 do 10 lat. No i muszę przyznać, że ten program wygląda naprawdę imponująco. Dzieci będą mogły uczęszczać właśnie w ramach tych półkolonii na warsztaty kodowania, spotkania ze zwierzakami, zajęcia taneczne i sportowe, no i trochę też takich zajęć przybliżających dzieciakom wykonywanie konkretnych zawodów. Także tutaj jest połączone zdecydowanie przyjemne z pożytecznym. Nie ma tak, że tylko oddajemy dzieciaki na cały dzień beztroskiej zabawy. Trochę nauki też zostanie przemycone, ale wydaje mi się, że w takiej naprawdę przystępnej i atrakcyjnej formie. Zanim z rozpędu opowiem Wam wszystko o tych półkoleniach sama, posłuchajmy najpierw Artura Ostrowskiego, czyli członka zarządu województwa łódzkiego, oraz Sylwii Laskowskiej, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji województwa łódzkiego.
6: Pierwszy raz samorząd województwa postanowił zorganizować półkolonie. Pierwszy raz, jeśli chodzi o wakacje, bo już mieliśmy półkolonie, które realizowane były w feriach zimowych. Nasze centra rozwoju edukacji w całym województwie, a mamy ich 5, tutaj w imieniu Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Sieradz i Zgierz, przygotowane są do tego, aby przyjąć dzieci w 2 semestrach, w 2 turach. Miejsc jest 154. Od 10 czerwca od godziny 12 online można już składać wnioski, rejestrować dzieci na półkolonie. Liczy się kolejność zgłoszeń. Dzieci klas 1-3, czyli od 7 do 10 roku życia. To, co myślę, że jest najistotniejsze, to ta oferta, bo będą warsztaty bardzo ciekawe, będą wycieczki, wyjazdy do zoo, do Borsewa, zwiedzanie zamków w naszym województwie, więc oferta jest bardzo bogata. Każde z tych CRE ma coś specjalnego do zaoferowania, bo też poszczególne nasze regiony mają bardzo ciekawe miejsca, które mogą być i będą zaoferowane dla tych naszych dzieciaków, więc na pewno nie będą się nudzić. To, co jest istotne, to półkolonie są bezpłatne. Poza tą bogatą ofertą, taką dydaktyczną, wycieczkami, wyjazdami, to jest jeszcze to, że oferujemy drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Po tych naszych półkoloniach zimowych wiem, że atmosfera była bardzo sympatyczna i dzieci bardzo sobie chwaliły pobyt na półkoloniach organizowanych przez samorząd województwa. Także jestem przekonany, że i tym razem to nam się uda. Odstartujemy już od czerwca po roku szkolnym, więc po zakończeniu roku szkolnego, więc lipiec i sierpień. Czekamy na zgłoszenia i tu już nasze centra rozwoju edukacji są gotowe do tego, aby przyjąć te dzieci na półkolonie. Tutaj pani dyrektor CRF Łodzi przedstawi takie konkrety.
7: To ja tylko może dodam z takich ogólnych rzeczy, że właściwie chyba z tego, co wiem, to we wszystkich centrach te półkolonie będą przebiegały od godziny 8 do 16. Tak to mniej więcej chyba wynika. Na pewno będzie tak w Łodzi. Jeden dzień, jeżeli chodzi o Łódź, mamy przeznaczony na taki highlight absolutny, bo to jest wycieczka całodniowa, można powiedzieć, po województwie, no bo też chcemy, żeby dzieci miały możliwość zobaczenia tych naszych pięknych miejsc i w naszym przypadku jest to Zamek Łęczycy. Jest to Grodzisko, jest to Tum, jest to Skansen, więc no teraz mamy lato, więc mamy więcej możliwości i w ramach i Grodziska, i Skansenu tam będą też się odbywały różne zajęcia. Oczywiście no, musimy pokazać środek polski, musimy dotknąć tego miejsca, więc też będziemy w piątku. Natomiast na co dzień, ponieważ część kadry, która będzie się zajmowała naszymi Grosińskimi, to są nauczyciele Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi Kotarbińskiego, to będziemy mieli sporo takiej bajkowości, tak? Trochę takich czarów, bym powiedziała, bajkowych, trochę książek i wokół tych książek będzie się wiele działo. Zarówno plastyczne różne zajęcia, jak i takie, bym powiedziała, merytoryczne, literackie, ale też trochę sportu, bo mamy zapaleńców, mamy też pracowników z kolei Wielkiego Ośrodka Doskonalenia, którzy na co dzień uczą nauczycieli, jak uczyć, tak, innych, jak uczyć dzieciaki, a tutaj sami wejdą w tą rolę, prawda, instruktorów, prawda, sportu. W związku z tym już się doczekać nie mogą, z tego co wiem. Na co dzień mamy też oczywiście orientarium, tym razem połączone z ZOO, mamy ciepło, więc będziemy mogli sobie, prawda, troszeczkę zajęć też w ramach całego obiektu poprowadzić. Mamy zajęcia, znaczy jesteśmy w kinie, wychodzimy na takie zajęcia sportowe też na zewnątrz, już mniej na sali gimnastycznej. Idziemy do strażnicy, czyli trochę takiego zawodoznawstwa, ale takiego dla małych, bym powiedziała. Natomiast podobało się to w ferie, w związku z tym czemu zostawiać gdzieś za sobą to, co się sprawdziło. Także jesteśmy ze strażnicą na Pojezierskiej umówieni wstępnie i myślę, że tam tym razem też odbędą się te zajęcia, ponieważ jest to też najbliższa nam strażnica, więc mam nadzieję, że też w tym rozdaniu. Jeżeli chodzi o Łódź, to mamy pierwszy właściwie drugi tydzień lipca, bo to jest chyba, o ile dobrze pamiętam, 7-10 lipiec, tak jakoś to wygląda, i pierwszy tydzień sierpnia, chyba drugi albo trzeci, też zaczynamy do końca tygodnia, także za każdym razem w czwartek szalejemy po województwie, a poniedziałek, środa i piątek jesteśmy tutaj, przy czym ten piątek jest taki właśnie zawodoznawczy. Także włączają się też w nasze zajęcia nauczyciele szkoły, więc właśnie tam, gdzie to zawodoznawstwo będzie, to też będą mogli poznać nasze pracownie, będą mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda od zaplecza, a sprzęt mamy fantastyczny i dzieciakom się bardzo podobało, powszechnie szczególnie.
1: Myślę, że to brzmi naprawdę świetnie, więc trzeba do tego dodać, albo może bardziej podkreślić po raz kolejny, że te półkolonie są bezpłatne dla dzieciaków, a żeby się na nie zapisać, trzeba się skontaktować bezpośrednio z odpowiednim Centrum Rozwoju Edukacji, w zależności od tego, w której miejscowości jesteśmy. No i przypomnę, że mamy tu do wyboru Łódź, Zgierz, Sieradz, Rawę Mazowiecką i Piotrków Trybunalski. To by było to, jeżeli chodzi o organizowane przez województwo półkolonie letnie dla dzieciaków, ale to nie jest koniec oferty, bo myślę, że trzeba tutaj wspomnieć też o organizowanych przez Łódź półkoloniach dla dzieciaków, i teraz właśnie już trwa druga rekrutacja uzupełniająca do również bezpłatnych półkolonii, ale no właśnie tym razem miejskich. Dowiedziałam się, że jest na nie 1400 wolnych miejsc, także jeżeli wasze dzieciaki są zainteresowane takimi półkoloniami, to naprawdę oferta jest bardzo bogata. Można wybierać spośród właśnie tej oferty wojewódzkiej i spośród oferty miejskiej. Zapisy do tej miejskiej edycji są prowadzone na stronie www.loc.pl/wakacje2026. No i tutaj niestety radzę się pośpieszyć, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, no i oczywiście złożenie poprawnego wniosku. To był z mojej strony kolejny odcinek serii Lato w Łodzi nie jest nudne. Będę jeszcze dużo takich propozycji przedstawiać. Na razie jest to wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie i nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program od autorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska, oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
4: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
8: Proszę państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczenie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła Społeczną Agencję Najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej społecznej agencji najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do Społecznej Agencji Najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można by zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
0: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Kołczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna społeczna agencja najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili no, ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości i Instytut Rozwoju Miast i Regionów i około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi. Będziemy wiedzieli, czy nam SEN potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie miasto kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna Agencja Najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować. Tak, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I Społeczna Agencja Najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, TBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No, w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Otodom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić. Czyli mamy dużą, dużą lukę, wynająć, przepraszam, mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb, na przykład zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i społeczna agencja najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
1: Oczywiście nie tylko wy, ale i my dziennikarze również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytanie, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u?
0: Tak,
2: ustawa to przewiduje.
0: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do łódzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
2: Tak, żeby od stycznia.
0: Tak, żeby od stycznia
2: ruszyło.
0: Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć. Ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z tego mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny rok.
2: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo społeczna agencja najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
0: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też SAN może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak? Czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
1: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancję tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł społecznej agencji najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Report. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. premiumarena.pl.
3: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchajcie, magazyn reporterów wita się z wami zza mikrofonu Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o stypendiach i o remoncie, ale dzisiaj wyjątkowo o takim, który nie zdezorganizuje wam dojazdu do pracy czy na kolację na mieście. Zaczynamy od tematu stypendiów, czyli pomysłu miasta na to, jak zatrzymać młodych zdolnych właśnie w Łodzi. Program stypendialny, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest skierowany do maturzystów, którzy osiągnęli naprawdę wybitne wyniki w nauce, no i właśnie stoją przed wyborem, gdzie wybrać się na studia, czy zostać w mieście, czy wyjechać gdzieś do innego miasta, na jakąś inną uczelnię. No i tutaj miasto ma taki pomysł, żeby tym studentom przyszłym zaoferować stypendium, które dostaną, jeżeli spełniają kryteria tutaj, jeżeli chodzi o wyniki w nauce, no i zapiszą się na pierwszy rok na którejś z łódzkich uczelni. Takie stypendium wypłacane jest co miesiąc przez rok, no właśnie pod tym warunkiem, że młodzi zdolni wybiorą studiowanie w Łodzi. Urząd Miasta deklaruje, że na stypendium prezydenta miasta Łodzi przeznaczy w tym roku 600 tysięcy złotych. No i jest dodatkowo jeszcze osobna kwota i osobne stypendia, które są już ufundowane przez prywatnych przedsiębiorców czy też przez prywatne firmy. No i właśnie takich przedsiębiorców, którzy by chcieli wesprzeć łódzkie talenty, poszukuje miasto, ponieważ otwarty jest już nabór dla osób, które chciałyby się zgłosić i przekazać pieniądze na stypendium dla młodych uzdolnionych. Więcej o tym programie opowiedzą wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i Agnieszka Chudzik z Urzędu Miasta Łodzi.
2: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
3: Ja chciałem wszystkich naszych słuchaczy, obserwatorów prosić o jedną rzecz, żeby najpierw poważnie to rozważyli, a później poważnie się zaangażowali w dwa programy, o których dzisiaj mówimy. Jeden to z nich to program stypendialny prezydenta miasta Łodzi dla laureatów olimpiad, finalistów olimpiad, konkursów artystycznych. Też osoby, wydaje mi się, że tam o szczególnych osiągnięciach sportowych również się mogą w to, pod to kwalifikować. A po drugie, serdecznie zachęcam wszystkich pracodawców, żeby poszli między innymi w ślady Lipco Foods i zaangażowali się w program stypendialny pod tytułem Super Stypendia dla Maturzystów, który jest dedykowany maturzystom, którzy mają świetne wyniki w nauce, średnią procentową z matur przekraczającą 90%. I chciałem od razu powiedzieć, dlaczego uważam, że to jest możliwie najlepszy pomysł. My to badamy, mierzymy, sprawdzamy regularnie i ten program Młodzi w Łodzi jest jedynym na taką skalę przedsięwzięciem, nawet w skali kraju, chociaż niektóre organizacje próbują go replikować, który łączy to, co jest właściwie konieczne, żeby cokolwiek zwojować w świecie akademickim, biznesie i zarazem jakimkolwiek mieście, bo łączy miasto, świat nauki i biznesu. W dobie dzisiejszej rywalizacji o talenty, w dobie tego, jak trudno jest się przebić z komunikacją, łączenie młodych talentów z pracodawcami i łączenie tego wszystkiego ze światem akademickim jest najlepszym sposobem na to, żeby stworzyć coś, co ładnie się nazywa ekosystemem. A tylko taki ekosystem jest w stanie faktycznie działać tak na taką skalę strategiczną i odnosić realne, wymierne skutki i dla miasta, i dla tych firm. Bo tutaj gramy wszyscy na jednej bramki. Jak moi nowi koledzy, niezależnie od tego, z czego są finalistami, laureatami, będą mieli dobre warunki do nauki, zostaną w Łodzi. Później, jak będą mieli dobre warunki do pracy i będą mogli zarabiać fajne pieniądze, na przykład w Lipco Foods, no to wszyscy na tym korzystają. Korzystają na tym oni, korzystają na tym Lipco Foods, a przede wszystkim miasto, bo mamy top talenty w naszym mieście. I dlatego jeszcze raz bardzo zachęcam wszystkich młodych studentów, studentki, uczniów i uczennice, żeby naprawdę aplikowali najszerzej jak się da, bo to są możliwości możliwości, których w moich czasach nie było. Od 1200 po 2000 zł miesięcznie. Oprócz tego są różnego rodzaju inne możliwości stypendialne, natomiast to jest coś do 9000 zł rocznie, więc naprawdę jest się o co bić. Pracodawców mają najlepszy możliwy sposób, żeby bezpośrednio kontaktować się z najlepszymi możliwymi kadrami i najlepszymi talentami, jakie nie tylko ma miasto, bo tutaj jak mówimy często o laureatach olimpiad czy konkursów, to najlepszymi kadrami, jakie można znaleźć w Polsce i uważam, że zdecydowanie warto to robić. I chciałem pogratulować, bo to są nasi zeszłoroczni gwiazdorzy, ale ta gwiazda będzie świecić długo, ja już to czuję, więc jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, gratuluję. Dziękuję. Mam nadzieję, że słuchajcie, pójdziecie w ślady Jacka Olczaka, Jurka Czubaka, zostaniecie prezesami, profesorami, kimkolwiek sobie chcecie być. W każdym razie, że spełnicie swoje marzenia, ale to jest żywy dowód na to, że to faktycznie działa, a to, że jest z nami Lipko, które też dodajmy trochę kontekstu. Oprócz tego, że to jest ogromna grupa spożywcza, to buduje pomosty z największymi firmami na Tajwanie. Ona tworzy w Łodzi takie możliwości, jakie po prostu kiedyś było trudno znaleźć. Czyli, że z miejsca, gdzie oni mają swoją działalność na łódzkim Teofilowie, tak naprawdę można pracować biznesowo z największymi korporacjami tego świata, od Singapuru przez Taipei, kończąc na Nowym Jorku. No i to jest naprawdę fajne. My z premedytacją mówiliśmy teraz o wysokościach tych stypendiów, w parametrach, bo jeszcze niektóre rzeczy tutaj wymagają dogrania, ale wszystkie informacje, chyba że pani dyrektor mnie wyprowadzi z błędu, natomiast na mój stan wiedzy przed konferencją, jak go weryfikowałem dość wnikliwie, wszystkie informacje są na bieżąco publikowane na mediach społecznościowych programów Młodzi w Łodzi, które są na absolutnie wszystkich mediach społecznościowych, jakie można sobie wymyślić, chyba nawet dziewczyny na TikToku postują.
4: W tym roku miasto Łódź z budżetu miasta Łodzi nagrodziło 45 laureatów, czyli laureatów i finalistów olimpiad, natomiast pracodawcy dedykowali na ten program dodatkowo 1 000 000 zł. I to było ponad 150 stypendiów w formie kursów w miejscu domu akademickim i stypendiów wypłacanych na konto studentów. W tym roku, jeżeli chodzi o pracodawców, rozpoczynamy rekrutację, która będzie trwała do końca sierpnia. I tak naprawdę jest to nieograniczone dla pracodawców. Na to liczymy, że biznes stanie na wysokości zadania i dołączy, a miasto Łódź dedykowało w tegorocznym budżecie 600 000 zł na ten cel.
5: A czy to jest tak, że tylko olimpiada kwalifikuje do tego, żeby zostać takim stypendystą?
4: Stypendystą prezydenta miasta Łodzi, laureat i finalista olimpiad tematycznych i przedmiotowych oraz konkursów artystycznych. I plus trzeba podjąć studia na pierwszym roku łódzkich uczelni. Agnieszka Chudzik, Urząd Miasta Łodzi.
1: O tym, jak wykorzystują zdobyte stypendia, miałam okazję porozmawiać również z 3 laureatami zeszłorocznej edycji programu stypendialnego. Są to Maksymilian Młynarczyk, Wojciech Hesse i Tomasz Kropat.
6: Nazywam się Tomek Kropat i jestem studentem Business Studies na pierwszym roku na Politechnice Łódzkiej. I dlaczego warto aplikować do programu stypendialnego prezydenta miasta Łodzi? No uważam, że przede wszystkim służy to jako forma docenienia wielu lat pracy, systematyczności, zaangażowania i dla młodych ludzi takich jak ja myślę, że jest to szczególnie cenne, bo jednak czasami mojemu pokoleniu brakuje tej motywacji i uważam, że właśnie dlatego jest to bardzo cenne.
5: Czy to stypendium zadecydowało o tym, że zostajesz w Łodzi na studia, czy i tak planowałeś, żeby zostać w Łodzi?
6: Raczej i tak planowałem, żeby zostać w Łodzi, ale jednak stypendium po prostu uprościło i ułatwiło moją sytuację, bo jednak też to, że taki pokład finansowy otrzymałem, to odciążyło moich rodziców w pewien sposób. I łatwiej było po prostu zostać w Łodzi, ale też po prostu dla mnie jednak Politechnika Łódzka jest bardzo dobrą uczelnią na skalę krajową i stwierdziłem, że jednak zostanę po prostu u siebie, będzie to bardziej komfortowe i jednak ten kierunek bardzo mi odpowiada, więc tak.
3: Bardzo dobry film.
7: Ja nazywam się Maksymilian Młynarczyk, jestem studentem pierwszego roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i uważam, że warto aplikować do programu stypendialnego, ponieważ na studiach warto mieć też czas na jakieś własne zachcianki, jakieś swoje tutaj fantazje. Można przeznaczyć na podróże, na jakieś dobre jedzenie. W moim przypadku, oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, też takie wsparcie finansowe było przydatne w rozwoju mojego biznesu, ponieważ zajmuję się korepetycjami. To pozwoliło mi stworzyć na przykład stronę internetową. To był taki też punkt, który pozwolił rozwinąć się na innym polu również. No i przede wszystkim jest to właśnie taka forma takiej gratyfikacji za te osiągnięcia, która też daje w pewnym sensie takiego powera do jeszcze dalszej pracy. Jeśli chodzi o mnie, to w moim przypadku to ta wizja stypendium była jednym z ważnych argumentów za pozostaniem w Łodzi, ponieważ oczywiście mamy bardzo dobre uczelnie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jedną z najlepszych uczelni medycznych w kraju. Natomiast ten aspekt możliwości uzyskania takiej samodzielności finansowej, niezależności jest bardzo taką kuszącą wizją, można powiedzieć. I na pewno warto zauważyć, że żadne inne miasto nie oferuje aż tak dużego wsparcia dla uzdolnionych studentów, uczniów, jak akurat Łódź.
8: Ja nazywam się Wojciech Hesse i również jestem studentem pierwszego roku kierunku lekarskiego na UMEDzie razem z Maxem. To stypendium na pewno pozwoliło poczuć takie poczucie spełnienia w tej karierze naukowej, że to faktycznie się odwdzięcza, że te godziny spędzone po prostu na nauce i rozwoju nie idą na marne, tylko faktycznie dostaje się za to jakąś nagrodę, tak to można ująć. No ja na przykład zacząłem inwestować, odkładam na samochód, to są takie rzeczy, które będą na pewno miały wpływ na moje przyszłe życie, na wygodę. I również znajomi moi i też Maxa z Olimpiady, z którymi rozmawiałem, którzy są w innych miastach, nie otrzymali takich perspektyw jak my. Nigdzie, ani w Warszawie, ani w Krakowie, ani w Poznaniu, bo to ludzie z całej Polski przyjeżdżali na tą Olimpiadę. No i my faktycznie dostaliśmy to wsparcie największe i okazję do samorozwoju.
7: Myślę, że warto też zauważyć, że fakt otrzymywania takiego stypendium zdejmuje z nas taką konieczność poszukiwania jakiejś pracy zarobkowej, co bardzo często ciężko byłoby połączyć ze studiowaniem, szczególnie na studiach, które są tak wymagające jak medycyna, gdzie naprawdę ciężko byłoby to połączyć i to też właśnie przekłada się na to, że możemy skupić się konkretnie na tym, czego się uczymy, na tym, czego chcemy się uczyć, żeby później jak najlepiej móc właśnie w przypadku medycyny pomagać ludziom. I w pewnym sensie możemy patrzeć na to tak, że miasto daje nam warunki do takiego rozwoju, a później my, jak już skończymy te studia, możemy się odwdzięczyć miastu, dbając o zdrowie jego mieszkańców.
1: Powiedział to już pan wiceprezydent, ale ja powtórzę, że więcej informacji możecie znaleźć na stronie Młodzi w Łodzi. Obiecałam również na samym początku, że porozmawiamy o remoncie, który dla odmiany nie będzie destrukcyjny dla naszych codziennych planów i poruszania się po mieście, bo nie dotyczy drogi, tylko całkiem charakterystycznego gmachu Teatru Nowego. Więcej na ten temat opowie Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
2: Istotne dla Łodzi.
9: Jedną z największych i ważniejszych scen teatralnych w województwie łódzkim czeka duża metamorfoza. Ponad 22 miliony złotych dofinansowanie dla Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Instytucję czeka kompleksowa modernizacja. Właśnie zarząd województwa łódzkiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 53 miliony złotych, natomiast przyznane dofinansowanie to 22 miliony. Dzięki inwestycji Teatr Nowy zyska nowoczesne i przyjazne dla wszystkich przestrzenie, w których będzie można nie tylko oglądać spektakle, ale także uczestniczyć w warsztatach, edukacyjnych spotkaniach i różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Projekt obejmuje przebudowę budynku, montaż nowoczesnych instalacji i wyposażenia oraz działania promujące nową ofertę teatru. Małgorzata Leffler, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: To był magazyn reporterów. Już wszystko w dzisiejszym programie. Zza mikrofonu żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W Łodzi ostatnio bardzo dużo mówi się o modzie i nie ma co się dziwić, bo miasto włókniarek nadal dobrze trzyma się tej swojej części tożsamości i dostarcza coraz to więcej wspaniałych wydarzeń związanych właśnie z przemysłem modowym. W ten weekend zdecydowanie warto zapoznać się z wydarzeniem pod nazwą Fashion League 2.0. To już druga edycja wydarzenia, które łączy ze sobą właśnie świat mody z innymi różnymi sztukami wizualnymi, takimi jak fotografia czy rzeźba, ale również z muzyką i performancem. Zeszłoroczna edycja okazała się gigantycznym sukcesem, więc myślę, że w tym roku można liczyć tylko i wyłącznie na jeszcze ciekawsze projekty, jeszcze lepszą frekwencję i dużo fajniejsze przeżycia. Słuchacie magazynu reporterów, zza mikrofonu wita się z wami Weronika Kobus i niezmiernie się cieszę, że porozmawiamy sobie dzisiaj o modzie. Gościem dzisiejszej audycji w moim studiu jest Kinga Stec, czyli jedna z dwóch kuratorek Fashion Weeku oraz jedna z osób artystycznych, których pracę zobaczycie właśnie podczas tego wydarzenia.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
10: Cześć, nazywam się Kinga Stec, jestem kuratorką wydarzenia Fashion League 2.0 razem z koleżanką Marcjoną Sokołowską.
1: Druga edycja

0: Nie wiedzą o tej przestrzeni, a jednak my nie miałyśmy pojęcia, że jest takie niesamowite miejsce tam. I odkryłyśmy je i od razu zainteresowałyśmy się nim. Przy okazji okazało się, że fotofestiwal również tam będzie robił wydarzenie właśnie w czerwcu, więc we współpracy z nimi dogadałyśmy się, żeby nasz pokaz Fashion Leak odbył się właśnie tam.
1: I teraz też współpracujecie z fotofestiwalem w ramach spin-offu. Jak w ogóle doszło do tej współpracy?
0: W zeszłym roku zgłosiłyśmy się, bo spin-off przyjmuje uczestników w formie open calla, więc każdy może się tam zgłosić. Jest wybierana jakaś około tam 20 projektów wystaw, czy jakichś performansów, czy właśnie jakichś działań. Więc zgłosiłyśmy tam nasz projekt i zainteresowanie przyciągnęło też właśnie sam fotofestiwal, więc zostałyśmy dodane do programu jako event zamknięcia spin-offa właśnie do programu samego fotofestiwalu, dlatego też, że wtedy odbywało się to już w czasie trwania fotofestiwalu. W tym roku nasz projekt jest wspierany też przez nich i również przez spin-off, ale jesteśmy takim trochę before'em przed fotofestiwalowym, bo jednak jest to weekend przed.
1: Jak w takim razie moda łączy się z tym światem fotografii? W ogóle próbujecie nawiązać do tego, że festiwal jest skupiony na fotografii, czy korzystacie z tego, że fotofestiwal jest otwarty też na inne rodzaje sztuk wizualnych?
0: Myślę, że nasz pokaz jest to też takie działanie, które nie tylko właśnie jest samym pokazem mody, tylko zrzesza dużo osób, które pomagają w organizacji i współtworzą to wydarzenie, od właśnie muzyki po wizualizację, ale również fotografowie, fotografki, którzy robią zdjęcia i dokumentują to wydarzenie. Na przykład po ubiegłorocznej edycji nawiązałyśmy współpracę z Jankiem Suchorabem, jest to student filmówki, z którym później, który robił zdjęcia również na backstage'u i na wydarzeniu, później zrobił z tego wystawę. Pojechaliśmy z tym projektem również do Berlina z tą wystawą i z pokazem, więc takie współprace między fotografami, fotografkami też się nawiązują dzięki temu, że jest to, myślę, że i właśnie atrakcyjna przestrzeń i często właśnie fotografia modowa też łączy się z samym wydarzeniem.
1: Sam fotofestiwal nawiązuje też w dużej mierze do budowania społeczności. Fashion Leak to też jest właściwie bardzo fajna społeczność, którą sobie zbudowaliście.
0: Tak, no nasz duet, ja i Marcjanna, no mamy pracownię już wspólnie od około 2 lat. To, że współpracujemy razem, bardzo pomaga, bo wspieramy się w realizacjach i no jesteśmy dla siebie ogromnym jakimś takim właśnie, no dopełniamy się w zadaniach. Marcjanna troszkę bardziej właśnie w kierunku tym poszukiwaniu osób do tego wydarzenia, czy w realizacji scenografii, a ja w organizacyjnych sprawach w dużej mierze właśnie i jakichś takich papierkowych, czy w kontaktach, czy w promocji. Więc obie lubimy różne rzeczy, też dopełniamy się w nich, więc ta współpraca no, rozwija się i angażujemy właśnie, tak jak w zeszłym roku było to około, myślę, że 20 paru osób, no bo w samym pokazie szło około 20 modelek, modeli i byli 6 projektantów zaangażowanych, no i też osoby od właśnie nagłośnienia. No a w tym roku poszerzamy to i również są artyści wizualni, którzy prezentują swoje prace w przestrzeni. Będą to instalacje, będą również obrazy. Mamy również osoby od wizualizacji samych w sobie, który będzie na żywo je realizował. Tym razem wchodzimy w muzykę na żywo również, bo będzie muzyka instrumentalna, a nie DJ set przygotowany pod pokaz. Właściwie w tym momencie w całą organizację jest zaangażowane około, myślę, że 40 osób wydarzenia. I jest to też takie bardzo motywujące, bo są to osoby, które bardzo też są podekscytowane tym, więc praca z takimi osobami jest po prostu czystą przyjemnością i ciągną się później kontakty i nawiązujemy później kolejne projekty, bo ktoś wciąga znowu nas do jakiegoś projektu, więc no, jest to dla nas jakieś znacznie bardziej atrakcyjna jest praca w takiej formie, właśnie wspierając się i wykorzystując troszeczkę to, że ktoś jest w czymś lepszy, ktoś się na czymś lepiej zna, a nie próbując samemu wszystko. Więc myślę, że to jest jakaś taka siła tego projektu.
1: Zawsze lubię pytać osoby, które przyjechały do Łodzi już i jakby wybrały Łódź na swoje miejsce zamieszkania, jak ty ją widzisz i czy ta Łódź przenosi się jakoś na sztukę, którą tworzysz? też.
0: No, tak mi się wydaje, że w ogóle, czy w innych miastach jest też tyle takich właśnie pustostanów pofabrycznych, które są bardzo atrakcyjne do wykorzystania właśnie do sztuki, więc jest też bardzo

0: bardzo łatwo, to środowisko też artystyczne jest niewielkie, więc bardzo łatwo nawiązać właśnie współpracę i kontakty. Jest też bardzo, też myślę, wspierające, więc ułatwia to realizację rzeczy, czy właśnie takiego większego eventu również. Myślę, że dlatego Łódź są dobre warunki po prostu do tego, żeby organizować coś, zacząć coś robić, od zera nawet.
1: Mm, bo w tym roku Fashion League trafia do przestrzeni takiej już kompletnie łódzkiej, najbardziej stereotypowo łódzkiej, jak da się wyobrazić. I w jaki sposób chcecie ograć to miejsce? Pofabryczne, nie wiem czy pustostan, ale przestrzeń nieużywaną przez dłuższy czas, właśnie taką surową, industrialną, wydawałoby się, że trochę odpychającą.
0: No, nas bardzo inspirują te przestrzenie, tak samo jak budynek MC, właśnie ten basen i to, on był budynkiem modernistycznym, ale też właśnie kurz, jakieś takie stare mozaiki na ścianach, obdrapane tynki, to wszystko wydawało się jakąś taką inspiracją nawet do tych tekstur i do tkanin, które były pokazywane w pokazie. Tym razem wychodzimy troszeczkę dalej z inspiracjami, ponieważ chciałybyśmy nawiązać do tego, jak miejsce, które jest pustostanem, w którym przez jakiś czas nie mieszkają, nie korzystają z niego ludzie, jest anektowane przez na przykład rośliny czy zwierzęta, czy samo przechodzi jakiś taki proces przekształcania się. Więc tutaj też właśnie znaleźliśmy jakieś ślady piór, jakieś właśnie obdrapane tynki, jakieś roślinki przebijające się w pomieszczeniach. Więc chciałybyśmy, żeby to wydarzenie w tym roku właśnie inspirowało się tą zwierzęcością, tą roślinnością, tą naturą, która gdzieś tam przechodzi w ten świat miejski, kiedy przez chwilę nie ma gdzieś człowieka. Więc bardzo będzie właśnie zwierzęco, roślinnie i w teksturach, i tkaninach, i w tych wizualizacjach, i w obiektach, które gdzieś tam scenograficznie realizujemy. Chcemy, żeby one się bardziej wpisywały w przestrzeń niż z nią konkurowały.
1: Powiedz mi, dla kogo jest skierowane Fashion League? Czy chcesz, żeby ten pokaz oglądały osoby, które znają się na modzie i interesują się nią? Czy osoba, która w ogóle nie jest wciągnięta w ten świat, też znajdzie coś dla siebie?
0: Myślę, że nawet bardziej mi zależy na osobach, które nie są wciągnięte w ten świat i mogą zobaczyć jakąś taką otwartość. Chciałybyśmy, żeby też trochę otworzyć ten temat właśnie, żeby on nie był taki zamknięty w jakiejś takiej estetyce bardziej elitarności, w jakimś takim kojarzeniu się z czerwonymi dywanami, ekskluzywnością i VIP-owskimi wejściami, tylko właśnie otworzyć go dla wszystkich. I to, że też i do pierwszej edycji, i do tej zapraszamy osoby, które na przykład jeszcze studiują i dopiero gdzieś tam zaczynają swoją drogę z modą. Też zapraszałyśmy wolontariuszy, wolontariuszki, którzy może chcieliby pomóc i zobaczyć, jak wygląda backstage takiego wydarzenia. Więc bardzo zależy nam na tym, żeby troszeczkę otworzyć to na społeczność, która może właśnie zainteresuje się na przykład bardziej przestrzenią albo tymi aspektami wizualnymi, a zobaczy przy okazji właśnie to połączenie tej mody i sztuki w tej przestrzeni. Może nawiążę do tego, że w tym samym dniu jest otwarcie również w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jest to wystawa o polskiej modzie współczesnej i myślę, że to będzie taki wieczór, bo nasz event jest kilka godzin później o 20, że mógłby być to taki wieczór po prostu spotkania z różnymi spojrzeniami na modę w ciągu jednego wieczoru, taki łódzki po prostu tour po polskiej modzie. Myślę, że właśnie to, że chciałybyśmy, żeby to wydarzenie było otwarte na właściwie wszystkich i zainteresowało szeroką publiczność.
1: No to już tak zbliżając się do końca, jakie sylwetki zobaczymy podczas tego pokazu? Co tobie się w nich najbardziej podoba? Jakich artystów tam zobaczymy?
0: No ja myślę, że mi się wszystkie rzeczy podobają, bo tutaj kuratorsko wybierałyśmy konkretne osoby, konkretne projekty. Bardzo ciekawe będzie podejście do materiału, bo będzie tam na przykład dużo lateksu, będzie na przykład dużo jakichś elementów, które nie są kojarzone w ogóle z modą, jakichś takich ready-made przedmiotów, które są wykorzystane do tych form ubiorów. Będzie to bardzo rzeźbiarskie. Będzie można zobaczyć na przykład artystkę, która pracuje głównie z tkaniną, Ludmiłę Bubanową, pochodzenia słowackiego, która robi obiekty z tkaniny, a tutaj również prezentuje sylwetki ubiorów, czyli będą i jej obiekty, instalacje i ubiór. Ale zaprosiłyśmy również na przykład artystę Czaro Malinkiewicza, który jest głównie artystą wizualnym, rzeźbiarzem, malarzem, robiącym obiekty, a w tym przypadku zapraszamy go do stworzenia sylwetki. Więc trochę odwracamy rolę i patrzymy, w jaki sposób ktoś, kto nie zajmuje się modą, może spojrzeć na to i tak z otwartą głową właśnie podejść do tematu.
1: Mhm. No to już na sam koniec. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zaopatrzyć w jakąś wejściówkę?
0: Wstęp jest totalnie bezpłatny, nie ma żadnych wejściówek. 20 zaczynamy, Struga 63 w Łodzi. Jest to budynek dawnej drukarni offsetowej i wstęp jest dla wszystkich, nie mamy ograniczeń ilościowych, też przestrzeń jest ogromna, więc i warto się nie spóźnić, dlatego że jednak ten główny event, ten pokaz odbędzie się, staramy się, żeby odbył się punktualnie.
1: Jasne, no to trzymam kciuki za Fashion Leak w jego drugą edycję.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: Podsumowując, zdecydowanie warto wybrać się na Fashion Leak w ten weekend. Wystawa otwiera się w sobotę o 20:00, o 21:00 zaczyna się afterparty. Jest ona dostępna również przez całą niedzielę. Można ją oglądać pomiędzy 15:00 a 21:00, a o 16:00 odbędą się warsztaty z tkaniny eksperymentalnej. Także zarówno osoby zainteresowane modą i wkręcone w nią po uszy, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z interesowaniem się modą, znajdą coś dla siebie. No ja wiem, że tych wydarzeń w ten weekend w Łodzi jest po raz kolejny strasznie dużo, ale myślę, że to jest naprawdę ciekawa propozycja, zwłaszcza, że wstęp jest bezpłatny, a sama przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie, również jest bardzo ciekawym miejscem. Wysłuchaliście magazynu reporterów, ja nazywam się Weronika Kobus i mówię wam do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Mam nadzieję, że wybaczycie mi moją ekscytację, ale dzisiejsza audycja będzie naprawdę wyjątkowa, a to ze sprawą spektaklu Teatru Szwalnia, który jest takim cichym fenomenem. Być może niektórzy z was w ogóle o nim nie słyszeli, natomiast bilety już są praktycznie wyprzedane. No, przynajmniej na ten pokaz premierowy, a to za sprawą tego, że Teatr Szwalnia już od paru ładnych lat rozwija swoją współpracę ze społecznością łódzkich osób głuchych i tym razem przychodzą ze spektaklem, który jest nie tylko tłumaczony na język migowy, nie tylko tłumaczony w sposób, który łatwo jest zrozumieć osobom używającym polskiego języka migowego na co dzień, ale po prostu jest współtworzony przez osoby głuche i na pewno po raz pierwszy w historii teatru, ale myślę, że po raz pierwszy w historii naprawdę na zdecydowanie większą skalę jest to spektakl, w którym wiodącym językiem jest właśnie polski język migowy. No i zanim powiecie mi, że nie mogę zaprosić osoby głuchej do radia i nie mogę zrobić z nią radiowego wywiadu, no to zapnijcie pasy, bo właśnie to zrobiłam. Zapraszam na rozmowę z reprezentacją Teatru Szwalnia o spektaklu On Off, który będzie miał swoją premierę w ten weekend, ale na szczęście wróci do nas też w innych terminach, o czym zaraz opowiedzą moi goście. Zaprosiłam reżyserkę spektaklu On Off, czyli Ewę Łukasiewicz, a także dwie osoby aktorskie, które występują w tym spektaklu. Jest to pani Joanna Jędraszczyk, która na co dzień jest tłumaczką symultaniczną z polskiego języka migowego, oraz jeden z aktorów i właśnie osoba głucha, czyli Damian Deredas, który właśnie z pomocą tłumaczki języka migowego pani Joanny opowie o tym, jak przygotowywał się do spektaklu i o tym, czego po tym spektaklu możemy się spodziewać.
3: Co się dzieje w Łodzi?
4: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On-Off.
5: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
1: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
4: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w Szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak treść, pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak? Bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko. Gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiektywie, w którym jest aktor. No i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już, powiedzmy, no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasiczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w ONOW, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu On-Off mamy 3 aktorów głuchych i 2 tłumaczy.
1: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
5: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już 3 rok, więc znaliśmy się dobrze, zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, właściwie bardziej znajomy moich rodziców, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
1: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tą propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
5: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. I jest naprawdę fajnie, super.
1: Powiem ci, że jako osoba, która trochę pracowała z osobami z niepełnosprawnością, mam wrażenie, że często wrzuca im się, no tak nie chcę powiedzieć, że na siłę, ale gdzieś tak jakby bardzo mocno zachęca się osoby z niepełnosprawnością do tego, żeby podejmowały aktywności jakieś pozaszkolne, inne niż swoja codzienność. Czy nie wziąłeś, czy nie pomyślałeś, że to taki przejaw takiego wypychania cię na siłę w jakieś miejsce, gdzie nie do końca chciałbyś być?
5: Nie czułem tego. Bardzo chętnie chciałem tego spróbować, poznać nowe doświadczenia i troszkę się otworzyć. Dzięki temu naprawdę mogę się teraz otworzyć. Wcześniej czułem się taki troszkę zamknięty w środowisku, a teraz no, dużo ludzi nowych poznałem, dużo ciekawych rzeczy związanych z teatrem.
1: Mhm. Kiedy zaczęliście próby do On-Off i jak powstał w ogóle projekt tego wydarzenia?
4: Projekt i prace nad spektaklem poprzedziły cykl warsztatów, który prowadziliśmy w zeszłym roku. Prowadziła je głównie Aneta Reiner, specjalistka z pantomimy. Głównie zajmowaliśmy się uruchomieniem ciała, pracą w przestrzeni, świadomością ciała w przestrzeni. I już wtedy z ćwiczeń, które wykonywaliśmy, pojawiały nam się takie małe zajawki, że się tak wyrażę, i małe jakieś cienie tego, co mogliśmy wykorzystać w spektaklu. Natomiast to był tylko warsztat, nie rozwijaliśmy tych pomysłów, ale one wróciły do nas, kiedy w połowie stycznia ruszyliśmy nad pracą, nad spektaklem konkretnie, nad budowaniem scenariusza przede wszystkim, tak? A tworzyliśmy go wspólnie. Bardzo dużą pracę wykonał Damian, świetnie się uruchomił i nie tylko tak jak mówi, aktorsko, fizycznie czy tak mentalnie, bo tak go odbieram, tę jego wypowiedź, no ale też no, twórczo. Naprawdę jest bardzo twórczym chłopakiem młodym. Zrobił też plakat, zaprojektował plakat, wykonał grafikę, więc generalnie studiuje grafikę, więc ma te umiejętności, ale byłam zaskoczona jego umiejętnością pisania. Mhm. Oczywiście tam może niektóre rzeczy, jak dostaliśmy, to było tego bardzo dużo. Mówię, wow, ja utonę po prostu w tym, on tyle wyprodukował. Ale sukcesywnie zaczęliśmy to porządkować i dwie sceny znalazły się w spektaklu, więc no, równa była ta współpraca. Ja tak czułam, że każdy coś wnosił. Asia z kolei wniosła swoje doświadczenia z rzeczywistości osób głuchych, czyli relacjami z urzędem na przykład, kiedy musisz iść do urzędu i coś załatwić, kiedy musisz iść do lekarza i coś załatwić. Z kolei Aśka ma te doświadczenia, których ja nie miałam świetne i takie trochę smutno-śmieszne są te rzeczy, ale staraliśmy się też właśnie taką trochę grubą krechą tę scenę zarysować, żeby nie był smutny, tylko śmieszny. No po prostu tak, i tak jest, ale też bywa, że ta dostępność jest już naprawdę na dobrym poziomie i my bardzo dużo już robimy z myślą właśnie o włączaniu osób głuchych, więc to i tak jest super do przodu.
1: Powiedzcie mi proszę, On-Off w ten weekend już zostały ostatnie miejsca, także nie do końca możemy zaprosić, ale uda się ten spektakl pokazać też podczas festiwalu.
4: Tak, mam nadzieję, że się uda 23 września o godzinie 18 w Centrum Dialogu. No chyba, że okaże się, że na premierze dziewczyny stwierdzą, że nie bierzemy tego dalej. Ale na razie są takie plany, że mamy to powtórzyć.
1: Mhm. Czego można się spodziewać po takim spektaklu? Zanim na niego pójdziemy, co chcielibyście, żeby wiedział widz, który przyjdzie?
4: Przekażemy teraz pałeczkę. Niech się Damian trochę powysili i odpowie.
5: Ogólnie można powiedzieć, że to jest o sytuacji środowiska osób głuchych. Każdy opowie też swoją historię. Każda historia jest inna. I każda jest wzruszająca w jakimś sensie. No i oczywiście sytuacje z życia głuchych, problemy, tak jak Ewa mówiła, ale wszystko na wesoło. Na wesoło pokazujemy, jaka jest prawda.
1: Mhm. No to super, to w takim razie trzymam za was ogromnie kciuki za Teatr Szwalnia i za społeczność osób głuchych w Łodzi, które w końcu dostały odpowiednią reprezentację. Bardzo dziękuję za waszą wizytę.
4: Dziękujemy.
5: Dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: To się dzieje w Łodzi.
1: Moimi gośćmi w studiu była reprezentacja Teatru Szwalnia w osobach Ewy Łukasiewicz, czyli reżyserki spektaklu On Off, oraz dwoje aktorów, którzy właśnie w tym spektaklu wystąpią, Joanna Jędraszczyk oraz Damian Dereda, z którego odpowiedzi na moje pytania mogliście usłyszeć właśnie dzięki pomocy jego tłumaczki symultanicznej z polskiego języka migowego, czyli pani Joanny Jędraszczyk. W rozmowie zakulisowej dowiedziałam się, że osób głuchych w samej Łodzi szacuje się, że jest co najmniej kilka tysięcy, no i część z nich ma za sobą takie historie jak Damian właśnie. Dużo takich osób urodziło się w mniejszych miejscowościach, no i były poniekąd zmuszone do wyjechania do większego ośrodka miejskiego, żeby znaleźć pracę, uczelnie dostosowane do ich potrzeb. Damian powiedział, że w mieście, z którego pochodzi, nie byłoby to możliwe, żeby znaleźć nie dość, że studia, które są dostosowane dla potrzeb osoby głuchej, a Damian studiuje grafikę, no to tym bardziej nie miałby tam szans znaleźć sobie właśnie takiego hobby jak teatr. I myślę, że warto to podkreślić, że spektakl On Off, który opowiada o codzienności osób głuchych w naszym kraju, jest realizowany w polskim języku migowym, ale jest dostępny i dostosowany również dla osób posługujących się po prostu językiem polskim, więc nie jest to żadne tajne spotkanie społeczności głuchych, tylko spektakl, na który może przyjść każdy i po prostu w taki naprawdę fajny, miły, rozrywkowy sposób poszerzyć swoją perspektywę na świat i przy okazji, dobrze się bawiąc, zrozumieć, jak wygląda rzeczywistość ludzi, którzy żyją między nami, a często kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z trudności, jakie spotykają je na co dzień. Spektakl On-Off w Teatrze Szwalnia będzie miał swoją premierę w ten weekend, ale powróci też we wrześniu, o czym będę Wam przypominać. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Magazyn reporterów kłania się nisko, za mikrofonem Weronika Kobus i po raz kolejny zapraszam na audycję związaną z kulturą, bo ten okres pomiędzy majem a październikiem w Łodzi i okolicy to po prostu pasmo fantastycznych wydarzeń, no i nie mogę o nich nie powiedzieć. Tym razem wybierzemy się na małą wycieczkę do Zduńskiej Woli, bo dni Zduńskiej Woli, które przypadają w przyszły weekend, bo od czwartku do niedzieli 18-21 czerwca wychodzą z niesamowitą propozycją. Sobota i niedziela to takie typowe dni miasta, jakie możecie sobie wyobrazić. Wielki koncert, radiowe gwiazdy i tego typu wydarzenia. Ale dwa dni wcześniej, również w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli, pojawia się wydarzenie, które jest naprawdę kompleksowym eventem przyglądającym się bardzo dokładnie kulturze alternatywnej. I to nie tylko polskiej, bo mamy tutaj absolutnie darmowy koncert w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, a więcej na temat tego wydarzenia opowie mi jeden z organizatorów Dni Zduńskiej Woli, no i zdecydowanie pasjonat kultury alternatywnej, czyli Paweł Szewczyk. W takim razie udało się przez internet, jak w czasach pandemicznych, minionych, strasznych, paskudnych, moim gościem jest pan Paweł Szewczyk, zastępca prezydenta miasta Zduńska Wola. No i tak się składa, że osoba, która macza ostatnio palce dość mocno w alternatywnej kulturze zduńskowolskiej. I chciałabym się najpierw zapytać, czy w ogóle trudno jest organizować taką kulturę inną niż mainstreamowa w mieście rozmiaru Zduńskiej Woli?
3: Dzień dobry. No, moim zdaniem nie jest też trudno. To wszystko też zależy też od charakteru miasta. Zduńska Wola ma ten charakter i ten gen alternatywny od bardzo wielu, wielu lat. Ja jestem rodowitym zduńskowolaninem. Wychowałem się też w tym mieście. W tym mieście również rozpoczynałem moje pierwsze kroki muzyczne, czyli z spotykaniem się z rówieśnikami, ze starszymi kolegami, zespołami. Tutaj również we mnie ten gen alternatywny został bardzo mocno też zakorzeniony. Zduńska Wola już od lat 80. miała bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o kulturę alternatywną i ona się przez cały czas w mniejszym bądź większym stopniu też rozwijała przez lata 90. i okres ostatnich 20 lat. No i faktycznie od kilku lat staramy się również tą alternatywną muzykę, kulturę pokazywać szerzej, jako rzeczywiście zjawisko też bardzo ważne, które miało też istotny wpływ, bo uważam, że my jeszcze w Polsce nie doceniamy ponad 40-letniego istnienia kultury alternatywnej. Ona miała naprawdę bardzo duży wpływ i ma do tej pory. Tak staramy się rzeczywiście w Zduńskiej Woli połączyć zarówno tą rozrywkę też mainstreamową, ale też również z tą kulturą, która trafia do bardziej skonkretyzowanych też odbiorców i być może do mniejszych grup społecznych, ale to jest również istotne, ważne i moim zdaniem potrzebne.
1: Ja się odezwałam do pana głównie ze względu na koncert alternatywnej z Duńskiej Woli, który odbędzie się przy okazji urodzin miasta, ale z tego co widzę, to jest alternatywa, która jakoś tak już od dłuższego czasu się rozwija. Dzięki czemu, może dzięki jakiej instytucji udało się zorganizować nagle tak bardzo dużo koncertów alternatywnych właśnie w Duńskiej Woli?
3: No myślę, że nagle to nie do końca, bo te koncerty były organizowane od wielu lat. Ja też sam organizowałem te kilkanaście lat temu w mniejszej skali. No teraz staramy się przy współpracy z naszym Miejskim Domem Kultury. Mamy odpowiednie zaplecze. Od kilku lat staramy się zapraszać wiele różnych też zespołów. Te zespoły do nas przyjeżdżają. Te koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. Zarówno były to koncerty niebiletowane, jak i biletowane. I tak od dobrych 5 lat, jeżeli organizowane są Dni Miasta, to one również mają tą część swoją alternatywną. No w ubiegłym roku po raz pierwszy właśnie z okazji 200 urodzin miasta ta część alternatywna miała 2 dni, czwartek i piątek, i to było bardzo fajne też wydarzenie z dużym też odzewem, dlatego też postanowiliśmy to kontynuować i w tym roku to wydarzenie również jest dwudniowe, aczkolwiek należy zaznaczać, że zaczynamy je już koncertem, który niebawem w niedzielę, koncert biletowany. No niestety bilety się na ten koncert już wszystkie wyprzedały, natomiast będziemy mieli okazję w Zduńskiej Woli gościć na jedynym koncercie legendę nowojorskiej sceny Krisztakora, czyli zespół Shelter. No następnie oczywiście czwartek i piątek to scena alternatywna i tutaj w tym roku również wydarzenie bez precedensu, bo będziemy mieli na jednej scenie 2 ikony, jeżeli chodzi o muzykę lat 80. o Dark Wave, czyli zagra ponownie z Duńskiej Woli po 2 latach Klanów Zymox, ale zagra również Ania Huwe, czyli legendarna wokalistka Ex-Mike Deutschland. Ania Huwe wróciła bodajże 2 lata temu do czynnego grania. W ubiegłym roku zagrała wyśmienity koncert na Sound Edit w Łodzi. W tym roku tylko 2 koncerty w Polsce, w tym jeden z Duńskiej Woli. Serdecznie zapraszam. Będzie to miało miejsce 18 czerwca w czwartek. Natomiast w piątek sceną alternatywną zawładną nieco mocniejsze dźwięki, hardkorowo, punkowo-metalowe. I tutaj będziemy też gościć i młode zespoły, takie jak Lockdown z Poznania, ale też i czołówkę krajowej sceny, zespół Dola, Six Step Forward, Old School Grace, polsko-angielski Bold Kick oraz gwiazdą tego dnia będzie również nowojorska legenda zespół Madball. No następnie sobota i niedziela to są już koncerty na Stadionie Miejskim, skierowane do szerszego grona odbiorców, na które również bardzo serdecznie zapraszam.
1: Tak się zastanawiam, kto w takim razie odpowiada za tak różnorodny line-up, no bo mamy tu właśnie te zespoły gotyckie, które z pewnością przyciągną młodzież, bo to jest teraz coś, co w tej młodzieżowej niszy bardzo dobrze się niesie i z pewnością przyciągnie zainteresowanie, ale też właśnie eksperymentalny metal, bardziej black metalowe koncerty, zespoły hardkorowe, które wydaje mi się, że już trochę do takiej starszej wiekiem publiczności są skierowane. To ma po prostu tak szerokie zainteresowania, żeby to wszystko ogarnąć i wyselekcjonować.
3: Nasz Miejski Dom Kultury otwarty jest na bardzo szeroką gamę też muzyczną. Zresztą cała idea alternatywnej estońskiej woli to jest prezentowanie różnych gatunków też muzycznych, a także tutaj poprzez to budowanie przestrzeni o rozmawianie o różnego rodzaju problemach, bo ja bym też chciał podkreślić, że same koncerty to jest tylko jedna część, ale obok koncertów odbywają się spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo ciekawe wydarzenia, które już od dobrych 3 lat na stałe się też wpisały. I tutaj też chciałbym też podkreślić, że jest to istotny element, bo w tym roku przy okazji koncertu Sheltera będziemy mieli okazję porozmawiać z wokalistą, z Rayem Kapo, który napisał wyśmienitą książkę From Punk to Mark, gdzie opisuje swoją transformację, jak od muzyka, od punkowca przeszedł do mnicha. No, zespół oczywiście bardzo mocno jest związany z ideą też Hare Krishna i z kulturą też indyjską, także będzie i okazja i porozmawiać również też o tym. Będziemy też mieli przy okazji koncertu 18-19 spotkanie z Rafałem Księżykiem, który napisał w ubiegłym roku wyśmienitą książkę o polskim postpunku, czyli Fala, rok 1984. Tam również zahaczał fenomenalny zespół ze Zduńskiej Woli, Kontrola W, który funkcjonował z początkiem lat 80. Będziemy mieć spotkanie też z Tymonem Tymańskim, którego przedstawiać chyba też nie muszę, ale też z redaktorami naczelnymi magazynu muzycznego Noise dotkniemy też problematyki takiej, czy we współczesnym świecie papierowa prasa muzyczna jest potrzebna i czy w ogóle jest potrzeba do tego, żeby sięgać do papierowej prasy. To moim zdaniem temat bardzo też ważny. Porozmawiamy z Tomkiem Barszem, który odpowiada za bardzo dynamicznie się rozwijający festiwal Summer Dying Loud w pobliskim Aleksandrowie, o tym, jaką rolę mają małe i średnie miasta właśnie w promocji kultury niezależnej i muzyki alternatywnej. Także szereg tych też spotkań ważnych, na które przychodzi bardzo też wiele osób. Sporo też młodzieży, która też może w ten sposób i posłuchać, i zapoznać się z tym, co było w latach 90., bo my tak trochę już nie pamiętamy, jak wyglądały też lata te 90. To wszystko też pokazuje i otwiera nam na taką różnorodność, integrację i to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Dlatego też będziemy się starali zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych dla każdego z odbiorców zaproponować w Zduńskiej Woli coś naprawdę też interesujące.
1: Cieszę się, że został tu wspomniany Tomasz Barszcz, czyli właśnie organizator Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Mam wrażenie, że panowie po prostu gracie w jakiejś swojej osobnej lidze i akurat tak się zdarza, że oba te wasze wydarzenia znajdują się nie tylko w województwie łódzkim, ale też mają bardzo właśnie silny związek z urzędami miasta i miasto w obu tych przypadkach odgrywa ważną rolę w tym, żeby ta kultura faktycznie miała swoje miejsce i była wspierana i traktowana jak pełnoprawna część kultury.
3: To jest pełnoprawna część kultury, tylko musi mieć też odpowiednie dla siebie też miejsce. To naprawdę z muzyki niezależnej, z kultury alternatywnej wyrosło bardzo wiele obecnie pewnie mainstreamowych artystów i to też trzeba umieć też dostrzec. Jest naprawdę bardzo wiele ciekawych projektów, ciekawych osób i nie wszystko rzeczywiście musi się też odbywać na dużych halach, na wielkich też stadionach, bo to też jest miejsce. I też ja z kolei też uważam, że właśnie takie małe i średnie wielkości miasta, no bo Aleksandrów nieco mniejszy niż Zduńska Wola średnie miasto, jest pełno 40-tysięczne, ono właśnie ma istotną rolę w odegraniu właśnie po to, żeby i również te elementy pokazywać, zwłaszcza jak się ma też i odpowiednią też historię, bo z miasta wyrosło też sporo bardzo ciekawych zespołów i będziemy na przykład też w tym roku przypominać twórczość zespołu Kontrola W, a także kosmetyczku Mrs. Pinky, bo już w ubiegłym roku udało nam się porozumieć z Mary z Polski, która w specjalnie dedykowanym projekcie będzie grać właśnie utwory Kontroli W i kosmetyki Mrs. Pinky. Premiera będzie 20 czerwca w Zduńskiej Woli. Kolejny z tym projektem koncert będzie na festiwalu w Jarocinie. Także w ten sposób również my staramy się oddać należną część tym twórcom, którzy się chociażby z naszego miasta wywodzili, a w swoich czasach no niestety nie mieli okazji na to, aby nawet ich nagrania zostały w jakikolwiek sposób wydane.
1: No to w takim razie już zmierzając do końca, jakie najbliższe wydarzenia można zobaczyć w Zduńskiej Woli i czy są biletowane i jak się na nie dostać?
3: Jeżeli chodzi o najbliższe, to w najbliższą niedzielę koncert grupy też Shelter. Ten koncert jest już wyprzedany. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywną Zduńską Wolę, 18, 19 czerwca, czwartek, piątek, wydarzenia są wolne, wstęp jest wolny dla każdego. W czwartek zagra krakowski Alembik i Klanok Zajmus oraz Ania Hughe. W piątek zagra zespół Lockdown, Stickfe Forward, zagra zespół Dola, zespół The Ball Kick, Obus Grace oraz Nowy Jorczyczy z Madball. Zapraszam bardzo serdecznie na te wydarzenia. Również zapraszam na sobotni koncert projektu Mary z Polski, która przypomni utwory znakomitego zduńskowolskiego zespołu Kontrola W. No i później już powstałego w Warszawie, ale na gruzach Kontroli W zespołu kosmetyki Mrs. Pinky. Także z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w najbliższy weekend i w kolejny weekend do Zduńskiej Woli.
1: Super, dzięki bardzo.
3: Bardzo proszę.
1: Moi drodzy, gwiazdy światowego formatu podczas bezpłatnej imprezy z okazji Dni Miasta w Zduńskiej Woli. Tego nie można przegapić, zwłaszcza, że to nie tylko koncerty, ale i tak jak już wspominaliśmy w rozmowie, naprawdę ciekawe spotkanie z kulturą alternatywną, zarówno z dziennikarzami muzycznymi, jak i innymi organizatorami wydarzeń w okolicach Łodzi. Moim gościem był Paweł Szewczyk, za mikrofonem Weronika Kobus. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Meloreație Uci. Słuchaj na 104.5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloreația Uci.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony, jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie, program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie. I nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program od autorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
2: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
3: Proszę państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczenie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła Społeczną Agencję Najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąupić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej Społecznej Agencji Najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do Społecznej Agencji Najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można by zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
4: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Kołczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu, na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna Społeczna Agencja Najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. i około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi, będziemy wiedzieli, czy nam sen potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie jest to kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna agencja najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I społeczna agencja najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, TBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No, w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Autodom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić, czyli mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb, na przykład zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i społeczna agencja najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
1: Oczywiście nie tylko wy, ale i my, dziennikarze, również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytanie, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u?
3: Tak,
5: ustawa to przewiduje.
4: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie są prowadzone przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do łódzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
5: Tak, żeby od stycznia
4: ruszyło. Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć. Ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN, i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z tego mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny.
3: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo społeczna agencja najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
4: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też sam może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne, oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak? Czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
1: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł społecznej agencji najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, w których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Reportażu. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Pogoda ostatnio nie rozpieszcza, to jest fakt i myślę, że tutaj nie ma nad czym dyskutować. Większość z Was pewnie wybiega już myślami na piaszczyste plaże, czy gdzieś ogląda jeszcze oczami wyobraźni piękne górskie panoramy, ale zanim wyjedziemy wszyscy na wakacje i zapomnimy o naszym mieście, chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie troszeczkę o zieleni miejskiej właśnie w naszym mieście Łodzi. Za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj poruszymy sobie dwa tematy związane właśnie z tym, jak ta zieleń wokół nas wygląda i dlaczego trzeba o niej właśnie teraz pogadać. Część z Was może wiedzieć, że został niedawno zarządzeniem Urzędu Miasta Łodzi przedłużony zakaz koszenia traw. I ma to związek nie tylko z okresem kwitnienia roślin i zwiększoną aktywnością owadów zapylających, ale również z faktem, że mamy obecnie suszę hydrologiczną i mimo, że ostatnie te dni były deszczowe i pewnie jak na czerwiec były nieprzyjemne, to jednak nasza zieleń i nasze otoczenie potrzebuje wyjątkowo dużo uwagi. Koszenie traw w Łodzi odbywa się teraz tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie jest to niezbędne dla utrzymania płynności ruchu czy utrzymania dobrej widoczności na drogach. Więc jeżeli zastanawiacie się, dlaczego te trawniki miejskie w Waszej okolicy wyrosły tak wyjątkowo bardzo, to nie znaczy, że ktokolwiek o nich zapomniał. Jest to całkowicie celowe działanie, mające na celu nie tylko zachowanie bioróżnorodności, ale również zatrzymanie w glebie większej ilości wody, bo również temu sprzyja właśnie zakaz koszenia. To ze strony miasta, ale chciałabym się podzielić też informacjami. Tutaj trochę słodko-gorzko się zrobi, no bo jakby wiadomo, susza hydrologiczna nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza, że naprawdę lato jeszcze nie zdążyło się rozpocząć, ale widać, że zarówno władze miasta, jak i Urząd Marszałkowski Województwa

0: województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz wicemarszałek województwa łódzkiego, czyli Agnieszka Ryś.
1: Zielono w Łodzi.
2: W tym roku wyłoniliśmy 21 projektów, które będą realizowane na terenie naszego województwa. To są przede wszystkim projekty, które mają na celu zazielenienie naszego województwa. Powstaną nowe parki, skwery, ogrody deszczowe, budki dla owadów, ale również będą modernizowane i budowane zbiorniki retencyjne. To jest bardzo ważne i istotne, jeżeli patrzymy właśnie na zmiany klimatu, które mają miejsce również w naszym kraju i w naszym województwie. To jest dla nas duża radość, że poszczególni samorządowcy czują taką wewnętrzną odpowiedzialność również za to, aby dbać o swoje małe ojczyzny, tak aby one były właśnie zielone i przyjazne dla mieszkańców.
3: Tak, wiadomo, że dołożę tylko tyle, że oczywiście zielona infrastruktura, stawiamy na zieloną infrastrukturę, zmiany klimatyczne są oczywiście nieodzowne, więc musimy przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Podobna kwota w zeszłym roku, mieliśmy 1,5 miliona, zwiększyliśmy na 2 miliony, w tym roku jest kwota 2 miliony przeznaczona, natomiast potrzeb jest dużo więcej, bo wniosków wpłynęło prawie na 10 milionów złotych i widzimy, że idziemy w dobrym kierunku. Będziemy myśleć o tym, żeby zwiększyć tą alokację tych środków, ale najważniejsze, że będziemy dbali o przyrodę i żebyśmy w dobrych warunkach również przebywali. Więc samorządy, 21 samorządów uzyskało akceptację komisji konkursowej i cieszymy się bardzo.
0: A o tym, jak dokładnie zostaną zagospodarowane te środki, opowiedzą burmistrzowie dwóch miast, którym udało się dostać właśnie życzone dofinansowania.
4: Grzegorz Henaczek, burmistrz Głodna. Dotacja w wysokości 14 tysięcy złotych wraz z prawie 90 tysiącami złotych z budżetu miejskiego przeznaczona jest na rewitalizację parku przy dworku, który u nas nazywamy dworkiem Hrabiny Komorowskiej. Tam ma siedzibę Rada Miejska, dworek jest urokliwie położony, a rewitalizacja będzie polegała przede wszystkim na tym, by doprowadzić do stworzenia dobrej ścieżki komunikacyjnej, takiej, która nie jest betonowa, to od razu na dzień dobry mówię. Następnie wycinanie posuszy, zrobienie nowych nasadzeń, zrewitalizowanie przede wszystkim obiegu wodnego, czyli niecki i stawów, które obok są. Powodujemy, że tamten rejon Głodna będzie takim trochę piękniejszym, mam nadzieję, ciekawszym i też przyjaznym dla ludzi, którzy będą mogli nie tylko tam się przejść, spacerować, zobaczyć, usiąść, ale też i na przykład w związku z tym, że obok jest i przedszkole, i szkoła, to będzie takie pewnie miejsce dobre dla dzieciaków.
5: Burmistrz miasta Przedmorza, Agata Wiśniewska-Wawelak. Będzie zielono, będzie zagospodarowanie terenu przy szkole, przy przedszkolu i infrastrukturze sportowej. Chcemy zrobić piękną altanę w kształcie ślimaka, ścieżkę edukacyjną, tak żeby było miło, bezpiecznie, ale na pewno bardzo zielono. Uzyskaliśmy ponad 100 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. No i oczywiście troszeczkę wkładu własnego i będzie piękna inwestycja.
0: Oprócz Głowna i Przedborza, na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego załapały się takie gminy jak Inowłódz, Lutomiersk, czy miasta takie jak Zgierz, czy nasza Łódź. Także wypatrujcie zmian też i na swoich podwórkach. Także wypatrujcie zmian również na swoich podwórkach i jest to naprawdę ważna sprawa, bo to już nie jest tylko kwestia estetyki, ale kwestia zachowania ekosystemu, w którym żyjemy, zachowania przyrody, bez której nie bylibyśmy w stanie żyć, bo myślę, że warto przypomnieć tutaj w tym miejscu, że zmiany klimatu to nie tylko globalne ocieplenie i susze, ale też dużo bardzo nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych. To nie tylko kwestia tego, że klimat się ociepla, ale po prostu staje się bardziej nieprzewidywalny. I takie zjawiska jak gwałtowne burze, grady, czy też bardzo mroźne, chociaż krótkie zimy, to też jest kwestia zmiany klimatycznej. I właśnie ten program Urzędu Marszałkowskiego ma na celu zwalczanie jej najcięższych skutków. A skoro już jesteśmy przy tematach przyrody i natury i zieleni, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że przecież najbliższy weekend to naprawdę wspaniała okazja, żeby z tą zielenią i przyrodą się spotkać. W ten weekend będziemy obchodzić Noc

0: świętojańską, czy też Noc Kupały. No i z tego powodu będzie ją można świętować w Łodzi w trzech różnych miejscach. I już wam wszystko po kolei wyjaśniam. Będzie można świętować ją w Ogrodzie Botanicznym, gdzie zostanie przedstawiony niezwykły spektakl. Nosi on tytuł Po drugiej stronie mgły, tam gdzie tańczą rusałki. No i będzie to autorskie widowisko muzyczne i taneczne, inspirowane słowiańską obrzędowością nocy świętojańskiej. Także tutaj można się spodziewać odniesień do tajemnic, żywiołów i magii. No i to wszystko w wykonaniu Akademii Muzycznej oraz Zespołu Tańca Ludowego Harnam. Ogród Botaniczny, godzina 16, w poniedziałek 15 czerwca. To jest dopiero początek tych obchodów. Co dalej? Noc świętojańska w Poleskim Ośrodku Sztuki i magiczne zaślubiny Słońca z Księżycem. To już 18 czerwca. W ogrodzie Poleskiego Ośrodka Sztuki przy ulicy Krzemienieckiej po raz kolejny Zespół Tańca Ludowego Harnam. Tym razem już z zupełnie innym programem, ale nadal nawiązującym właśnie do Nocy Świętojańskiej. No i ostatnia opcja, czyli Noc Kupały na Stawach Stefańskiego. To już czysto weekendowe obchody, słowiańskie tradycje, sportowa rywalizacja, no i mnóstwo rodzinnych aktywności. Tutaj już organizatorem jest łódzki MOSiR i Fundacja Slawipole. I tutaj obchody zaczynają się w piątek 19 czerwca i potrwają aż do końca niedzieli. Także tak naprawdę, jeżeli ktoś ma potrzebę, to te słowiańskie tradycje można świętować przez caluteńki tydzień. Więcej na temat planów na te kilka dni świętowania opowiedzą Monika Tabowska, dyrektor do spraw programowych Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi, Urszula Matejas, czyli zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, oraz Maria Kuśmierz-Skonieczna, czyli kierownik Zespołu Tańca Ludowego Harnam, który aż na dwóch właśnie z tych przedstawionych przeze mnie propozycji będzie występował.
1: Będzie to przepiękny spektakl słowno-muzyczno-taneczny w opracowaniu choreograficznym Marii Kuśmierz-Skoniecznej z wykorzystaniem fragmentów powieści Stara Baśń Ignacego Kraszewskiego. Będzie piękna gra świateł, kolorów, magiczna opowieść teatralizowana z tańcem, muzyką na żywo w wykonaniu kapeli towarzyszącej zespołowi Harnam i naprawdę niezapomniane wrażenie przeżycia takiej magicznej nocy w tym ogrodzie. Bilety do zakupu na to wydarzenie są na stronie, zarówno na stronie internetowej msk.loc.pl. W dniu wydarzenia można te bilety kupić również na miejscu. 18 czerwca o godzinie 20.30 zaczynamy. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
2: Dzień dobry, tegoroczna Noc Kupały na Stawach Stefańskiego potrwa aż 3 dni. W imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszamy już 19 czerwca w piątek. Organizujemy mini olimpiadę dla dzieci, która jest dedykowana dla uczniów szkół podstawowych. Olimpiada jest podzielona na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria skierowana dla klas 1-4, druga kategoria klasy 5-8. Przygotowaliśmy konkurencje sportowo-rekreacyjne inspirowane kulturą naszych przodków i atmosferą Nocy Kupały. Zawody będą odbywały się, mają integrować młodzież, a także przybliżyć kulturę. W sobotę, w niedzielę zapraszamy już od godziny 11 na Stawę Stefańskiego na piknik słowiański w tradycji magii, rzemiosła. Będą przygotowane różne warsztaty, rękodzieła, plecienie wianków, puszczanie wianków na wodę, świętowanie przy wspólnym ognisku. O 21.30 w sobotę będzie pokaz Fire Show, na który serdecznie zapraszamy. Sądzę, że całe rodziny, każdy zna, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe znajdą coś dla siebie i wszystkie atrakcje na wydarzeniu na Stawach Stefańskiego są bezpłatne.
3: Tak, my intensywnie przygotowujemy się do obu spektakli słowiańskich, szczególnie do nowego spektaklu, który dopiero zaczyna się w tym roku, czyli tego 20 czerwca, który odbędzie się tutaj w ogrodzie Ogrodzie Botanicznym. Jest to spektakl ze scenariuszem pani Magdaleny Walburgi de Ptuły. I w tym spektaklu będziemy mogli zobaczyć aż 30 tancerzy grupy reprezentacyjnej naszego zespołu. Występ również uświetnią wokaliści z Akademii Muzycznej w Łodzi swoim pięknym wokalem. No i co, będziemy mogli zobaczyć specjalnie przygotowane choreografie słowiańskie, ale również będą wplecione choreografie Jadwigi Hryniewieckiej, czyli założycielki naszego zespołu. Także oprócz specjalnych choreografii będzie można też zobaczyć nasze choreografie, które są w stałym repertuarze. Także zapraszamy. Oba widowiska słowiańskie będą zupełnie inne, myślę, że wyjątkowe, dlatego zapraszam na oba. Skupiamy się głównie na Nocy Kupały, czyli takim dawnym święcie słowiańskim, w którym kultywowało się siłę wody, ognia i w tym będziemy nawiązywać w naszych choreografiach.
0: Gościnie, które właśnie się wypowiadały, nie wspomniały jednak o najważniejszej rzeczy w Nocy Kupały, czyli o puszczaniu wianków. I zarówno te wianki będzie można zrobić i później puścić je na wodę w sobotę o godzinie 19 na stawach Stefańskiego. Warto również zwrócić uwagę na propozycję w Ogrodzie Botanicznym odbywającą się, bo będzie to jedna z całych aż dwóch okazji w to lato, żeby spędzić noc w Ogrodzie Botanicznym. Drugą będzie oglądanie spadających gwiazd, ale to dopiero sierpień, więc jeżeli ktoś chciałby ten nasz łódzki ogród botaniczny zobaczyć nocną porą, to Noc Kupały jest świetną do tego okazją. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami zza mikrofonu. Weronika Kobus, magazyn reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Moi kochani, kto nie myśli już o festiwalowym lecie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja na pewno mam już w głowie te wszystkie wyjazdy pod namiot i wielkie sceny, ale zanim spakujemy się i wyjedziemy na wielkie festiwale muzyczne, czy też trochę mniejsze, jeżeli mamy ochotę, warto przejść się na festiwal, który odbywa się tuż pod naszymi drzwiami, bo w kilkudziesięciu miejscach w całej Łodzi. Myślę, że można by nawet powiedzieć, że dzięki wydarzeniom takim jak Fotofestiwal i jego młodsze rodzeństwo, czyli spin-off, sztuka dosłownie wychodzi do ludzi, bo wystawę znajdziecie nawet w takich miejscach jak Przesiadkowo, czyli popularnie zwana Stajnia Jednorożców. I choć sam Fotofestiwal zaczyna się 18 czerwca i potrwa do 28, to spin-off, czyli jego młodsza odnoga, już trwa i możecie wpaść na ten festiwal naprawdę w zaskakujących miejscach. A o programie zarówno spin-offu, jak i trochę bardziej Fotofestiwalu porozmawiałam z jednym z jego założycieli, czyli Krzysztofem Cendrowiczem.
5: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: 25 lat i z tego powodu już samo otwarcie tej tegorocznej edycji będzie z wielkim hukiem. Wydaje mi się, że coś takiego musiało wam chodzić po głowie od dłuższego czasu, co?
6: No tak, 25 lat trochę skłania do refleksji. Mieliśmy właśnie spotkanie z wolontariuszami i większość z nich jest młodsza niż Fotofestiwal i to daje do myślenia. My zaczęliśmy ten festiwal właśnie 25 lat temu jako grupa studentów. Teraz nadal robimy wszystko, żeby odgrzewać w sobie, ale też mieć taki kontakt publiczny z publicznością wielogeneracyjną. Jesteśmy wielopokoleniowym festiwalem i nie chcemy być boomersami wśród festiwalu i żeby festiwal się tak starzał jak i my, więc nawet nasz zespół jest bardzo zróżnicowany wiekowo, od 20 roku życia do, no myślę, że tak do 50, chyba jestem najstarszym dinozaurem.
0: No to nie jest zły wynik wcale. Otwieracie festiwal wydarzeniem w fuzji. Może na zachętę na początek opowiesz o tym koncercie otwarcia, który tam będzie.
6: Tak, zastanawialiśmy się, kto może uświetnić takie otwarcie i 25-lecie Fotofestiwalu i no zdecydowanie jest to Hania Rani, która jest świetną pianistką, kompozytorką i do tego Hania zaprosiła oczywiście, skoro jesteśmy festiwalem fotografii i zajmujemy się sztuką wizualną, swojego ulubionego artysty artystę wizualnego, czyli Johna Comfra, urodzony w Ganie, artysta brytyjski, który i wspólnie jakby z Hanią zrealizują, uwaga, 8-kanałową instalację wizualną i 16-kanałową instalację dźwiękową. Tak, to jest bardzo skomplikowane produkcyjnie i to będzie niesamowite wydarzenie właśnie w fuzji w pięknej elektrowni rodziny Scheiblerów. Także no sama przestrzeń jest w pewnym sensie tu kluczowa i to ten piękna postindustrialna łódzka tkanka.
0: Zastanawiam się, czy co roku fotofestiwal odbywa się w tak wielu miejscach, bo w tym roku na pewno jesteście rozlani całkowicie na całą Łódź. Tak. Powiesz mi trochę o miejscach, w których się
6: jesteśmy
0: odbywają
6: wystawy? Jesteśmy w kilkudziesięciu miejscach w Łodzi, biorąc pod uwagę Spin-off Festival, który jest takim najmłodszym dzieckiem festiwalowym, najbardziej eksperymentalnym, gdzie są też miejsca na debiuty, na prace studenckie. To jest 20 lokalizacji. Fotofestiwal też jest w kolejnych 20 lokalizacjach. Do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii festiwalu uruchomiliśmy autobus festiwalowy. Ponieważ mamy dwa centra festiwalowe, jeden na Tymienieckiego w Fabryce Sztuki w Artinkubatorze, tam gdzie jest właśnie Fuzja. W Fuzji też są dwie bardzo ważne dla festiwalu wystawy. I drugie centrum festiwalowe, takie bardziej letnie, w parku, czyli Pałac Biedermana, siedziba Uniwersytetu Łódzkiego i tam właśnie w parku będzie bardzo dużo wydarzeń, a w samym Pałacu Biedermana będzie dużo ciekawych wystaw i to będzie autobus, który w weekendy będzie kursował co godzinę między centrami festiwalowymi.
0: Czy to gdzieś też ta podróż autobusem jako prezent dla festiwalowiczów wpisuje się w pomysł, żeby zrobić festiwal bardziej niskoemisyjnym?
6: Tak, festiwalu? Jesteśmy festiwalem, który stara się cały czas świadomie zwracać uwagę na kontekst ekologiczny. Mamy taką zakładkę na stronie internetowej. To nie jest greenwashing, tylko po prostu staramy się, żeby dużo przede wszystkim wydarzeń było na otwartym powietrzu. Zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z roweru i chodzić po wystawach, bo jednak to jest kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc w Łodzi i większości ludzi spoza Łodzi i nasi goście międzynarodowi mówią, że Łódź jest naprawdę bardzo fajnym miastem do chodzenia, bardzo walkable. Oczywiście też jakby produkując różne rzeczy, staramy się tworzyć jak najmniejszą ilość śmieci. Każdy festiwal produkuje niesamowitą ilość śmieci. My z roku na rok staramy się, żeby ta kupa po nas, po festiwalowa, zostawała coraz mniejsza, kupa śmieci. I no, strategicznie pracujemy nad tym, żeby festiwal był bardziej przyjazny, ekologiczny i miał jak najmniejszy ślad środowiskowy.
0: Dotarłam do tego, że to była informacja z zeszłego roku o tej niskoemisyjności. Czy to jest jakieś dłuższe działania, czy
6: tak,
0: nowy
6: pomysł? Zaczęliśmy o tym myśleć już 5 lat temu i pierwsze takie spotkanie na ten temat całego zespołu, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą ilością plastiku i innych materiałów, które zostają po festiwalu, więc takie najważniejsze chyba założenie to z reuse, czyli staramy się wykorzystywać te materiały z ostatnich edycji festiwali. Pracujemy z architektami, architektkami, które projektując rzeczy, projektują je na lata, więc wykorzystujemy instalacje wystaw w takim kontekście 5-10-letnich nawet, więc magazynujemy dużo rzeczy i jesteśmy częścią takiej europejskiej sieci Futures, która jest to sieć europejskich festiwali, muzeów, która też bardzo mocno działa w kontekście ekologii i tutaj jesteśmy wręcz liderem tej grupy Sustainability.
0: Tak, wspomniałeś też o chodzeniu po Łodzi. Wyobrażasz sobie fotofestiwal w innym miejscu niż Łódź? Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związane z tym miastem.
6: Nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy. Myślę, że Łódź jest najważniejszym aktorem, aktorką, jeśli jest kobietą, a zwykło się mówić, że Łódź jest kobietą. Więc ta przestrzeń, ta tkanka postindustrialna w tym roku oczywiście do fabryk dołączył pałace, ale też basen, czyli słynna łódzka IMCA i właśnie w YMCA będziemy realizować jeden z ciekawych takich projektów. W tym roku gościem fotofestiwalu będzie Tajwan i dużo artystów wizualnych z Tajwanu i tam w basenie basen zamieni się na tak zwany projekt Kino Utopia, gdzie będzie można oglądać tajwańskie wystawy, oglądać tajwańskie filmy i nawet spróbować tajwańskiej lemoniady.
0: W fotofestiwalu też dużą rolę odgrywa muzyka. Na pewno w tegorocznej edycji widziałam, że współpracujecie i z Audio River, i z festiwalem Rave Kijavik. W w jaki sposób ten świat fotografii i muzyki będzie się przenikał na tegorocznej edycji?
6: Tak, to już tak mniej więcej 10-15 lat temu poszła fama, że jesteśmy festiwalem, który ma dobry line-up muzyczny, a chociaż jesteśmy festiwalem sztuk wizualnych. I teraz faktycznie bardzo mocno dbamy o to i mamy około kilkunastu wydarzeń muzycznych na festiwalu. Począwszy od wspomnianej Hani Rani, po takiej bardziej scenę DJ-ską w tym roku na festiwalu. Przede wszystkim zaprosiliśmy takich bardziej latynoskich twórców i twórczynie, głównie nawet twórczynie z Kolumbii, Wenezueli czy Madrytu, więc będzie dużo psychodelicznej kumbi eksperymentalnej. To jest naprawdę ciekawy nowy nurt w muzyce elektronicznej. I oczywiście współpraca z Audio River i z Reykjavikiem. Wspólnie z Reykjavikiem kończymy fotofestiwal, więc ten weekend 27-28 czerwca to właśnie nasza współpraca, ale też Reykjavik, tak samo jak my, zmienia się przez te ostatnie lata, ma swoje dziesięciolecie i to nie będzie tylko muzyka elektroniczna, to będzie ciekawa muzyka akustyczna i instrumentalna.
0: Wspominałeś też jeszcze w takiej naszej rozmowie zakulisowej, że dużą rolę w tegorocznym festiwalu odgrywają też zwierzęta. To wydaje się takie mało ekscytujące na pierwszy rzut oka, ale na pewno macie na to jakiś fantastyczny pomysł.
6: No właśnie, to jest takie klisze, przyzwyczailiśmy się do tych zwierzątek i kotków z Instagrama, więc na festiwalu ich nie będzie. To jest wystawa krytyczna i problemowa, która opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami nieludzkimi i to podkreślamy na każdym kroku, bo często zapominamy o naszej zwierzęcości i dzielimy świat na ludzi i zwierzęta, więc na naszych wystawach będzie to opowieść o zwierzętach ludzkich i nieludzkich i o naszych korzeniach, więc jest to taka wystawa bardzo antropologiczna, filozoficzna i zaprosiliśmy do wystawy 90 twórców i twórczyni z całego świata, prezentujących różne ciekawe wątki, bo będzie to na przykład Feng Ling z Chin, który kilkanaście lat temu uratował jedną małą świnkę z ubojni, a teraz jest to jest to wielka świnia, która stała się członkiem jego rodziny, z którą mieszka. Będzie też wystawa o kotach ulicznych na całym świecie, walczących o przetrwanie, bardzo też wzruszająca opowieść Nikity Tiroszyna, która powstała w Sankt Petersburgu w momencie, kiedy Nikita fotografował kontekst wojny w Ukrainie i militaryzacji Rosji, ale te koty wyszły na plan pierwszy i jakby będzie dużo takich wielowątkowych wystaw, naprawdę nieoczywistych o zwierzętach.
0: Czy jakiś komentarz do spraw bieżących, politycznych też pojawi się na festiwalu?
6: Oczywiście i to chyba highlight tegorocznej edycji festiwalu, czyli Philip Montgomery, meksykańsko-amerykański artysta, który przez ostatnie 10 lat, zarówno i dla Timesa, dla New York Timesa, dla wielu innych dzienników, fotografował kontekst społeczno-polityczny, przede wszystkim kryzys demokracji, a wręcz upadek demokracji i tam pojawią się wątki Black Lives Matter, kontekst chociażby ostatnich miesięcy i funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. I to nie są zwykłe reportażowe, dokumentalne zdjęcia, to są naprawdę niesamowicie metaforyczne, wizualnie niesamowicie zaprezentowane i skadrowane zdjęcia, wyglądają jak naprawdę klasyka malarstwa z historii sztuki, a to są fotografie i to jest naprawdę bardzo emocjonalne i przejmująca wystawa, chyba takie odbicie w lustrze tego, co widzimy w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, ale w takim artystycznym wydaniu.
0: Na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać, bo wydaje mi się, że żadnemu festiwalowi już teraz nie udaje się uciec przed tematem AI. U was ten temat też się pojawia, ale nie jest chyba wyjątkowo poruszany jakoś bardzo krytycznie, opowiesz mi o tym?
6: Pojawia się i temat AI jest istotny, ponieważ od wielu lat próbujemy pokazywać najnowsze zjawiska w świecie sztuk wizualnych i fotografii. Wiadomo, że AI już jest obecna od co najmniej kilku lat. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni, zachowawczy i chcemy pokazywać takie rzeczy, które naprawdę są silne, mocne, dobre i mają przekaz. Jakby taki kontekst kuratorski jest istotny. Co roku na festiwal mamy w programie otwartym ponad 1600 zgłoszeń, propozycji wystaw, a pokazujemy dosłownie 6 z tych wielu nadesłanych aplikacji. Więc w kontekście AI w tym roku pojawi się wystawa w Kamienicy Majewskiego, pokazująca kontekst polskiej sceny i sztuki wizualnej i artystów, artystki pokazujące, pracujące z AI. I jest to dosyć ciekawa, też krytyczna wystawa z taką właściwie główną refleksją na temat tego, że AI jest kolejnym narzędziem, z którym możemy korzystać i jeśli świadomie z niego korzystamy, to czemu nie? To są naprawdę ciekawe narracje artystyczne.
0: To jeszcze jakieś takie ostatnie słowa zaproszenia na koniec rozmowy?
6: No przede wszystkim chyba też jakby ten wątek spotkań i kontekst tego, że rozpoczynamy taki cykl festiwali letnich, żeby spotkać się, współpracujemy z wieloma też organizacjami społecznymi i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie świat sztuki. Współpracujemy przy okazji właśnie tematyki zwierzęcej i z Otwartymi Klatkami, i z Fundacją Viva, i z WWF. Także współpracujemy z organizacjami społecznymi. Będzie dużo ciekawych branż fundraisingowych. To jest oczywiście też program filmowy, program muzyczny. No program festiwalu jest tak bogaty, że zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej i przeskrolowania tej ilości wystaw, wybrania swoich ulubionych. Na przykład też będziemy mieli psychodeliczne ptasie disco, gdzie artyści z Finlandii będą miksować dźwięki ptaków i będzie to również wydarzenie choreograficznie, będzie można potańczyć, więc jest dużo zaskakujących, ciekawych wydarzeń na festiwalu. Krzysztof Cendrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
0: Jak sami słyszycie, fotofestiwal i spin-off to zdecydowanie nie tylko festiwale fotografii, ale i festiwale naprawdę sięgające do każdej możliwej gałęzi sztuki. Już możecie brać udział w wydarzeniach spin-offu, znajdziecie sobie rozpiskę na ich stronie, a między 18 a 28 czerwca możecie wpadać na główne obchody fotofestiwalu. Wysłuchaliście magazynu reporterów, ja nazywam się Weronika Kobus i bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie i nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę Was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program odautorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
5: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
7: Proszę Państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczanie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła Społeczną Agencję Najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież, żeby wynająć, trzeba też jakieś pieniądze włożyć w daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej Społecznej Akademii Agencji Najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do Społecznej Agencji Najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można było zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
8: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Połczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna Społeczna Agencja Najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili no, ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów i około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi, będziemy wiedzieli, czy nam SAN potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie miasto kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna Agencja Najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I Społeczna Agencja Najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, PBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No, w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Oto Dom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić, czyli mamy dużą lukę, wynająć, przepraszam, mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb, na przykład zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i społeczna agencja najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
0: Oczywiście nie tylko wy, ale i my, dziennikarze, również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytanie, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u.
8: Tak,
9: ustawa to przewiduje.
8: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do łódzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
9: Tak, żeby od stycznia.
8: Tak, żeby od stycznia
9: ruszyło.
8: Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć. Ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z ceną mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny lat.
9: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo społeczna agencja najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
8: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, to też sam może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak? Czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
0: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł społecznej agencji najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka, no właśnie, nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Reporter. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident,

0: bilety na e-bilet.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Słuchacie magazynu reporterów, wita się z wami zza mikrofonu Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch tematach. Chociaż pozornie niewiele je łączy, to jednak oba można wrzucić z powodzeniem do szufladki planowanie najbliższego czasu wolnego w Łodzi. A zaczniemy sobie od rzeczy niesamowicie przyjemnej, czyli od jedzenia, a dokładnie od festiwalu Dobrego Smaku, który powraca do Łodzi z 22. już edycją. Tym razem odbywającą się pod hasłem Ryby, Raki, Skorupiaki, a więc ta Łódź została potraktowana tutaj metaforycznie i chociaż do morza i do rzeki właściwie jakiejś większej też mamy niesamowicie daleko, no to za cel właśnie ten festiwal stawia sobie udowodnienie, że owoce morza można jeść nie tylko na wybrzeżu, ale również w miejscach takich jak Łódź, troszeczkę bardziej od niego odległych. Festiwal ruszył już 5 czerwca, ale zostanie z nami jeszcze na trochę, bo będzie trwał aż do 21 czerwca i w planach dodatkowo jest jeszcze wyjątkowe wydarzenie towarzyszące zaplanowane na tę sobotę w ogrodach Gejera, no ale ja nie będę tutaj uprzedzać faktów o tym, jakie potrawy przypłyną do Łodzi i jakich wydarzeń można się spodziewać właśnie po 22 edycji Festiwalu Dobrego Smaku, opowie jego organizatorka, czyli pani Barbara Sokołowska-Urbańczyk.
0: Kulinarna Łódź.
3: 21 restauracji z Łodzi i w pobliskich okolic. Wszystkie przygotowały oczywiście zgodnie z tematem ryby, raki, skorupiaki. No i mamy oprócz dorsza, małż, świętego Jakuba, mamy labraks i homara. Mamy przegrzebki, bardzo dużo. Mamy antara patagońskiego, bardzo mało znana. Mamy seriola, też bardzo mało znana ryba. I to jest właśnie fajne w tym, że jest dużo takich ciekawostek, nowych rzeczy, których nigdy nie jedliśmy, a które możemy spróbować podczas tego festiwalu. Mamy carpaccio z tuńczyka na przykład, langustynkę z ravioli, łososia, gravlaks, ostrygi mamy. Jest trochę zmian, to znaczy zawsze są restauracje, tych jest 21, natomiast zmiana jest taka, że rezerwujemy sobie miejsca przez aplikację Zjedzmy, dlatego że jest to towar trochę deficytowy, drogi i nie może być marnowania żywności, to jest zgodne z Zero Waste. I sądzę, że do aplikacji też łodzian przyzwyczajimy, tak jak do tego, że zaczęli jeść dziwne produkty, owoców morza na przykład. Także sądzę, że to się sprawdzi. Mamy 21 restauracji, w tym są dwie nagrodzone ostatnio przez Michelin, zostały wpisane do przewodnika. To jest Acanti restauracja i restauracja Malinowa. I bardzo się cieszymy, że są w naszym towarzystwie. A tam są naprawdę i homary, i langustynki, i brioszki. No sporo dobrych rzeczy. I w tym roku jest naprawdę bardzo duże, dobre wydarzenie, gdzie łączymy modę z jedzeniem. I to jest bardzo typowe dla wielkich pokazów od couture w Mediolanie czy w Paryżu. Wtedy najczęściej właśnie jedzenie jest łączone z modą. Jest od couture mody i od couture jedzenia. Oprócz tego będzie koncert króciutki, ale będzie nowa interpretacja naszego hymnu łódzkiego, czyli Przęśniczki. Będzie pokaz mody i wszystko odbędzie się w ogrodach Gejera. Tam jest nowa miejscówka, nazywa się Stare Kino.
2: To wydarzenie, o którym opowiedziała pani Barbara Sokołowska-Urbańczyk, czyli organizatorka festiwalu Dobrego Smaku, nazywa się Wsiadamy do Łodzi, także te metafory morskie nie opuszczą nas przez całą długość festiwalu. No i myślę, że tutaj warto pochwalić organizatorów za to, że zadbali o to, żeby to całe jedzenie, które zostanie przygotowane specjalnie na czas festiwalu, nie zostało zmarnowane. No i właśnie dlatego te wszystkie festiwalowe pozycje, jeżeli chcecie ich spróbować, no to trzeba je sobie zarezerwować w aplikacji Zjedzmy, tak jak już to zresztą zostało powiedziane. Także do 21 czerwca jeszcze jest czas się z tymi owocami morza w Łodzi zapoznać. Jak już jesteśmy najedzeni, no to możemy przejść do jednego z moich zdecydowanie ulubionych tematów, czyli lata w mieście. Bo jestem tutaj absolutnie zagorzałą zwolenniczką tego, że w mieście można spędzać naprawdę niesamowicie fajne wakacje. No i zapowiadałam już wcześniej, że ten temat lata w mieście będzie pojawiał się regularnie. Tym razem propozycja dla najmłodszych, także wszystkich rodziców, ale też dobre ciocie, wujków czy dobrych dziadków i babcie zapraszam do nadstawienia uszu, bo właśnie startuje rekrutacja na bezpłatne półkolonie dla dzieciaków organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. I tutaj nie mówimy tylko o planach na samą Łódź. Będą to półkolonie, które będą się odbywały w 5 centrach rozwoju edukacji województwa łódzkiego, czyli no w Łodzi oczywiście, ale także w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu, w Rawie Mazowieckiej oraz w Zgierzu. Ta oferta jest skierowana dla dzieciaków w wieku od 7 do 10 lat. No i muszę przyznać, że ten program wygląda naprawdę imponująco. Dzieci będą mogły uczęszczać właśnie w ramach tych półkolonii na warsztaty kodowania, spotkania ze zwierzakami, zajęcia taneczne i sportowe, no i trochę też takich zajęć przybliżających dzieciakom wykonywanie konkretnych zawodów. Także tutaj jest połączone zdecydowanie przyjemne z pożytecznym. Nie ma tak, że tylko oddajemy dzieciaki na cały dzień beztroskiej zabawy. Trochę nauki też zostanie przemycone, ale wydaje mi się, że w takiej naprawdę przystępnej i atrakcyjnej formie. Zanim z rozpędu opowiem Wam wszystko o tych półkoleniach sama, posłuchajmy najpierw Artura Ostrowskiego, czyli członka zarządu województwa łódzkiego, oraz Sylwii Laskowskiej, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji województwa łódzkiego.
4: Pierwszy raz samorząd województwa postanowił zorganizować półkolonie. Pierwszy raz, jeśli chodzi o wakacje, bo już mieliśmy półkolonie, które realizowane były w feriach zimowych. Nasze Centra Rozwoju Edukacji w całym województwie, a mamy ich 5, tutaj w imieniu Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Sieradz i Zgierz, przygotowane są do tego, aby przyjąć dzieci w 2 semestrach, w 2 turach. Miejsc jest 154. Od 10 czerwca od godziny 12 online można już składać wnioski, rejestrować dzieci na półkolonie. Liczy się kolejność zgłoszeń. Dzieci klas 1-3, czyli od 7 do 10 roku życia. To, co myślę, że jest najistotniejsze, to ta oferta, bo będą warsztaty bardzo ciekawe, będą wycieczki, wyjazdy do zoo, do Borysewa, zwiedzanie zamków w naszym województwie, więc oferta jest bardzo bogata. Każde z tych CRE ma coś specjalnego do zaoferowania, bo też poszczególne nasze regiony mają bardzo ciekawe miejsca, które mogą być i będą zaoferowane dla tych naszych dzieciaków, więc na pewno nie będą się nudzić. To, co jest istotne, to półkolonie są bezpłatne. Poza tą bogatą ofertą, taką dydaktyczną, wycieczkami, wyjazdami, to jest jeszcze to, że oferujemy drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Po tych naszych półkoloniach zimowych wiem, że atmosfera była bardzo sympatyczna i dzieci bardzo sobie chwaliły pobyt na półkoloniach organizowanych przez samorząd województwa. Także jestem przekonany, że i tym razem to nam się uda. Odstartujemy już od czerwca po roku szkolnym, więc po zakończeniu roku szkolnego, więc lipiec i sierpień. Czekamy na zgłoszenia i tu już nasze centra rozwoju edukacji są gotowe do tego, aby przyjąć te dzieci na półkolonie. Tutaj pani dyrektor CRF Łodzi przedstawi takie konkrety.
5: To ja tylko może dodam z takich ogólnych rzeczy, że właściwie chyba z tego co wiem, to we wszystkich centrach te półkolonie będą przebiegały od godziny 8 do 16. Bo tak to mniej więcej chyba wynika, na pewno będzie tak w Łodzi. Jeden dzień, jeżeli chodzi o Łódź, mamy przeznaczony na taki highlight absolutny, bo to jest wycieczka całodniowa, można powiedzieć po województwie, no bo też chcemy, żeby dzieci miały możliwość zobaczenia tych naszych pięknych miejsc i w naszym przypadku jest to Zamek Błańczycy. Jest to Grodzisko, jest to Tum, jest to Skansen, więc no teraz mamy lato, więc mamy więcej możliwości i w ramach i Grodziska i Skansenu tam będą też się odbywały różne zajęcia. Oczywiście no, musimy pokazać środek polski, musimy dotknąć tego miejsca, więc też będziemy w piątku. Natomiast na co dzień, ponieważ część kadry, która będzie się zajmowała naszymi Gosińskimi, to są nauczyciele Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi Kotarnińskiego, to będziemy mieli sporo takiej bajkowości, tak? Trochę takich czarów, bym powiedziała, bajkowych, trochę książek i wokół tych książek będzie się wiele działo. Zarówno plastyczne różne zajęcia, jak i takie, bym powiedziała, merytoryczne, literackie, ale też trochę sportu, bo mamy zapaleńców, mamy też pracowników z kolei Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia, którzy na co dzień uczą nauczycieli, jak uczyć, tak, innych, jak uczyć dzieciaki, a tutaj sami wejdą w tą rolę, prawda, instruktorów, prawda, sportu. W związku z tym już się doczekać nie mogą, z tego co wiem. Na co dzień mamy też oczywiście orientarium, tym razem połączone z ZOO, mamy ciepło, więc będziemy mogli sobie, prawda, troszeczkę zajęć też w ramach całego obiektu poprowadzić. Mamy zajęcia, znaczy jesteśmy w kinie, wychodzimy na takie zajęcia sportowe też na zewnątrz, już mniej na sali gimnastycznej. Idziemy do strażnicy, czyli trochę takiego zawodoznawstwa, ale takiego dla małych, bym powiedziała. Natomiast podobało się to w ferie, w związku z tym czemu zostawiać gdzieś za sobą to, co się sprawdziło. Także jesteśmy ze strażnicą na Pojezierskiej, mówili wstępnie i myślę, że tam tym razem też odbędą się te zajęcia, ponieważ jest to też najbliższa nam strażnica, więc mam nadzieję, że też w tym rozdaniu. Jeżeli chodzi o Łódź, to mamy właśnie drugi tydzień lipca, bo to jest chyba, o ile dobrze pamiętam, 7-10 lipiec, tak jakoś to wygląda i pierwszy tydzień sierpnia, chyba drugi albo trzeci, też zaczynamy do końca tygodnia, także za każdym razem w czwartek szalejemy po województwie, a poniedziałek, środa i piątek jesteśmy tutaj, przy czym ten piątek jest taki właśnie zawodoznawczy. Także włączają się też się w nasze zajęcia nauczyciele szkoły, więc właśnie tam, gdzie to zawodoznawstwo będzie, to też będą mogli poznać nasze pracownie, będą mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda od zaplecza, a sprzęt mamy fantastyczny i dzieciakom się bardzo podobało, powszechnie szczególnie.
2: Myślę, że to brzmi naprawdę świetnie, więc trzeba do tego dodać, albo może bardziej podkreślić po raz kolejny, że te półkolonie są bezpłatne dla dzieciaków, a żeby się na nie zapisać, trzeba się skontaktować bezpośrednio z odpowiednim Centrum Rozwoju Edukacji, w zależności od tego, w której miejscowości jesteśmy. No i przypomnę, że mamy tu do wyboru Łódź, Zgierz, Sieradz, Rawę Mazowiecką i Piotrków Trybunalski. To by było to, jeżeli chodzi o organizowane przez województwo półkolonie letnie dla dzieciaków, ale to nie jest koniec oferty, bo myślę, że trzeba tutaj wspomnieć też o organizowanych przez Łódź półkoloniach dla dzieciaków i teraz właśnie już trwa druga rekrutacja uzupełniająca do również bezpłatnych półkolonii, ale no właśnie tym razem miejskich. Dowiedziałam się, że jest na nie 1400 wolnych miejsc, także jeżeli wasze dzieciaki są zainteresowane takimi półkoloniami, to naprawdę oferta jest bardzo bogata. Można wybierać spośród właśnie tej oferty wojewódzkiej i spośród oferty miejskiej. Zapisy do tej miejskiej edycji są prowadzone na stronie www.loc.pl/wakacje2026. No i tutaj niestety radzę się pośpieszyć, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, no i oczywiście złożenie poprawnego wniosku. To był z mojej strony kolejny odcinek serii Lato w Łodzi nie jest nudne. Będę jeszcze dużo takich propozycji przedstawiać. Na razie jest to wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie. I nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę Was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program od autorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
6: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
7: Proszę Państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczenie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła Społeczną Agencję Najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć w daną infrastrukturę. W związku z czym

0: będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można by zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
1: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Połczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna społeczna agencja najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili no, ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. I około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi. Będziemy wiedzieli, czy nam SAN potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie jest to kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna Agencja Najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I Społeczna Agencja Najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, TBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkań grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No, w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Otodom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić, czyli mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, jak na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb, na przykład zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i Społeczna Agencja Najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
2: Oczywiście nie tylko wy, ale i my dziennikarze również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytanie, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u?
1: Tak,
3: ustawa to przewiduje.
1: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym

0: Pensjonajmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście seans służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do łódzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
1: Tak, żeby od stycznia.
0: Tak, żeby od stycznia ruszyła. Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć. Ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci sen i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie sanów. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z ceny mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten san jest przedłużany na następny rok.
1: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo Społeczna Agencja Najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
0: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też sam może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak, czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
2: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł Społecznej Agencji Najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, w których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Reporter. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Łódź.
2: Słuchacie Magazyn Reporterów. Wita się z Wami zza mikrofonu Weronika Kobus. I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o stypendiach i o remoncie. Ale dzisiaj wyjątkowo o takim, który nie zdezorganizuje Wam dojazdu do pracy czy na kolację na mieście. Zaczynamy od tematu stypendiów, czyli pomysłu miasta na to, jak zatrzymać młodych, zdolnych właśnie w Łodzi. Program stypendialny, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest skierowany do maturzystów, którzy osiągnęli naprawdę wybitne wyniki w nauce, no i właśnie stoją przed wyborem, gdzie wybrać się na studia, czy zostać w mieście, czy wyjechać gdzieś do innego miasta, na jakąś inną uczelnię. No i tutaj miasto ma taki pomysł, żeby tym studentom przyszłym zaoferować stypendium, które dostaną, jeżeli spełniają kryteria tutaj, jeżeli chodzi o wyniki w nauce, no i zapiszą się na pierwszy rok na którejś z łódzkich uczelni. Takie stypendium wypłacane jest co miesiąc przez rok, no właśnie pod tym warunkiem, że młodzi zdolni wybiorą studiowanie w Łodzi. Urząd Miasta deklaruje, że na stypendium prezydenta miasta Łodzi przeznaczy w tym roku 600 tysięcy złotych, no i jest dodatkowo jeszcze osobna kwota i osobne stypendia, które są już ufundowane przez prywatnych przedsiębiorców, czy też przez prywatne firmy. No i właśnie takich przedsiębiorców, którzy by chcieli wesprzeć łódzkie talenty, poszukuje miasto, ponieważ otwarty jest już nabór dla osób, które chciałyby się zgłosić i przekazać pieniądze na stypendium dla młodych uzdolnionych. Więcej o tym programie opowiedzą wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i Agnieszka Chudzik z Urzędu Miasta Łodzi.
4: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
5: Ja chciałem wszystkich naszych słuchaczy, obserwatorów prosić o jedną rzecz, żeby najpierw poważnie to rozważyli, a później poważnie się zaangażowali w dwa programy, o których dzisiaj mówimy. Jeden to z nich to program stypendialny prezydenta miasta Łodzi dla laureatów olimpiad, finalistów olimpiad, konkursów artystycznych. Też osoby, wydaje mi się, że tam o szczególnych osiągnięciach sportowych również się mogą w to, pod to kwalifikować. A po drugie, serdecznie zachęcam wszystkich pracodawców, żeby poszli między innymi w ślady Lipko Foods i zaangażowali się w program stypendialny pod tytułem Super Stypendia dla maturzystów, który jest dedykowany maturzystom, którzy mają świetne wyniki w nauce, średnią procentową z matur przekraczającą 90%. I chciałem od razu powiedzieć, dlaczego uważam, że to jest możliwie najlepszy pomysł. My to badamy, mierzymy, sprawdzamy regularnie i ten program Młodzi w Łodzi jest jedynym na taką skalę przedsięwzięciem, nawet w skali kraju, chociaż niektóre organizacje próbują go replikować, który łączy to, co jest właściwie konieczne, żeby cokolwiek zwojować w świecie akademickim, biznesie i zarazem jakimkolwiek mieście, bo łączy miasto, świat nauki i biznesu. W dobie dzisiejszej rywalizacji o talenty, w dobie tego, jak trudno jest się przebić z komunikacją, Łączenie młodych talentów z pracodawcami i łączenie tego wszystkiego ze światem akademickim jest najlepszym sposobem na to, żeby stworzyć coś, co ładnie się nazywa ekosystemem. A tylko taki ekosystem jest w stanie faktycznie działać tak na taką skalę strategiczną i odnosić realne, wymierne skutki i dla miasta, i dla tych firm. Bo tutaj gramy wszyscy na jednej bramki. Jak moi nowi koledzy, niezależnie od tego, z czego są finalistami, laureatami, będą mieli dobre warunki do nauki, zostaną w Łodzi. Później, jak będą mieli dobre warunki do pracy i będą mogli zarabiać fajne pieniądze, na przykład w Lipco Foods, no to wszyscy na tym korzystają. Korzystają na tym oni, korzysta na tym Lipco Foods, a przede wszystkim miasto, bo mamy top talenty w naszym mieście. I dlatego jeszcze raz bardzo zachęcam wszystkich młodych studentów, studentki, uczniów i uczennice, żeby naprawdę aplikowali najszerzej jak się da, bo to są możliwości, których w moich czasach nie było. Od 1200 po 2000 zł miesięcznie. Oprócz tego są różnego rodzaju inne możliwości stypendialne, natomiast to jest coś do 9000 zł rocznie, więc naprawdę jest się o co bić. Pracodawców mają najlepszy możliwy sposób, żeby bezpośrednio kontaktować się z najlepszymi możliwymi kadrami i najlepszymi talentami, jakie nie tylko ma miasto, bo tutaj jak mówimy często o laureatach olimpiad czy konkursów, to najlepszymi kadrami, jakie można znaleźć w Polsce. I uważam, że zdecydowanie warto to robić. I chciałem pogratulować, bo to są nasi zeszłoroczni gwiazdorzy, ale ta gwiazda będzie świecić długo, ja już to czuję. Więc jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, gratuluję. Dziękuję. Mam nadzieję, że słuchajcie, pójdziecie w ślady Jacka Olczaka, Jurka Czubaka, zostaniecie prezesami, profesorami, kimkolwiek sobie chcecie być. W każdym razie, że spełnicie swoje marzenia, ale to jest żywy dowód na to, że to faktycznie działa, a to, że jest z nami Lipco, które też dodajmy trochę kontekstu. Oprócz tego, że to jest ogromna grupa spożywcza, to buduje pomosty z największymi firmami na Tajwanie, ona tworzy w Łodzi takie możliwości, jakie po prostu kiedyś było trudno znaleźć. Czyli, że z miejsca, gdzie oni mają swoją działalność na łódzkim Teofilowie, no tak naprawdę można pracować biznesowo z największymi korporacjami tego świata, od Singapuru przez Tajpej, kończąc na Nowym Jorku. No i to jest naprawdę fajne. My z premedytacją mówiliśmy teraz o wysokościach tych stypendiów, w parametrach, bo jeszcze niektóre rzeczy tutaj wymagają dogrania, ale wszystkie informacje, chyba że pani dyrektor mnie wyprowadzi z błędu, natomiast na mój stan wiedzy przed konferencją, jak go weryfikowałem dość wnikliwie, wszystkie informacje są na bieżąco publikowane na mediach społecznościowych programów Młodzi w Łodzi, które są na absolutnie wszystkich mediach społecznościowych, jakie można sobie wymyślić, chyba nawet dziewczyny na TikToku postują.
6: W tym roku miasto Łódź z budżetu miasta Łodzi nagrodziło 45 laureatów, czyli laureatów i finalistów olimpiad. Natomiast pracodawcy dedykowali na ten program dodatkowo 1 000 000 zł. I to było ponad 150 stypendiów w formie kursów miejsc w domu akademickim i stypendiów wypłacanych na konto studentów. W tym roku, jeżeli chodzi o pracodawców, rozpoczynamy rekrutację, która będzie trwała do końca sierpnia. I tak naprawdę jest to nieograniczone dla pracodawców. Na to liczymy, że biznes stanie na wysokości zadania i dołączy, a miasto Łódź dedykowało w tegorocznym budżecie 600 000 zł na ten cel.
7: A czy to jest tak, że tylko olimpiada kwalifikuje do tego, żeby zostać takim stypendystą?
6: Stypendystą prezydenta miasta Łodzi, laureat i finalista olimpiad tematycznych i przedmiotowych oraz konkursów artystycznych. I plus trzeba podjąć studia na pierwszym roku łódzkich uczelni. Agnieszka Chudzik, Urząd Miasta Łodzi.
2: O tym, jak wykorzystują zdobyte stypendia, miałam okazję porozmawiać również z trzema laureatami z zeszłorocznej edycji programu stypendialnego. Są to Maksymilian Młynarczyk, Wojciech Hesse i Tomasz Kropat.
8: Nazywam się Tomek Kropat i jestem studentem Business Studies na pierwszym roku na Politechnice Łódzkiej. I dlaczego warto aplikować do programu stypendialnego prezydenta miasta Łodzi? No, uważam, że przede wszystkim służy to jako forma docenienia wielu lat pracy, systematyczności, zaangażowania i dla młodych ludzi, takich jak ja, myślę, że jest to szczególnie cenne, bo jednak czasami mojemu pokoleniu brakuje tej motywacji i uważam, że właśnie dlatego jest to bardzo cenne.
7: Czy to stypendium zadecydowało o tym, że zostajesz w Łodzi na studia, czy i tak planowałeś, żeby zostać w Łodzi?
8: Raczej i tak planowałem, żeby zostać w Łodzi, ale jednak stypendium po prostu uprościło i ułatwiło moją sytuację, bo jednak też no to, że taki pokład finansowy otrzymałem, no to odciążyło moich rodziców w pewien sposób. I no łatwiej było po prostu zostać w Łodzi, ale też po prostu dla mnie, no jednak Politechnika Łódzka jest bardzo dobrą uczelnią na skalę krajową i stwierdziłem, że jednak zostanę po prostu u siebie, będzie to bardziej komfortowe i jednak ten kierunek bardzo mi odpowiada, więc tak.
5: Bardzo dobry wybór.
9: Ja nazywam się Maksymilian Mynarczyk, jestem studentem pierwszego roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i uważam, że warto aplikować do programu stypendialnego, ponieważ na studiach warto mieć też czas na jakieś własne zachcianki, jakieś swoje tutaj fantazje. Można przeznaczyć na podróże, na jakieś dobre jedzenie. W moim przypadku, oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, też takie wsparcie finansowe było przydatne w rozwoju mojego biznesu, ponieważ zajmuję się korepetycjami. To pozwoliło mi stworzyć na przykład stronę internetową. To był taki też punkt, który no, pozwolił rozwinąć się na innym polu również. No i przede wszystkim no, jest to właśnie taka forma takiej gratyfikacji za te osiągnięcia, która też daje w pewnym sensie takiego powera do jeszcze dalszej pracy. Jeśli chodzi o mnie, to w moim przypadku to ta wizja stypendium była jednym z ważnych argumentów za pozostaniem w Łodzi, ponieważ oczywiście mamy bardzo dobre uczelnie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jedną z najlepszych uczelni medycznych w kraju. Natomiast ten aspekt możliwości uzyskania takiej samodzielności finansowej, niezależności jest bardzo taką kuszącą wizją, można powiedzieć. I na pewno warto zauważyć, że żadne inne miasto nie oferuje aż tak dużego wsparcia dla uzdolnionych studentów, uczniów, jak akurat Łódź.
10: Ja nazywam się Wojciech Hess i również jestem studentem pierwszego roku kierunku lekarskiego na UMEDzie razem z Maxem. To stypendium na pewno pozwoliło poczuć takie poczucie spełnienia w tej karierze naukowej, że to faktycznie się odwdzięcza, że te godziny spędzone po prostu na nauce i rozwoju nie idą na marne, tylko faktycznie dostaje się za to jakąś no, nagrodę, tak to można ująć. No ja na przykład zacząłem inwestować, odkładam na samochód, no to są takie rzeczy, które będą na pewno miały wpływ na moje przyszłe życie, na wygodę. I również znajomi moi i też Maxa z Olimpiady, z którymi rozmawiałem, którzy są w innych miastach, nie otrzymali takich perspektyw jak my, nigdzie, ani w Warszawie, ani w Krakowie, ani w Poznaniu, bo to ludzie z całej Polski przyjeżdżali na tą Olimpiadę. No i my faktycznie dostaliśmy to wsparcie największe i okazję do samorozwoju.
9: Myślę, że warto też zauważyć, że fakt otrzymywania takiego stypendium zdejmuje z nas taką konieczność poszukiwania jakiejś pracy zarobkowej, co bardzo często ciężko byłoby połączyć ze studiowaniem, szczególnie na studiach, które są tak wymagające jak medycyna, gdzie naprawdę ciężko byłoby to połączyć i to też właśnie przekłada się na to, że możemy skupić się konkretnie na tym, czego się uczymy, na tym, czego chcemy się uczyć, żeby później jak najlepiej móc właśnie w przypadku medycyny pomagać ludziom. I w pewnym sensie możemy patrzeć na to tak, że miasto daje nam warunki do takiego rozwoju, a później my, jak już skończymy te studia, możemy się odwdzięczyć miastu, dbając o zdrowie jego mieszkańców.
2: Powiedział to już pan wiceprezydent, ale ja powtórzę, że więcej informacji możecie znaleźć na stronie Młodzi w Łodzi. Obiecałam również na samym początku, że porozmawiamy o remoncie, który dla odmiany nie będzie destrukcyjny dla naszych codziennych planów i poruszania się po mieście, bo nie dotyczy drogi, tylko całkiem charakterystycznego gmachu Teatru Nowego. Więcej na ten temat opowie Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
4: Istotne dla Łodzi.
11: Jedną z największych i ważniejszych scen teatralnych w województwie łódzkim czeka duża metamorfoza. Ponad 22 miliony złotych dofinansowanie dla Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. instytucje czeka kompleksowa modernizacja. Właśnie zarząd województwa łódzkiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego imienia Kazimierza Dajmka w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 53 miliony złotych, natomiast przyznane dofinansowanie to 22 miliony. Dzięki inwestycji Teatr Nowy zyska nowoczesne i przyjazne dla wszystkich przestrzenie, w których będzie można nie tylko oglądać spektakle, ale także uczestniczyć w warsztatach, edukacyjnych spotkaniach i różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Projekt obejmuje przebudowę budynku, montaż nowoczesnych instalacji i wyposażenia oraz działania promujące nową ofertę teatru. Małgorzata Lefler, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: To był magazyn reporterów. Już wszystko w dzisiejszym programie. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: W Łodzi ostatnio bardzo dużo mówi się o modzie i nie ma co się dziwić, bo miasto włókniarek nadal dobrze trzyma się tej swojej części tożsamości i dostarcza coraz to więcej wspaniałych wydarzeń związanych właśnie z przemysłem modowym. W ten weekend zdecydowanie warto zapoznać się z wydarzeniem pod nazwą Fashion League 2.0. To już druga edycja wydarzenia, które łączy ze sobą właśnie świat mody z innymi różnymi sztukami wizualnymi, takimi jak fotografia czy rzeźba, ale również z muzyką i performancem. Zeszłoroczna edycja okazała się gigantycznym sukcesem, więc myślę, że w tym roku można liczyć tylko i wyłącznie na jeszcze ciekawsze projekty, jeszcze lepszą frekwencję i dużo fajniejsze przeżycia. Słuchacie magazynu reporterów, zza mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus i niezmiernie się cieszę, że porozmawiamy sobie dzisiaj o modzie. Gościem dzisiejszej audycji w moim studiu jest Kinga Stec, czyli jedna z dwóch kuratorek Fashion Weeku oraz jedna z osób artystycznych, których pracy zobaczycie właśnie podczas tego wydarzenia.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
12: Cześć, nazywam się Kinga Stec, jestem kuratorką wydarzenia Fashion League 2.0 razem z koleżanką Marcjoną Sokołowską.
2: Druga edycja, pierwsza odbyła się w dość wyjątkowym miejscu jak na tamten okres, wtedy jeszcze wydaje mi się, że dość niedostępnym. Jak wspominasz tą pierwszą edycję Fashion League'a?
12: To było w czerwcu zeszłego roku, dość spontanicznie wybrałyśmy to miejsce. W ogóle najpierw powstał pomysł zrobienia czegoś na basenie w MC, w budynku EMCA na Moniuszki w Łodzi, ponieważ mamy tam pracownię. Wynajmujemy przestrzeń w pracowni i tak właśnie dotarłyśmy do tego, że jest tam ten basen, ponieważ my obie nie jesteśmy z Łodzi, więc wiem, że łodzianie wiedzą o tej przestrzeni, a jednak my nie miałyśmy pojęcia, że jest takie niesamowite miejsce tam. I odkryłyśmy je i od razu zainteresowałyśmy się nim. Przy okazji okazało się, że fotofestiwal również tam będzie robił wydarzenie właśnie w czerwcu, więc we współpracy z nimi dogadałyśmy się, żeby nasz pokaz Fashion Week odbył się właśnie tam.
2: I teraz też współpracujecie z fotofestiwalem w ramach spin-offu. Jak w ogóle doszło do tej współpracy?
12: W zeszłym roku zgłosiłyśmy się, bo spin-off przyjmuje uczestników w formie open calla, więc każdy może się tam zgłosić. Jest wybierana jakaś około tam 20 projektów wystaw, czy jakichś performansów, czy właśnie jakichś działań. Więc zgłosiłyśmy tam nasz projekt i zainteresowanie przyciągnęło też właśnie sam fotofestiwal, więc zostałyśmy dodane do programu jako event zamknięcia spin-offa właśnie do programu samego fotofestiwalu, dlatego też, że wtedy odbywało się to już w czasie trwania fotofestiwalu. W tym roku nasz projekt jest wspierany też przez nich i również przez spin-off, ale jesteśmy takim trochę before'em przed fotofestiwalowym, bo jednak jest to weekend przed.
2: Jak w takim razie moda łączy się z tym światem fotografii? W ogóle próbujecie nawiązać do tego, że festiwal jest skupiony na fotografii, czy korzystacie z tego, że fotofestiwal jest otwarty też na inne rodzaje sztuk wizualnych?
12: Myślę, że nasz pokaz, jest to też takie działanie, które nie tylko właśnie jest samym pokazem mody, tylko zrzesza dużo osób, które pomagają w organizacji i tworzą to, współtworzą to wydarzenie, od właśnie muzyki po wizualizację, ale również fotografowie, fotografki, którzy robią zdjęcia i dokumentują to wydarzenie. Na przykład po ubiegłorocznej edycji nawiązałyśmy współpracę z Jankiem Suchorabem, jest to student filmówki, z którym później, który robił zdjęcia również na backstage'u i na wydarzeniu, później zrobił z tego wystawę, pojechaliśmy z tym projektem również do Berlina, z tą wystawą i z pokazem, więc takie współprace między fotografami, fotografkami też się nawiązują dzięki temu, że jest to, myślę, że i właśnie atrakcyjna przestrzeń i często właśnie fotografia modowa też łączy się z samym wydarzeniem.
2: Sam fotofestiwal nawiązuje też w dużej mierze do budowania społeczności. Fashion League to też jest właściwie bardzo fajna społeczność, którą sobie zbudowaliście.
12: Tak, no nasz duet, ja i Marcjanna, no mamy pracownię już wspólnie od około 2 lat. To, że współpracujemy razem, bardzo pomaga, bo wspieramy się w realizacjach i no jesteśmy dla siebie ogromnym jakimś takim właśnie, no dopełniamy się w zadaniach. Marcjanna troszkę bardziej właśnie w kierunku tym poszukiwaniu osób do tego wydarzenia, czy w realizacji scenografii, a ja w organizacyjnych sprawach w dużej mierze właśnie i jakichś takich papierkowych, czy w kontaktach, czy w promocji. Więc obie lubimy różne rzeczy, też dopełniamy się w nich, więc ta współpraca no, rozwija się i angażujemy właśnie, tak jak w zeszłym roku, było to około, myślę, że 20 paru osób, no bo w samym pokazie szło około 20 modelek, modeli, i byli 6 projektantów zaangażowanych, no i też osoby od właśnie nagłośnienia. No a w tym roku poszerzamy to i również są artyści wizualni, którzy prezentują swoje prace w przestrzeni. Będą to instalacje, będą również obrazy. Mamy również osoby od wizualizacji samych w sobie, który będzie na żywo je realizował. Tym razem wchodzimy w muzykę na żywo również, bo będzie muzyka instrumentalna, a nie DJ set przygotowany pod pokaz. Właściwie w tym momencie w całą organizację jest zaangażowane około, myślę, że 40 osób wydarzenia. I jest to też takie bardzo motywujące, bo są to osoby, które bardzo też są podekscytowane tym, więc praca z takimi osobami jest po prostu czystą przyjemnością i ciągną się później kontakty i nawiązujemy później kolejne projekty, bo ktoś wciąga znowu nas do jakiegoś projektu, więc no, jest to dla nas jakieś znacznie bardziej atrakcyjne jest praca w takiej formie, właśnie wspierając się i wykorzystując troszeczkę to, że ktoś jest w czymś lepszy, ktoś się na czymś lepiej zna, a nie próbując samemu wszystko. Więc myślę, że to jest jakaś taka siła tego projektu.
2: Zawsze lubię pytać osoby, które przyjechały do Łodzi już i jakby wybrały Łódź na swoje miejsce zamieszkania, jak ty ją widzisz i czy ta Łódź przenosi się jakoś na sztukę, którą tworzysz?
12: No, tak mi się wydaje, że w ogóle, czy w innych miastach jest też tyle takich właśnie pustostanów pofabrycznych, które są bardzo atrakcyjne do wykorzystania właśnie do sztuki, więc jest też bardzo łatwo, to środowisko też artystyczne jest niewielkie, więc bardzo łatwo nawiązać właśnie współpracę i kontakty. Jest też bardzo, też myślę, wspierające, więc ułatwia to realizację rzeczy, czy właśnie takiego większego eventu również. Myślę, że dlatego Łódź są dobre warunki po prostu do tego, żeby organizować coś, zacząć coś robić, od zera nawet.
2: Bo w tym roku Fashion League trafia do przestrzeni takiej no już kompletnie łódzkiej, najbardziej stereotypowo łódzkiej, jak da się wyobrazić. I w jaki sposób chcecie ograć to miejsce? Pofabryczne, no nie wiem czy pustostan, ale przestrzeń nieużywaną przez dłuższy czas, właśnie taką surową, industrialną, wydawałoby się, że trochę odpychającą.
12: No nas bardzo inspirują te przestrzenie, tak samo jak budynek MC, właśnie ten basen i to, on był budynkiem modernistycznym, ale też właśnie kurz, jakieś takie stare mozaiki na ścianach, obdrapane tynki, to wszystko wydawało się jak jakąś taką inspiracją nawet do tych tekstur i do tkanin, które były pokazywane w pokazie. Tym razem wychodzimy troszeczkę dalej z inspiracjami, ponieważ chciałybyśmy nawiązać do tego, jak miejsce, które jest pustostanem, w którym przez jakiś czas nie mieszkają, nie korzystają z niego ludzie, jest anektowane przez na przykład rośliny czy zwierzęta, czy samo przechodzi jakiś taki proces przekształcania się. Więc tutaj też no właśnie znaleźliśmy jakieś ślady piór, jakieś właśnie obdrapane tynki, jakieś roślinki przebijające się w pomieszczeniach. Więc chciałybyśmy, żeby to wydarzenie w tym roku właśnie inspirowało się tą zwierzęcością, tą roślinnością, tą naturą, która gdzieś tam przechodzi w ten świat miejski, kiedy przez chwilę nie ma gdzieś człowieka. Mhm. Więc bardzo będzie właśnie zwierzęco, roślinnie i w teksturach, tkaninach, i w tych wizualizacjach, i w obiektach, które gdzieś tam scenograficznie realizujemy. Chcemy, żeby one się bardziej wpisywały w przestrzeń niż z nią konkurowały.
2: Powiedz mi, dla kogo jest skierowane Fashion Week? Czy chcesz, żeby ten pokaz oglądały osoby, które znają się na modzie i interesują się nią? Czy osoba, która w ogóle nie jest wciągnięta w ten świat, też znajdzie coś dla siebie?
12: Myślę, że nawet bardziej mi zależy na osobach, które nie są wciągnięte w ten świat i mogą zobaczyć jakąś taką otwartość. Chciałybyśmy, żeby też trochę otworzyć ten temat właśnie, żeby on nie był taki zamknięty w jakiejś takiej estetyce bardziej elitarności, w jakimś takim kojarzeniu się z czerwonymi dywanami, ekskluzywnością i VIP-owskimi wejściami, tylko właśnie otworzyć go dla wszystkich. I to, że też i do pierwszej edycji, i do tej zapraszamy osoby, które na przykład no jeszcze studiują i dopiero gdzieś tam zaczynają swoją drogę z modą. Też zapraszałyśmy wolontariuszy, wolontariuszki, którzy może chcieliby pomóc i zobaczyć, jak wygląda backstage takiego wydarzenia. Więc bardzo zależy nam na tym, żeby troszeczkę otworzyć to na społeczność, która może właśnie zainteresuje się na przykład bardziej przestrzenią albo tymi aspektami wizualnymi, a zobaczy przy okazji właśnie to połączenie tej mody i sztuki w tej przestrzeni. Może nawiążę do tego, że w tym samym dniu jest otwarcie również w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jest to wystawa o polskiej modzie współczesnej i myślę, że to będzie taki wieczór, bo nasz event jest kilka godzin później o 20, że mógłby być to taki wieczór po prostu spotkania z różnymi spojrzeniami na modę w ciągu jednego wieczoru, taki łódzki po prostu tour po polskiej modzie. Myślę, że właśnie to, że chciałybyśmy, żeby to wydarzenie było otwarte na właściwie wszystkich i zainteresowało szeroką publiczność.
2: No to już tak zbliżając się do końca, jakie sylwetki zobaczymy podczas tego pokazu? Co tobie się w nich najbardziej podoba? Jakich artystów tam zobaczymy?
12: No ja myślę, że no, mi się wszystkie rzeczy podobają, bo tutaj kuratorsko wybierałyśmy konkretne osoby, konkretne projekty. Bardzo ciekawe będzie podejście do materiału, bo będzie tam na przykład dużo lateksu, będzie na przykład dużo jakichś elementów, które nie są kojarzone w ogóle z modą, jakichś takich ready-made przedmiotów, które są wykorzystane do tych form ubiorów. Będzie to bardzo rzeźbiarskie. Będzie można zobaczyć na przykład artystkę, która pracuje głównie z tkaniną, Ludmiłę Bubanową, pochodzenia słowackiego, która robi obiekty z tkaniny, a tutaj również prezentuje sylwetki ubiorów, czyli będą i jej obiekty, instalacje i ubiór. Ale zaprosiłyśmy również na przykład artystę Czaro Malinkiewicza, który jest głównie artystą wizualnym, rzeźbiarzem, malarzem robiącym obiekty, a w tym przypadku zapraszamy go do stworzenia sylwetki. Więc trochę odwracamy rolę i patrzymy, w jaki sposób ktoś, kto nie zajmuje się modą, może spojrzeć na to i tak z otwartą głową właśnie podejść do tematu.
2: Mhm, no to już na sam koniec. Gdzie, kiedy i czy trzeba się zaopatrzyć w jakąś wejściówkę?
12: Wstęp jest totalnie bezpłatny, nie ma żadnych wejściówek. 20 zaczynamy, Struga 63 w Łodzi. Jest to budynek dawnej drukarni offsetowej i wstęp jest dla wszystkich, nie mamy ograniczeń ilościowych, też przestrzeń jest ogromna, więc i warto się nie spóźnić, dlatego że jednak ten główny event, ten pokaz odbędzie się, staramy się, żeby odbył się punktualnie.
2: Jasne, no to trzymam kciuki za Fashion Leak i jego drugą edycję.
12: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Podsumowując, zdecydowanie warto wybrać się na Fashion Leak w ten weekend. Wystawa otwiera się w sobotę o 20:00. O 21:00 zaczyna się afterparty. Jest ona dostępna również przez całą niedzielę. Można ją oglądać pomiędzy 15:00 a 21:00, a o 16:00 odbędą się warsztaty z tkaniny eksperymentalnej. Także zarówno osoby zainteresowane modą i wkręcone w nią po uszy, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z interesowaniem się modą, znajdą coś dla siebie. No ja wiem, że tych wydarzeń w ten weekend w Łodzi jest po raz kolejny strasznie dużo, ale myślę, że to jest naprawdę ciekawa propozycja, zwłaszcza, że wstęp jest bezpłatny, a sama przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie, również jest bardzo ciekawym miejscem. Wysłuchaliście magazynu reporterów. Ja nazywam się Weronika Kobus i mówię wam do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
10: No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe melo, poka, siema.

0: Cześć, Tubletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Alok Kali z numerem Dive Into Me, tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radiu. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział, to tak tylko nieśmiało przypominam, do środy taka pogoda jak jeszcze teraz, 15-20 stopni max, przelotne opady w niektórych miejscach, momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get This Party Started i West End przed wami, a potem daje Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: How does it feel? Dubdox i Fezo w Melo Radio. Takie numery gramy wam o poranku, bo 10 w niedzielę to przecież poranek. David Guetta już za chwilę przejmuje stery.
1: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.

stary, sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz śle do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, you turn me. Róbcie głośniej. Stosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 104.5 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie, wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbije, czy na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just Teach Style. Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money!
19: Cherry Money?
18: Nowy Ekspres Los!
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotem. ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
23: Po reklamie.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numer z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Hello, hello, ja aktualnie w drodze na Słowenię z zostawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać, co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Melo Radio w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

0: Reklama.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: O reklamie.
7: Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. Dwie trzecie z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful, wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem. 31 lipca wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet.
7: Miski wypełnione po brzegi.
8: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na playermeloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą. Proszę sprawdzić samemu playermeloradio.pl.

0: takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już od 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: O reklamie.
12: Dzień dobry, cześć, siemanko, Justin Bieber wjeżdża do Meloradia, Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku, Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Chiesa z numerem I Can't Wait w Meloradiu. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku, i konsensja po prostu zachwyci wszystkich. Nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland. Wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcia albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych, to głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl. Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Meloradiu, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podaj mi wyzwanie niebawem. 321-321-37, proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: Przyjmij wyzwanie.
1: Dobra. Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu.
2: Cześć, siemano, hej.
1: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
2: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czy nie jest mój siostrzeniec? Dawid.
1: Cała ekipa.
2: Tak jest.
1: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo merch leci do ciebie. Start!
2: Melo, radio. Trzy razy.
3: Dobra.
2: Melo!
3: Radio!
2: Radio!
1: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skryty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skryty, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy po

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
15: fresh. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten fart i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival? Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria.
0: Dwa tygodnie do wakacji. Bawcie się dobrze, strzała.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl. Po reklamie.
4: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Meloradiu na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

0: I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland.

Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 16, a kto ma niedosyt, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfeld i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie.

0: TFM. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na RODOS w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradio 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: O reklamie.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego, wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

nas na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę o nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën. Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie. Melo Radio Łódź na 104,5 FM.
14: Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17. Za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Ale oczywiście niezależnie życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

Tak, podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo, nigdzie się nie ruszajcie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę

0: Te Agaty, zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

4 Psikubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce. David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: One.
1: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: to promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary!
10: Fundary!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils

0: e bilet.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sis Nora, I'm an Albert Frost. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować. Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plecy. My zadbamy o muzę jutro także.

0: można sobie ponucić w furce. No, tytuł padł wiele razy tego numeru. Dudu, Bartcode Brothers. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo Radio. No ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku konta oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

FM. Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zocaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie, zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

How does it feel w Melo Radio? Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Wy bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15 i życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Mam nadzieję, że wybaczycie mi moją ekscytację, ale dzisiejsza audycja będzie naprawdę wyjątkowa, a to ze sprawą spektaklu Teatru Szwalnia, który jest takim cichym fenomenem. Być może niektórzy z was w ogóle o nim nie słyszeli, natomiast bilety już są praktycznie wyprzedane. No, przynajmniej na ten pokaz premierowy, a to za sprawą tego, że Teatr Szwalnia już od paru ładnych lat rozwija swoją współpracę ze społecznością łódzkich osób głuchych i tym razem przychodzą ze spektaklem, który jest nie tylko tłumaczony na język migowy, nie tylko tłumaczony w sposób, który łatwo jest zrozumieć osobom używającym polskiego języka migowego na co dzień, ale po prostu jest współtworzony przez osoby głuche i na pewno po raz pierwszy w historii teatru, ale myślę, że po raz pierwszy w historii naprawdę na zdecydowanie większą skalę jest to spektakl, w którym wiodącym językiem jest właśnie polski język migowy. No i zanim powiecie mi, że nie mogę zaprosić osoby głuchej do radia i nie mogę zrobić z nią radiowego wywiadu, no to zapnijcie pasy, bo właśnie to zrobiłam. Zapraszam na rozmowę z reprezentacją Teatru Szwalnia o spektaklu On Off, który będzie miał swoją premierę w ten weekend, ale na szczęście wróci do nas też w innych terminach, o czym zaraz opowiedzą moi goście. Zaprosiłam reżyserkę spektaklu On Off, czyli Ewę Łukasiewicz, a także dwie osoby aktorskie, które występują w tym spektaklu. Jest to pani Joanna Jędraszczyk, która na co dzień jest tłumaczką symultaniczną z polskiego języka migowego oraz jeden z aktorów i właśnie osoba głucha, czyli Damian Deredas, który właśnie z pomocą tłumaczki języka migowego pani Joanny opowie o tym, jak przygotowywał się do spektaklu i o tym, czego po tym spektaklu możemy się spodziewać.
1: To się dzieje w Łodzi.
3: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On-Off.
4: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
2: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
3: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w Szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak treść, pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak? Bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko. Gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiekcie, w którym jest, obiektywie, w którym jest aktor. No i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie dostaliśmy, zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już, powiedzmy, no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasiczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w ONOW, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu on-off mamy trzech aktorów głuchych i dwóch tłumaczy.
2: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
4: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już trzeci rok, więc znaliśmy się dobrze, zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, właściwie bardziej znajomy moich rodziców, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
2: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tą propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
4: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. I jest naprawdę fajnie, super.
2: Powiem ci, że jako osoba, która trochę pracowała z osobami z niepełnosprawnością, mam wrażenie, że często wrzuca im się, no tak, nie chcę powiedzieć, że na siłę, ale gdzieś tak jakby bardzo mocno zachęca się osoby z niepełnosprawnością do tego, żeby podejmowały aktywności jakieś pozaszkolne, inne niż swoja codzienność. Czy nie wziąłeś, czy nie pomyślałeś, że to taki przejaw takiego wypychania cię na siłę w jakieś miejsce, gdzie nie do końca chciałbyś być?
4: Nie czułem tego. Bardzo chętnie chciałem tego spróbować, poznać nowe doświadczenia i troszkę się otworzyć. Dzięki temu naprawdę mogę się teraz otworzyć. Wcześniej czułem się taki troszkę zamknięty w środowisku, a teraz no, dużo ludzi nowych poznałem, dużo ciekawych rzeczy związanych z teatrem.
2: Mhm. Kiedy zaczęliście próby do on-off i jak powstał w ogóle projekt tego wydarzenia?
3: Projekt i prace nad spektaklem poprzedziły cykl warsztatów, które prowadziliśmy w zeszłym roku. Prowadziła je głównie Aneta Reiner, specjalistka z pantomimy. Głównie zajmowaliśmy się uruchomieniem ciała, pracą w przestrzeni, świadomością ciała w przestrzeni. I już wtedy z ćwiczeń, które wykonywaliśmy, pojawiały nam się takie małe zajawki, że się tak wyrażę, i małe jakieś cienie tego, co mogliśmy wykorzystać w spektaklu. Natomiast to był tylko warsztat, nie rozwijaliśmy tych pomysłów, ale one wróciły do nas, kiedy w połowie stycznia ruszyliśmy nad pracą, nad spektaklem konkretnie, nad budowaniem scenariusza przede wszystkim, tak? A tworzyliśmy go wspólnie. Bardzo dużą pracę wykonał Damian, świetnie się uruchomił i nie tylko tak jak mówi, aktorsko, fizycznie czy tak mentalnie, bo tak go odbieram, to jego wypowiedź, no ale też no, twórczo naprawdę jest bardzo twórczym chłopakiem młodym. Zrobił też plakat, zaprojektował plakat, wykonał grafikę, więc generalnie studiuje grafikę, więc ma te umiejętności, ale byłam zaskoczona jego umiejętnością pisania. Mhm. Oczywiście tam może niektóre rzeczy, jak dostaliśmy, to było tego bardzo dużo. Mówię, wow, ja utonę po prostu w tym, on tyle wyprodukował. Ale sukcesywnie zaczęliśmy to porządkować i dwie sceny znalazły się w spektaklu, więc no, równa była ta współpraca. Ja tak czułam, że każdy coś wnosił. Asia z kolei wniosła swoje doświadczenia z rzeczywistości osób głuchych, czyli relacjami z urzędem na przykład, kiedy musisz iść do urzędu i coś załatwić, kiedy musisz iść do lekarza i coś załatwić. Z kolei Aśka ma te doświadczenia, których ja nie miałam i świetne i takie trochę smutno-śmieszne są te rzeczy, ale staraliśmy się też właśnie taką trochę grubą krechą tę scenę zarysować, żeby nie był smutny, tylko śmieszny. No po prostu tak, i tak jest, ale też bywa, że ta dostępność jest już naprawdę na dobrym poziomie i my bardzo dużo już robimy z myślą właśnie o włączaniu osób głuchych, więc to i tak jest super do przodu.
2: Powiedzcie mi proszę, ono w ten weekend już zostały ostatnie miejsca, także nie do końca możemy zaprosić, ale uda się ten spektakl pokazać też podczas festiwalu.
3: Tak, mam nadzieję, że się uda 23 września o godzinie 18 w Centrum Dialogu. No chyba, że okaże się, że na premierze dziewczyny stwierdzą, że nie bierzemy tego dalej. Ale na razie są takie plany, że mamy to powtórzyć.
2: Mhm. Czego można się spodziewać po takim spektaklu? Zanim na niego pójdziemy, co chcielibyście, żeby wiedział widz, który przyjdzie?
3: Przekażemy teraz pałeczkę. Niech się Damian trochę powysilia i odpowie.
4: Ogólnie można powiedzieć, że to jest o sytuacji środowiska osób głuchych. Każdy opowie też swoją historię. Każda historia jest inna. I każda jest wzruszająca w jakimś sensie. No i oczywiście sytuacje z życia głuchych, problemy, tak jak Ewa mówiła, ale wszystko na wesoło. Na wesoło pokazujemy, jaka jest prawda.
2: Mhm. No to super, to w takim razie trzymam za Was ogromnie kciuki za Teatr Szwalnia i za społeczność osób głuchych w Łodzi, które w końcu dostały odpowiednią reprezentację. Bardzo dziękuję za Waszą wizytę.
3: Dziękujemy.
4: Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: To się dzieje w Łodzi.
2: Moimi gośćmi w studiu była reprezentacja Teatru Szwalnia w osobach Ewy Łukasiewicz, czyli reżyserki spektaklu On Off, oraz dwoje aktorów, którzy właśnie w tym spektaklu wystąpią, Joanna Jędraszczyk oraz Damian Dereda, z którego odpowiedzi na moje pytania mogliście usłyszeć właśnie dzięki pomocy jego tłumaczki symultanicznej z polskiego języka migowego, czyli pani Joanny Jędraszczyk. W rozmowie zakulisowej dowiedziałam się, że osób głuchych w samej Łodzi szacuje się, że jest co najmniej kilka tysięcy, no i część z nich ma ze sobą takie historie jak Damian właśnie. Dużo takich osób urodziło się w mniejszych miejscowościach, no i były poniekąd zmuszone do wyjechania do większego ośrodka miejskiego, żeby znaleźć pracę, uczelnie dostosowane do ich potrzeb. Damian powiedział, że w mieście, z którego pochodzi, nie byłoby to możliwe, żeby znaleźć nie dość, że studia, które są dostosowane dla potrzeb osoby głuchej, a Damian studiuje grafikę, no to tym bardziej nie miałby tam szans znaleźć sobie właśnie takiego hobby jak teatr. I myślę, że warto to podkreślić, że spektakl On Off, który opowiada o codzienności osób głuchych w naszym kraju, jest realizowany w polskim języku migowym, ale jest dostępny i dostosowany również dla osób posługujących się po prostu językiem polskim, więc nie jest to żadne tajne spotkanie społeczności głuchych, tylko spektakl, na który może przyjść każdy i po prostu w taki naprawdę fajny, miły, rozrywkowy sposób poszerzyć swoją perspektywę na świat i przy okazji, dobrze się bawiąc, zrozumieć, jak wygląda rzeczywistość ludzi, którzy żyją między nami, a często kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z trudności, jakie spotykają je na co dzień. Spektakl On-Off w Teatrze Szwalnia będzie miał swoją premierę w ten weekend, ale powróci też we wrześniu, o czym będę Wam przypominać. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Magazyn reporterów kłania się nisko, za mikrofonem Weronika Kobus i po raz kolejny zapraszam na audycję związaną z kulturą, bo ten okres pomiędzy majem a październikiem w Łodzi i okolicy to po prostu pasmo fantastycznych wydarzeń, no i nie mogę o nich nie powiedzieć. Tym razem wybierzemy się na małą wycieczkę do Zduńskiej Woli, bo dni Zduńskiej Woli, które przypadają w przyszły weekend, bo od czwartku do niedzieli, 18-21 czerwca, wychodzą z niesamowitą propozycją. Sobota i niedziela to takie typowe dni miasta, jakie możecie sobie wyobrazić. Wielki koncert, radiowe gwiazdy i tego typu wydarzenia. Ale dwa dni wcześniej, również w ramach obchodów Dni Zduńskiej Woli, pojawia się wydarzenie, które jest naprawdę kompleksowym eventem, przyglądającym się bardzo dokładnie kulturze alternatywnej. I to nie tylko polskiej, bo mamy tutaj absolutnie darmowy koncert w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, a więcej na temat tego wydarzenia opowie mi jeden z organizatorów Dni Zduńskiej Woli, no i zdecydowanie pasjonat kultury alternatywnej, czyli Paweł Szewczyk. W takim razie udało się przez internet, jak w czasach pandemicznych, minionych, strasznych, paskudnych, moim gościem jest pan Paweł Szewczyk, zastępca prezydenta miasta Zduńska Wola. No i tak się składa, że osoba, która macza ostatnio palce dość mocno w alternatywnej kulturze zduńskowolskiej. I chciałabym się najpierw zapytać, czy w ogóle trudno jest organizować taką kulturę inną niż mainstreamowa w mieście rozmiaru Zduńskiej Woli?
5: Dzień dobry. No, moim zdaniem nie jest też trudno. To wszystko też zależy też od charakteru miasta. Zduńska Wola ma ten charakter i ten gen alternatywny od bardzo wielu, wielu lat. Ja jestem rodowitym zduńskowolaninem. Wychowałem się też w tym mieście. W tym mieście również rozpoczynałem moje pierwsze kroki muzyczne, czyli z spotykaniem się z rówieśnikami, ze starszymi kolegami, z zespołami. Tutaj również we mnie ten gen alternatywny został bardzo mocno też zakorzeniony. Zduńska Wola już od lat 80. miała bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o kulturę alternatywną, i ona się przez cały czas w mniejszym bądź większym stopniu też rozwijała przez lata 90. i okres ostatnich 20 lat. No i faktycznie od kilku lat staramy się również tą alternatywną muzykę, kulturę pokazywać szerzej, jako rzeczywiście zjawisko też bardzo ważne, które miało też istotny wpływ, bo uważam, że my jeszcze w Polsce nie doceniamy ponad 40-letniego istnienia kultury alternatywnej. Ona miała naprawdę bardzo duży wpływ i ma do tej pory. Tak staramy się rzeczywiście w Zduńskiej Woli połączyć zarówno tą rozrywkę też mainstreamową, ale też również z tą kulturą, która trafia do bardziej skonkretyzowanych też odbiorców i być może do mniejszych grup społecznych, ale to jest również istotne, ważne i moim zdaniem potrzebne.
2: Ja się odezwałam do pana głównie ze względu na koncert alternatywnej Zduńskiej Woli, który odbędzie się przy okazji urodzin miasta, ale z tego co widzę, to jest alternatywa, która jakoś tak już od dłuższego czasu się rozwija. Dzięki czemu, może dzięki jakiej instytucji udało się zorganizować nagle tak bardzo dużo koncertów alternatywnych właśnie w Zduńskiej Woli?
5: No myślę, że nagle to nie do końca, bo te koncerty były organizowane od wielu lat. Ja też sam organizowałem te kilkanaście lat temu w mniejszej skali. No teraz staramy się przy współpracy z naszym Miejskim Domem Kultury. Mamy odpowiednie zaplecze. Od kilku lat staramy się zapraszać wiele różnych też zespołów. Te zespoły do nas przyjeżdżają. Te koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. Zarówno były to koncerty niebiletowane, jak i biletowane. I tak od dobrych 5 lat, jeżeli organizowane są Dni Miasta, to one również mają tą część swoją alternatywną. No w ubiegłym roku po raz pierwszy właśnie z okazji 200 urodzin miasta ta część alternatywna miała 2 dni, czwartek i piątek, i to było bardzo fajne też wydarzenie z dużym też odzewem, dlatego też postanowiliśmy to kontynuować i w tym roku to wydarzenie również jest 2-dniowe, aczkolwiek należy zaznaczać, że zaczynamy je już koncertem, który niebawem w niedzielę, koncert biletowany, no niestety bilety się na ten koncert już wszystkie wyprzedały, natomiast będziemy mieli okazję w Zdyńskiej Woli gościć na jedynym koncercie legendę nowojorskiej sceny Krisztakora, czyli zespół Shelter, a następnie oczywiście czwartek i piątek to scena alternatywna i tutaj w tym roku również wydarzenie bez precedensu, bo będziemy mieli na jednej scenie 2 ikony, jeżeli chodzi o muzykę lat 80. o Dark Wave, czyli zagra ponownie z Zdyńskiej Woli po 2 latach Klanok Zajmox, ale zagra również Ania Huwe, czyli legendarna wokalistka Ex My Deutschland. Ania Huwe wróciła bodajże 2 lata temu do czynnego grania. W ubiegłym roku zagrała wyśmienity koncert na Sound Edit w Łodzi. W tym roku tylko 2 koncerty w Polsce, w tym jeden w Zdyńskiej Woli. Serdecznie zapraszam. Będzie to miało miejsce 18 czerwca w czwartek. Natomiast w piątek sceną alternatywną zawładną nieco mocniejsze dźwięki, hardkorowo, punkowo-metalowe. I tutaj będziemy też gościć i młode zespoły, takie jak Lockdown z Poznania, ale też i czołówkę krajowej sceny, zespół Dola, Six Step Forward, Old School Grace, polsko-angielski Bolkik oraz no, gwiazdą tego dnia będzie również nowojorska legenda zespół Madball. No, następnie sobota i niedziela to są już koncerty na Stadionie Miejskim, no, skierowane do szerszego grona odbiorców, na które również bardzo serdecznie zapraszam.
2: Tak się zastanawiam, kto w takim razie odpowiada za tak różnorodny line-up, no bo mamy tu właśnie te zespoły gotyckie, które z pewnością przyciągną młodzież, bo to jest teraz coś, co w tej młodzieżowej niszy bardzo dobrze się niesie i z pewnością przyciągnie zainteresowanie, ale też właśnie eksperymentalny metal, bardziej black metalowe koncerty, zespoły hardkorowe, które wydaje mi się, że już trochę do takiej starszej wiekiem publiczności są skierowane. To ma po prostu tak szerokie zainteresowania, żeby to wszystko ogarnąć i wyselekcjonować.
5: Nasz Miejski Dom Kultury otwarty jest na bardzo szeroką gamę też muzyczną. Zresztą cała idea alternatywnej Zdyńskiej Woli to jest prezentowanie różnych gatunków też muzycznych, a także tutaj poprzez to budowanie przestrzeni o rozmawianie o różnego rodzaju problemach, bo ja bym też chciał podkreślić, że same koncerty to jest tylko jedna część, ale obok koncertów odbywają się spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, bardzo ciekawe wydarzenia, które już od dobrych 3 lat na stałe się też wpisały i tutaj też chciałbym też podkreślić, że jest to istotny element, bo w tym roku przy okazji koncertu Sheltera będziemy mieli okazję porozmawiać z wokalistą, z Rayem Capo, który napisał wyśmienitą książkę From Punk to Man, gdzie opisuje swoją transformację, jak od muzyka, od punkowca przeszedł do mnicha. No, zespół oczywiście bardzo mocno jest związany z ideą też Hare Krishna i z kulturą też indyjską, także będzie i okazja i porozmawiać również też o tym. Będziemy też mieli przy okazji koncertów 18-19 spotkanie z Rafałem Księżykiem, który napisał w ubiegłym roku wyśmienitą książkę o polskim postpunku, czyli Fala, rok 1984. Tam również zahaczał fenomenalny zespół ze Zdyńskiej Woli, Kontrola W, który funkcjonował z początkiem lat 80. Będziemy mieć spotkanie też z Tymonem Tymańskim, którego przedstawiać chyba też nie muszę, ale też z redaktorami naczelnymi magazynu muzycznego Noise dotkniemy też problematyki takiej, czy we współczesnym świecie papierowa prasa muzyczna jest potrzebna i czy w ogóle jest potrzeba do tego, żeby sięgać do papierowej prasy. No moim zdaniem temat bardzo też ważny. Porozmawiamy z Tomkiem Barszczem, który odpowiada za no, bardzo dynamicznie się rozwijający festiwal Summer Dying Loud w pobliskim Aleksandrowie o tym, jaką rolę mają małe i średnie miasta właśnie w promocji kultury niezależnej i muzyki alternatywnej. Także szereg tych też spotkań ważnych, na które przychodzi bardzo też wiele osób, sporo też młodzieży, która no, też może w ten sposób i posłuchać, i zapoznać się z tym, co było w latach 90. Bo my tak trochę już nie pamiętamy, jak wyglądały też lata te 90. To wszystko też pokazuje i otwiera nam na taką różnorodność, integrację i to jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Dlatego też będziemy się starali zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych dla każdego z odbiorców zaproponować w Zduńskiej Woli coś naprawdę też interesującego.
2: Cieszę się, że został tu wspomniany Tomasz Barszcz, czyli właśnie organizator Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Mam wrażenie, że panowie po prostu gracie w jakiejś swojej osobnej lidze i akurat tak się zdarza, że oba te wasze wydarzenia znajdują się nie tylko w województwie łódzkim, ale też mają bardzo właśnie silny związek z urzędami miasta i miasto w obu tych przypadkach odgrywa ważną rolę w tym, żeby ta kultura faktycznie miała swoje miejsce i była wspierana i traktowana jak pełnoprawna część kultury.
5: To jest pełnoprawna część kultury, tylko musi mieć też odpowiednie dla siebie też miejsce, bo naprawdę z muzyki niezależnej, z kultury alternatywnej wyrosło bardzo wiele obecnie pewnie mainstreamowych artystów i to też trzeba umieć też dostrzec. Jest naprawdę bardzo wiele ciekawych projektów, ciekawych osób i nie wszystko rzeczywiście musi się też odbywać na dużych halach, na wielkich też stadionach, bo to też jest miejsce. I też ja z kolei też uważam, że właśnie takie małe i średnie wielkości miasta, no bo Aleksandrów nieco mniejszy niż Zduńska Wola średnie miasto, jest pełno 40-tysięczne, ono właśnie ma istotną rolę w odegraniu właśnie po to, żeby i

0: kosmetyki Mrs. Pinky. Premiera będzie 20 czerwca w Zduńskiej Woli. Kolejny z tym projektem koncert będzie na festiwalu w Jarocinie. Także w ten sposób również staramy się oddać należną część tym twórcom, którzy się chociażby z naszego miasta wywodzili, a w swoich czasach no niestety nie mieli okazji na to, aby nawet ich nagrania zostały w jakikolwiek sposób wydane.
1: No to w takim razie już zmierzając do końca, jakie najbliższe wydarzenia można zobaczyć w Zduńskiej Woli i czy są biletowane i jak się na nie dostać?
0: Jeżeli chodzi o najbliższe, to w najbliższą niedzielę koncert grupy też Shelter. Ten koncert jest już wyprzedany. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywną Zduńską Wolę, 18, 19 czerwiec, czwartek, piątek, wydarzenia są wolne. Wstęp jest wolny dla każdego. W czwartek zagra krakowski Alembik i Klan Oxymus oraz Ania Hiuwe. W piątek zagra zespół Lockdown, Stickfest Forward, zagra zespół Dola, zespół The Ball Kick, Olus Grace oraz Nowi Orczyczy z Medball. Zapraszam bardzo serdecznie na te wydarzenia. Również zapraszam na sobotni koncert projektu Mary z Polski, która przypomni utwory znakomitego zduńskowolskiego zespołu Kontrola W. No i później już powstałego w Warszawie, ale na gruzach Kontroli W zespołu kosmetyki Mrs. Pinky. Także z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w najbliższy weekend i w kolejny weekend do Zduńskiej Woli.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Bardzo proszę.
1: Moi drodzy, gwiazdy światowego formatu podczas bezpłatnej imprezy z okazji Dni Miasta w Zduńskiej Woli. Tego nie można przegapić, zwłaszcza, że to nie tylko koncerty, ale i tak jak już wspominaliśmy w rozmowie, naprawdę ciekawe spotkanie z kulturą alternatywną, zarówno z dziennikarzami muzycznymi, jak i innymi organizatorami wydarzeń w okolicach Łodzi. Moim gościem był Paweł Szewczyk, za mikrofonem Weronika Kobus. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie. I nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program od autorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
3: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
4: Proszę Państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczanie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła Społeczną Agencję Najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że

0: można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież, żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej społecznej agencji najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli pobierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do Społecznej Agencji Najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można było zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
1: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Kołczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna Społeczna Agencja Najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili no, ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów i około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi, będziemy wiedzieli, czy nam ten potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie miasto kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno, Społeczna Agencja Najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I Społeczna Agencja Najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, TBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No, w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 budynka po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Otodom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić, czyli mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, na przykład tacy, nie wiem, no osoby, które są cywilnymi pracownikami służb na przykład, zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i Społeczna Agencja Najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
2: Oczywiście nie tylko wy, ale i my dziennikarze również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej, na przykład pytanie, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u.
1: Tak,
3: ustawa to przewiduje.
1: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do łódzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
3: Tak, żeby od stycznia
1: ruszyła. Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć. Ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z tego mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny.
3: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo Społeczna Agencja Najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
1: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też SAN może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak, czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
2: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł społecznej agencji najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, w których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Reporter. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Pogoda ostatnio nie rozpieszcza, to jest fakt i myślę, że tutaj nie ma nad czym dyskutować. Większość z Was pewnie wybiega już myślami na piaszczyste plaże, czy gdzieś ogląda jeszcze oczami wyobraźni piękne górskie panoramy, ale zanim wyjedziemy wszyscy na wakacje i zapomnimy o naszym mieście, chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie troszeczkę o zieleni miejskiej właśnie w naszym mieście Łodzi. Za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj poruszymy sobie dwa tematy związane właśnie z tym, jak ta zieleń wokół nas wygląda i dlaczego trzeba o niej właśnie teraz pogadać. Część z Was może wiedzieć, że został niedawno zarządzeniem Urzędu Miasta Łodzi przedłużony zakaz koszenia traw. I ma to związek nie tylko z okresem kwitnienia roślin i zwiększoną aktywnością owadów zapylających, ale również z faktem, że mamy obecnie suszę hydrologiczną i mimo, że ostatnie te dni były deszczowe i pewnie jak na czerwiec były nieprzyjemne, to jednak nasza zieleń i nasze otoczenie potrzebuje wyjątkowo dużo uwagi. Koszenie traw w Łodzi odbywa się teraz tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie jest to niezbędne dla utrzymania płynności ruchu czy utrzymania dobrej widoczności na drogach. Więc jeżeli zastanawiacie się, dlaczego te trawniki miejskie w Waszej okolicy wyrosły tak wyjątkowo bardzo, to nie znaczy, że ktokolwiek o nich zapomniał. Jest to całkowicie celowe działanie, mające na celu nie tylko zachowanie bioróżnorodności, ale również zatrzymanie w glebie większej ilości wody, bo również temu sprzyja właśnie zakaz koszenia. To ze strony miasta, ale chciałabym się podzielić też informacjami. Tutaj trochę słodko-gorzko się zrobi, no bo jakby wiadomo, susza hydrologiczna nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza, że naprawdę lato jeszcze nie zdążyło się rozpocząć, ale widać, że zarówno władze miasta, jak i Urząd Marszałkowski Województwa działają na rzecz tego, żeby tę sytuację zieleni poprawić w najbliższym czasie. Właśnie dlatego Urząd Marszałkowski przeznaczył 2 miliony złotych na inwestycje związane z różnego rodzaju formami konserwowania zieleni miejskiej i na drodze konkursu z ponad 80 propozycji wybrało 21 projektów gminnych, powiatowych, które właśnie tę zieleń będą rozwijać. O szczegółach opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz wicemarszałek województwa łódzkiego, czyli Agnieszka Ryś.
5: Zielono w Łodzi.
6: W tym roku wyłoniliśmy 21 projektów.
5: które będą realizowane na terenie naszego województwa. To są przede wszystkim projekty, które mają na celu zazielenienie naszego województwa. Powstaną nowe parki, skwery, ogrody deszczowe, budki dla owadów, ale również będą modernizowane i budowane zbiorniki retencyjne. To jest bardzo ważne i istotne, jeżeli patrzymy właśnie na zmiany klimatu, które mają miejsce również w naszym kraju i w naszym województwie. To jest dla nas duża radość, że poszczególni samorządowcy czują taką wewnętrzną odpowiedzialność również za to, aby dbać o swoje małe ojczyzny, tak aby one były właśnie zielone i przyjazne dla mieszkańców.
6: Tak, ja może dołożę to do tyle, że oczywiście zielona infrastruktura, stawiamy na zieloną infrastrukturę, zmiany klimatyczne są oczywiście nieodzowne, więc musimy przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Podobna kwota w zeszłym roku, mieliśmy 1,5 miliona, zwiększyliśmy na 2 miliony, w tym roku jest kwota 2 miliony przeznaczona. Natomiast potrzeb jest dużo więcej, bo wniosków wpłynęło prawie na 10 milionów złotych i widzimy, że idziemy w dobrym kierunku. Będziemy myśleć o tym, żeby zwiększyć tą alokację tych środków, ale najważniejsze, że będziemy dbali o przyrodę i żebyśmy w dobrych warunkach również przebywali. Więc samorządy, 21 samorządów uzyskało akceptację komisji konkursowej i cieszymy się bardzo.
2: A o tym, jak dokładnie zostaną zagospodarowane te środki, opowiedzą burmistrzowie dwóch miast, którym udało się dostać właśnie życzone dofinansowania.
7: Grzegorz Heneczek, burmistrz Głodna. Dotacja w wysokości 112 tysięcy złotych wraz z prawie 92 tysiącami złotych z budżetu miejskiego przeznaczona jest na rewitalizację parku przy dworku, który u nas nazywamy dworkiem Hrabiny Komorowskiej. Tam ma siedzibę Rada Miejska. Dworek jest urokliwie ułożony, a rewitalizacja będzie polegała przede wszystkim na tym, by doprowadzić do stworzenia dobrej ścieżki komunikacyjnej, takiej, która nie jest betonowa, to od razu na dzień dobry mówię. Następnie wycinanie posuszy, zrobienie nowych nasadzeń, zrewitalizowanie przede wszystkim obiegu wodnego, czyli niecki i stawów, które obok są. Powodujemy, że tamten rejon Głodna będzie takim trochę piękniejszym, mam nadzieję, ciekawszym i też przyjaznym dla ludzi, którzy będą mogli nie tylko tam się przejść, spacerować, zobaczyć, usiąść, ale też i na przykład w związku z tym, że obok jest i przedszkole, i szkoła, to będzie takie pewnie miejsce dobre dla dzieciaków.
8: Burmistrz miasta Przedworza, Agata Wiśniewska-Pawelek. Będzie zielono, będzie zagospodarowanie terenu przy szkole, przy przedszkolu i infrastrukturze sportowej. Chcemy zrobić piękną altanę w kształcie ślimaka, ścieżkę edukacyjną, tak żeby było miło, bezpiecznie, ale na pewno bardzo zielono. Uzyskaliśmy ponad 100 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. No i oczywiście troszeczkę wkładu własnego i będzie piękna inwestycja.
2: Oprócz Głowna i Przedborza na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego załapały się takie gminy jak Inowłódz, Lutomiersk, czy miasta takie jak Zgierz, czy nasza Łódź. Także wypatrujcie zmian też i na swoich podwórkach. Także wypatrujcie zmian również na swoich podwórkach. I jest to naprawdę ważna sprawa, bo to już nie jest tylko kwestia estetyki, ale kwestia zachowania ekosystemu, w którym żyjemy, zachowania przyrody, bez której nie bylibyśmy w stanie żyć. Bo myślę, że warto przypomnieć tutaj w tym miejscu, że zmiany klimatu to nie tylko globalne ocieplenie i susze, ale też dużo bardzo nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych. To nie tylko kwestia tego, że klimat się ociepla, ale po prostu staje się bardziej nieprzewidywalny. I takie zjawiska jak gwałtowne burze, grady, czy też bardzo mroźne, chociaż krótkie zimy, to też jest kwestia zmiany klimatycznej. I właśnie ten program Urzędu Marszałkowskiego ma na celu zwalczanie jej najcięższych skutków. A skoro już jesteśmy przy tematach przyrody i natury i zieleni, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że przecież najbliższy weekend to naprawdę wspaniała okazja, żeby z tą zielenią i przyrodą się spotkać. spotkać. W ten weekend będziemy obchodzić Noc Świętojańską, czy też Noc Kupałę. No i z tego powodu będzie ją można świętować w Łodzi w trzech różnych miejscach. I już Wam wszystko po kolei wyjaśniam. Będzie można świętować ją w Ogrodzie Botanicznym, gdzie zostanie przedstawiony niezwykły spektakl. Nosi on tytuł Po drugiej stronie mgły. Tam, gdzie tańczą rusałki. No i będzie to autorskie widowisko muzyczne i taneczne, inspirowane słowiańską obrzędowością nocy świętojańskiej. Także tutaj można się spodziewać odniesień do tajemnic żywiołów i magii. No i to wszystko w wykonaniu Akademii Muzycznej oraz Zespołu Tańca Ludowego Harnam. Ogród Botaniczny, godzina 16:00. Poniedziałek, 15 czerwca, to jest dopiero początek tych obchodów. Co dalej? Noc Świętojańska w Poleskim Ośrodku Sztuki i magiczne zaślubiny Słońca z Księżycem. To już 18 czerwca w ogrodzie Poleskiego Ośrodka Sztuki przy ulicy Krzemienieckiej po raz kolejny Zespół Tańca Ludowego Harnam, tym razem już z zupełnie innym programem, ale nadal nawiązującym właśnie do Nocy Świętojańskiej. No i ostatnia opcja, czyli Noc Kupały na Stawach Stefańskiego. To już czysto weekendowe obchody, słowiańskie tradycje, sportowa rywalizacja, no i mnóstwo rodzinnych aktywności. Tutaj już organizatorem jest łódzki MOSiR i Fundacja Slawipole. I tutaj obchody zaczynają się w piątek 19 czerwca i potrwają aż do końca niedzieli. Także tak naprawdę, jeżeli ktoś ma potrzebę, to te słowiańskie tradycje można świętować przez caluteńki tydzień. Więcej na temat planów na te kilka dni świętowania opowiedzą Monika Tabowska, dyrektor do spraw programowych Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi, Urszula Matejas, czyli zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, oraz Maria Kuśmierz-Skonieczna, czyli kierownik zespołu tańca ludowego Harnam, który aż na dwóch właśnie z tych przedstawionych przeze mnie propozycji będzie występował.
9: Będzie to przepiękny spektakl słowno-muzyczno-taneczny w opracowaniu choreograficznym Marii Kuśniewskoniecznej z wykorzystaniem fragmentów powieści Stara Baśń Ignacego Krafewskiego. Będzie piękna gra świateł, kolorów, magiczna opowieść teatralizowana z tańcem, muzyką na żywo w wykonaniu kapeli towarzyszącej zespołowi Harnam i naprawdę niezapomniane wrażenie przeżycia takiej magicznej nocy w tym ogrodzie. Bilety do zakupu na to wydarzenie są na stronie, zarówno na stronie internetowej msk.loc.pl. W dniu wydarzenia można te bilety kupić również na miejscu. 18 czerwca o godzinie 20:30 zaczynamy. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
10: Dzień dobry, tegoroczna Noc Kupały na Stawach Stefańskiego potrwa aż 3 dni. W imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszamy już 19 czerwca w piątek. Organizujemy mini olimpiadę dla dzieci, która jest dedykowana dla uczniów szkół podstawowych. Zostanie olimpiada jest podzielona na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria skierowana dla klas 1-4, druga kategoria klasy 5-8. Przygotowaliśmy konkurencje sportowo-rekreacyjne inspirowane kulturą naszych przodków i atmosferą Nocy Kupały. Zawody będą odbywały się, mają integrować młodzież, a także przybliżyć kulturę. W sobotę, w niedzielę zapraszamy już od godziny 11 na Stawę Stefańskiego na piknik słowiański w tradycji magii, rzemiosła. Będą przygotowane różne warsztaty, rękodzieła, plecienie wianków, puszczanie wianków na wodę, świętowanie przy wspólnym ognisku. O 21:30 w sobotę będzie pokaz Fire Show, na który serdecznie zapraszamy. Sądzę, że całe rodziny, każdy zna, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe znajdą coś dla siebie i wszystkie atrakcje na wydarzeniu na Stawach Stefańskiego są bezpłatne.
11: Tak, my intensywnie przygotowujemy się do obu spektakli słowiańskich, szczególnie do nowego spektaklu, który dopiero zaczyna się w tym roku, czyli tego 20 czerwca, który odbędzie się tutaj w ogrodzie Uniwersytecie Botanicznym. Jest to spektakl ze scenariuszem pani Magdaleny Walburgi Deptuły. I w tym spektaklu będziemy mogli zobaczyć aż 30 tancerzy grupy reprezentacyjnej naszego zespołu. Występ również uświetnią wokaliści z Akademii Muzycznej w Łodzi swoim pięknym wokalem. No i co, będziemy mogli zobaczyć specjalnie przygotowane choreografie słowiańskie, ale również będą wplecione choreografie Jadwigi Hryniewieckiej, czyli założycielki naszego zespołu. Także oprócz specjalnych choreografii będzie można też zobaczyć nasze choreografie, które są w stałym repertuarze. Także zapraszamy. Oba widowiska słowiańskie będą zupełnie inne, myślę, że wyjątkowe, dlatego zapraszam na oba. Skupiamy się głównie na Nocy Kupały, czyli takim dawnym święcie słowiańskim, w którym kultywowało się siłę wody, ognia i w tym będziemy nawiązywać w naszych choreografiach.
2: Gościnie, które właśnie się wypowiadały, nie wspomniały jednak o najważniejszej rzeczy w Nocy Kupały, czyli o puszczaniu wianków. I zarówno te wianki będzie można zrobić i później puścić je na wodę w sobotę o godzinie 19 na stawach Stefańskiego. Warto również zwrócić uwagę na propozycję w Ogrodzie Botanicznym odbywającą się, bo będzie to jedna z całych aż dwóch okazji w to lato, żeby spędzić noc w Ogrodzie Botanicznym. Drugą będzie oglądanie spadających gwiazd, ale to dopiero sierpień, więc jeżeli ktoś chciałby ten nasz łódzki ogród botaniczny zobaczyć nocną porą, to Noc Kupały jest świetną do tego okazją. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami za mikrofonu. Weronika Kobus, magazyn reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104 i 5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Moi kochani, kto nie myśli już o festiwalowym lecie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja na pewno mam już w głowie te wszystkie wyjazdy pod namiot i wielkie sceny, ale zanim spakujemy się i wyjedziemy na wielkie festiwale muzyczne, czy też trochę mniejsze, jeżeli mamy ochotę, warto przejść się na festiwal, który odbywa się tuż pod naszymi drzwiami, bo w kilkudziesięciu miejscach w całej Łodzi. Myślę, że można by nawet powiedzieć, że dzięki wydarzeniom takim jak Fotofestiwal i jego młodsze rodzeństwo, czyli spin-off, sztuka dosłownie wychodzi do ludzi, bo wystawę znajdziecie nawet w takich miejscach jak Przesiadkowo, czyli popularnie zwana Stajnia Jednorożców. I choć sam Fotofestiwal zaczyna się 18 czerwca i potrwa do 28, to spin-off, czyli jego młodsza odnoga, już trwa i możecie wpaść na ten festiwal naprawdę w zaskakujących miejscach. A o programie zarówno spin-offu, jak i trochę bardziej Fotofestiwalu porozmawiałam z jednym z jego założycieli, czyli Krzysztofem Cendrowiczem.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: 25 lat i z tego powodu już samo otwarcie tej tegorocznej edycji będzie z wielkim hukiem. Wydaje mi się, że coś takiego musiało wam chodzić po głowie od dłuższego czasu, co?
4: No tak, 25 lat trochę skłania do refleksji. Mieliśmy właśnie spotkanie z wolontariuszami i większość z nich jest młodsza niż Fotofestiwal i to daje do myślenia. My zaczęliśmy ten festiwal właśnie 25 lat temu jako grupa studentów. Teraz nadal robimy wszystko, żeby odgrzewać w sobie, ale też mieć taki kontakt z publicznością wielogeneracyjną. Jesteśmy wielopokoleniowym festiwalem i nie chcemy być boomersami wśród festiwalu i żeby festiwal się tak starzał jak i my, więc nawet nasz zespół jest bardzo zróżnicowany wiekowo, od 20 roku życia do, no myślę, że tak do 50 chyba jestem najstarszym dinozaurem.
2: No to nie jest zły wynik wcale. Otwieracie festiwal wydarzeniem w fuzji. Może na zachętę na początek opowiesz o tym koncercie otwarcia, który tam będzie.
4: Tak, zastanawialiśmy się, kto może uświetnić takie otwarcie i 25-lecie Fotofestiwalu i no zdecydowanie jest to Hania Rani, która jest świetną pianistką, kompozytorką i do tego Hania zaprosiła oczywiście, skoro jesteśmy festiwalem fotografii i zajmują się sztuką wizualną, swojego ulubionego artystę wizualnego, czyli Johna Comfra, urodzony w Ganie, artysta brytyjski, który i wspólnie jakby z Hanią zrealizują, uwaga, 8-kanałową instalację wizualną i 16-kanałową instalację dźwiękową. Tak, to jest bardzo skomplikowane produkcyjnie i to będzie niesamowite wydarzenie właśnie w fuzji w pięknej elektrowni rodziny Scheiblerów. Także no sama przestrzeń jest w pewnym sensie tu kluczowa i to ten piękne postindustrialna łódzka tkanka.
2: Zastanawiam się, czy co roku fotofestiwal odbywa się w tak wielu miejscach, bo w tym roku na pewno jesteście rozlani całkowicie na całą Łódź. Tak. Powiesz mi trochę o miejscach, w których się odbywa?
4: Jesteśmy w kilkudziesięciu miejscach w Łodzi, biorąc pod uwagę spin-off festiwal, który jest takim najmłodszym dzieckiem festiwalowym, najbardziej eksperymentalnym, gdzie są też miejsca na debiuty, na prace studenckie. To jest 20 lokalizacji. Fotofestiwal też jest w kolejnych 20 lokalizacjach. Do tego stopnia, że po raz pierwszy w historii festiwalu uruchomiliśmy autobus festiwalowy. Ponieważ mamy dwa centra festiwalowe, jeden na Tymienieckiego w Fabryce Sztuki w Artinkubatorze, tam gdzie jest właśnie Fuzja. Fuzji też są dwie bardzo ważne dla festiwalu wystawy. I drugie centrum festiwalowe, takie bardziej letnie, w parku, czyli Pałac Biedermana, siedziba Uniwersytetu Łódzkiego, i tam właśnie w parku będzie bardzo dużo wydarzeń, a w samym Pałacu Biedermana będzie dużo ciekawych wystaw. I to będzie autobus, który w weekendy będzie kursował co godzinę między centrami festiwalowymi.
2: Czy to gdzieś też ta podróż autobusem jako prezent dla festiwalowiczów wpisuje się w pomysł, żeby zrobić festiwal bardziej niskoemisyjny?
4: Tak, jesteśmy festiwalem, który stara się cały czas świadomie zwracać uwagę na kontekst ekologiczny. Mamy taką zakładkę na stronie internetowej, to nie jest greenwashing, tylko po prostu staramy się, żeby dużo przede wszystkim wydarzeń było na otwartym powietrzu. Zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z roweru i chodzić po wystawach, bo jednak to jest kilkanaście, kilkadziesiąt miejsc w Łodzi i w większości ludzie spoza Łodzi i nasi goście międzynarodowi mówią, że Łódź jest naprawdę bardzo fajnym miastem do chodzenia, bardzo walkable. Oczywiście też jakby produkując różne rzeczy, staramy się tworzyć jak najmniejszą ilość śmieci. Każdy festiwal produkuje niesamowitą ilość śmieci. My z roku na rok staramy się, żeby ta kupa po nas, po festiwalowa, zostawała coraz mniejsza, kupa śmieci. I no, strategicznie pracujemy nad tym, żeby festiwal był bardziej przyjazny, ekologiczny i miał jak najmniejszy ślad środowiskowy.
2: Dotarłam do tego, że to była informacja z zeszłego roku o tej niskoemisyjności. Czy to jest jakieś dłuższe działania, czy
4: tak,
2: nowy
4: zaczęliśmy
2: pomysł?
4: O tym myśleć już 5 lat temu i pierwsze takie spotkanie na ten temat całego zespołu, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej zrobić z tą ilością plastiku i innych materiałów, które zostają po festiwalu, więc takie najważniejsze chyba założenie to z reuse, czyli staramy się wykorzystywać te materiały z ostatnich edycji festiwali. Pracujemy z architektami, architektkami, które projektując rzeczy, projektują je na lata, więc wykorzystujemy instalacje wystaw w takim kontekście 5-10-letnich nawet, więc magazynujemy dużo rzeczy i jesteśmy częścią takiej europejskiej sieci Futures, która jest to sieć europejskich festiwali, muzeów, która też bardzo mocno działa w kontekście ekologii i tutaj jesteśmy wręcz liderem tej grupy Sustainability.
2: Tak, wspomniałeś też o chodzeniu po Łodzi. Wyobrażasz sobie fotofestiwal w innym miejscu niż Łódź? Wydaje mi się, że jest bardzo mocno związane z tym miastem.
4: Nawet nie przyszło mi to nigdy do głowy. Myślę, że Łódź jest najważniejszym aktorem, aktorką, jeśli jest kobietą, a zwykło się mówić, że Łódź jest kobietą. Więc ta przestrzeń, ta tkanka postindustrialna w tym roku oczywiście do fabryk dołączył pałace, ale też basen, czyli słynna łódzka IMCA, i właśnie w YMCA będziemy realizować jeden z ciekawych takich projektów. W tym roku gościem fotofestiwalu będzie Tajwan i dużo artystów wizualnych z Tajwanu. I tam w basen zamieni się na tak zwany projekt Kino Utopia, gdzie będzie można oglądać tajwańskie wystawy, oglądać tajwańskie filmy i nawet spróbować tajwańskiej lemoniady.
2: W fotofestiwalu też dużą rolę odgrywa muzyka. Na pewno w tegorocznej edycji widziałam, że współpracujecie i z Audio River, i z festiwalem Rave Kijawik. W jaki sposób ten świat fotografii i muzyki będzie się przenikał na tegorocznej edycji?
4: Tak, to już tak mniej więcej 10-15 lat temu poszła fama, że jesteśmy festiwalem, który ma dobry line-up muzyczny, a chociaż jesteśmy festiwalem sztuk wizualnych. I teraz faktycznie bardzo mocno dbamy o to i mamy około kilkunastu wydarzeń muzycznych na festiwalu. Począwszy już o wspomnianej Hani Rani, po takiej bardziej scenę DJ-ską w tym roku na festiwalu. Przede wszystkim zaprosiliśmy takie bardziej latynoskich twórców i twórczynie, głównie nawet twórczynie z Kolumbii, Wenezueli czy Madrytu, więc będzie dużo psychodelicznej kumbi eksperymentalnej. To jest naprawdę ciekawy nowy nurt w muzyce elektronicznej. I oczywiście współpraca z Audio River i z Reykjavikiem. Wspólnie z Reykjavikiem kończymy fotofestiwal, więc ten weekend 27-28 czerwca to właśnie nasza współpraca. Ale też Reykjavik, tak samo jak my, zmienia się przez te ostatnie lata, ma swoje dziesięciolecie i to nie będzie tylko muzyka elektroniczna, to będzie ciekawa muzyka akustyczna i instrumentalna.
2: Wspominałeś też jeszcze w takiej naszej rozmowie zakulisowej, że dużą rolę w tegorocznym festiwalu odgrywają też zwierzęta. To wydaje się takie mało ekscytujące na pierwszy rzut oka, ale na pewno macie na to jakiś fantastyczny pomysł.
4: No właśnie, to jest takie klisze, przyzwyczailiśmy się do tych zwierzątek i kotków z Instagrama, więc na festiwalu ich nie będzie. To jest wystawa krytyczna i problemowa, która opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami nieludzkimi i to podkreślamy na każdym kroku, bo często zapominamy o naszej zwierzęcości i dzielimy świat na ludzi i zwierzęta, więc na naszych wystawach będzie to opowieść o zwierzętach ludzkich i nieludzkich i o naszych korzeniach, więc jest to taka wystawa bardzo antropologiczna, filozoficzna i zaprosiliśmy do wystawy 10 twórców i twórczyni z całego świata, prezentujących różne ciekawe wątki, bo będzie to na przykład Feng Lin z Chin, który kilkanaście lat temu uratował jedną małą świnkę z ubojni, a teraz jest to wielka świnia, która stała się członkiem jego rodziny, z którą mieszka. Będzie też wystawa o kotach ulicznych na całym świecie, walczących o przetrwanie. Bardzo też wzruszająca opowieść Nikity Tyroszyna, która powstała w Sankt Petersburgu w momencie, kiedy Nikita fotografował kontekst wojny w Ukrainie i militaryzacji Rosji, ale te koty wyszły na plan pierwszy i jakby będzie dużo takich wielowątkowych wystaw, naprawdę nieoczywistych o zwierzętach.
2: Czy jakiś komentarz do spraw bieżących, politycznych też pojawi się na festiwalu?
4: Oczywiście i to chyba highlight tegorocznej edycji festiwalu, czyli Philip Montgomery, meksykańsko-amerykański artysta, który przez ostatnie 10 lat zarówno i dla Timesa, dla New York Timesa, dla wielu innych dzienników fotografował kontekst społeczno-polityczny, przede wszystkim kryzys demokracji, a wręcz upadek demokracji i tam pojawią się wątki Black Lives Matter, kontekst chociażby ostatnich miesięcy i funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. I to nie są zwykłe reportażowe, dokumentalne zdjęcia, to są naprawdę niesamowicie metaforyczne, wizualnie niesamowicie zaprezentowane i skadrowane zdjęcia, wyglądają jak naprawdę klasyka malarstwa z historii sztuki, a to są fotografie i to jest naprawdę bardzo emocjonalne i przejmująca wystawa, chyba takie odbicie w lustrze tego, co widzimy w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach, ale w takim artystycznym wydaniu.
2: Na koniec jeszcze chciałabym cię zapytać, bo wydaje mi się, że żadnemu festiwalowi już teraz nie udaje się uciec przed tematem AI. U was ten temat też się pojawia, ale nie jest chyba wyjątkowo poruszany jakoś bardzo krytycznie, opowiesz mi o tym?
4: Pojawia się i temat AI jest istotny, ponieważ od wielu lat próbujemy pokazywać najnowsze zjawiska w świecie sztuk wizualnych i fotografii. Wiadomo, że AI już jest obecna od co najmniej kilku lat. Natomiast jesteśmy bardzo ostrożni, zachowawczy i chcemy pokazywać takie rzeczy, które naprawdę są silne, mocne, dobre i mają przekaz. Jakby ten kontekst kuratorski jest istotny. Co roku na festiwal mamy w programie otwartym ponad 1600 zgłoszeń, propozycji wystaw, a pokazujemy dosłownie 6 z tych wielu nadesłanych aplikacji. Więc w kontekście AI w tym roku pojawi się wystawa w Kamienicy Majewskiego, pokazująca kontekst Polski, sceny i sztuki wizualnej i artystów, artystki pracujące z AI. I jest to dosyć ciekawa, też krytyczna wystawa z taką właściwie główną refleksją na temat tego, że AI jest kolejnym narzędziem, z którym możemy korzystać i jeśli świadomie z niego korzystamy, to czemu nie? To są naprawdę ciekawe narracje artystyczne.
2: To jeszcze jakieś takie ostatnie słowa zaproszenia na koniec rozmowy?
4: No przede wszystkim chyba też jakby ten wątek spotkań i kontekst tego, że rozpoczynamy taki cykl festiwali letnich, żeby spotkać się, współpracujemy z wieloma też organizacjami społecznymi i to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie świat sztuki. Współpracujemy przy okazji właśnie tematyki zwierzęcej i z Otwartymi Klatkami, i z Fundacją Viva, i z WWF. Także ten współpracujemy z organizacjami społecznymi. Będzie dużo ciekawych branż fundraisingowych. To jest oczywiście też program filmowy, program muzyczny. No program festiwalu jest tak bogaty, że zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej i przeskrolowania tej ilości wystaw, wybrania swoich ulubionych. Na przykład też będziemy mieli psychodeliczne ptasie disco, gdzie artyści z Finlandii będą miksować dźwięki ptaków i będzie to również wydarzenie choreograficznie, będzie można potańczyć, więc jest dużo zaskakujących, ciekawych wydarzeń na festiwalu. Krzysztof Candrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
2: Jak sami słyszycie, fotofestiwal i spin-off to zdecydowanie nie tylko festiwale fotografii, ale i festiwale naprawdę sięgające do każdej możliwej gałęzi sztuki. Już możecie brać udział w wydarzeniach spin-offu, znajdziecie sobie rozpiskę na ich stronie, a między 18 a 28 czerwca możecie wpadać na główne obchody fotofestiwalu. Wysłuchaliście magazynu reporterów, ja nazywam się Weronika Kobus i bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony, jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie, program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie i nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę Was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program od autorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
3: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
5: Proszę Państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczanie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła Społeczną Agencję Najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też jakieś pieniądze włożyć w daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej Społecznej Agencji Najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest w korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do Społecznej Agencji Najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. Z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można by zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
6: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Połczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna Społeczna Agencja Najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili no, ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów i około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi. Będziemy wiedzieli, czy nam ten potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie miasto kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna Agencja Najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I Społeczna Agencja Najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, TBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkań grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No, w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 budynka po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Otodom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić, czyli mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, jak na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb na przykład, zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i Społeczna Agencja Najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
2: Oczywiście nie tylko wy, ale i my, dziennikarze, również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytanie, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u?
6: Tak, my
5: ustawa
6: już
5: to przewiduje.
6: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do ludzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
5: Tak, żeby od stycznia.
6: Tak, żeby od stycznia
5: ruszyło.
6: Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć, ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-ów, więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z tego mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny rok.
5: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo Społeczna Agencja Najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
6: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też sam może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak, czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
2: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte.

0: Tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Reportażu. Do usłyszenia. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Słuchacie magazynu reporterów, wita się z Wami zza mikrofonu Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch tematach. Chociaż pozornie niewiele je łączy, to jednak oba można wrzucić z powodzeniem do szufladki planowanie najbliższego czasu wolnego w Łodzi. A zaczniemy sobie od rzeczy niesamowicie przyjemnej, czyli od jedzenia, a dokładnie od festiwalu Dobrego Smaku, który powraca do Łodzi z 22. już edycją, tym razem odbywającą się pod hasłem Ryby, Raki, Skorupiaki, a więc ta Łódź została potraktowana tutaj metaforycznie i chociaż do morza i do rzeki właściwie jakiejś większej też mamy niesamowicie daleko, no to za cel właśnie ten festiwal stawia sobie udowodnienie, że owoce morza można jeść nie tylko na wybrzeżu, ale również w miejscach takich jak Łódź, troszeczkę bardziej od niego odległych. Festiwal ruszył już 5 czerwca, ale zostanie z nami jeszcze na trochę, bo będzie trwał aż do 21 czerwca i w planach dodatkowo jest jeszcze wyjątkowe wydarzenie towarzyszące zaplanowane na tę sobotę w ogrodach Gejera, no ale ja nie będę tutaj uprzedzać faktów o tym, jakie potrawy przypłyną do Łodzi i jakich wydarzeń można się spodziewać właśnie po 22 edycji Festiwalu Dobrego Smaku, opowie jego organizatorka, czyli pani Barbara Sokołowska-Urbańczyk.
2: Kulinarna Łódź.
3: 21 restauracji z Łodzi i w pobliskich okolic. Wszystkie przygotowały oczywiście zgodnie z tematem ryby, raki, skorupiaki. No i mamy oprócz dorsza, małż, świętego Jakuba, mamy labraks i homara. Mamy przegrzebki, bardzo dużo. Mamy antara patagońskiego, bardzo mało znana. Mamy seriola, też bardzo mało znana ryba. I to jest właśnie fajne w tym, że jest dużo takich ciekawostek, nowych rzeczy, których nigdy nie jedliśmy, a które możemy spróbować podczas tego festiwalu. Mamy carpaccio z tuńczyka na przykład, langustynkę z ravioli, łososia, gravlaks, ostrygi mamy. Jest trochę zmian, to znaczy zawsze są restauracje, tych jest 21, natomiast zmiana jest taka, że rezerwujemy sobie miejsca przez aplikację Zjedzmy, dlatego, że jest to towar trochę deficytowy, drogi i nie może być marnowania żywności, to jest zgodne z Zero Waste. I sądzę, że do aplikacji też Łodzian przyzwyczajimy, tak jak do tego, że zaczęli jeść dziwne produkty, owoców morza na przykład. Także sądzę, że to się sprawdzi. Mamy 21 restauracji, w tym są dwie nagrodzone ostatnio przez Michelin, zostały wpisane do przewodnika. To jest Acanti restauracja i restauracja Malinowa. I bardzo się cieszymy, że są w naszym towarzystwie. A tam są są naprawdę i homary, i langustynki, i brioszki. No sporo, sporo dobrych rzeczy. I w tym roku jest naprawdę bardzo duże, dobre wydarzenie, gdzie łączymy modę z jedzeniem. I to jest bardzo typowe.

0: dla wielkich pokazów od couture w Mediolanie czy w Paryżu. Wtedy najczęściej właśnie jedzenie jest łączone z modą. Jest od couture mody i od couture jedzenia. Oprócz tego będzie koncert króciutki, ale będzie nowa interpretacja naszego hymnu łódzkiego, czyli Przenośniczki. Będzie pokaz mody i wszystko odbędzie się w ogrodach Gejera. Tam jest nowa miejscówka, nazywa się Stare Kino.
1: To wydarzenie, o którym opowiedziała pani Barbara Sokołowska-Urbańczyk, czyli organizatorka festiwalu Dobrego Smaku, nazywa się Wsiadamy do Łodzi, także te metafory morskie nie opuszczą nas przez całą długość festiwalu. No i myślę, że tutaj warto pochwalić organizatorów za to, że zadbali o to, żeby to całe jedzenie, które zostanie przygotowane specjalnie na czas festiwalu, nie zostało zmarnowane. No i właśnie dlatego te wszystkie festiwalowe pozycje, jeżeli chcecie ich spróbować, no to trzeba je sobie zarezerwować w aplikacji Zjedzmy, tak jak już to zresztą zostało powiedziane. Także do 21 czerwca jeszcze jest czas się z tymi owocami morza w Łodzi zapoznać. Jak już jesteśmy najedzeni, no to możemy przejść do jednego z moich zdecydowanie ulubionych tematów, czyli lata w mieście. Bo jestem tutaj absolutnie zagorzałą zwolenniczką tego, że w mieście można spędzać naprawdę niesamowicie fajne wakacje. No i zapowiadałam już wcześniej, że ten temat lata w mieście będzie pojawiał się regularnie. Tym razem propozycja dla najmłodszych, także wszystkich rodziców, ale też dobre ciocie, wujków czy dobrych dziadków i babcie zapraszam do nadstawienia uszu, bo właśnie startuje rekrutacja na bezpłatne półkolonie dla dzieciaków organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. I tutaj nie mówimy tylko o planach na samą Łódź. Będą to półkolonie, które będą się odbywały w 5 centrach rozwoju edukacji województwa łódzkiego, czyli no w Łodzi oczywiście, ale także w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu, w Rawie Mazowieckiej oraz w Zgierzu. Ta oferta jest skierowana dla dzieciaków w wieku od 7 do 10 lat. No i muszę przyznać, że ten program wygląda naprawdę imponująco. Dzieci będą mogły uczęszczać właśnie w ramach tych półkolonii na warsztaty kodowania, spotkania ze zwierzakami, zajęcia taneczne i sportowe, no i trochę też takich zajęć przybliżających dzieciakom wykonywanie konkretnych zawodów. Także tutaj jest połączone zdecydowanie przyjemne z pożytecznym. Nie ma tak, że tylko oddajemy dzieciaki na cały dzień beztroskiej zabawy. Trochę nauki też zostanie przemycone, ale wydaje mi się, że w takiej naprawdę przystępnej i atrakcyjnej formie. Zanim z rozpędu opowiem Wam wszystko o tych półkoleniach sama, posłuchajmy najpierw Artura Ostrowskiego, czyli członka zarządu województwa łódzkiego, oraz Sylwii Laskowskiej, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji województwa łódzkiego.
2: Pierwszy raz samorząd województwa postanowił zorganizować półkolonie. Pierwszy raz, jeśli chodzi o wakacje, bo już mieliśmy półkolonie, które realizowane były w feriach zimowych. Nasze Centra Rozwoju Edukacji w całym województwie, a mamy ich 5, tutaj w imieniu Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Sieradz i Zgierz, przygotowane są do tego, aby przyjąć dzieci w 2 semestrach, w 2 turach. Miejsc jest 154. Od 10 czerwca od godziny 12 online można już składać wnioski, rejestrować dzieci na półkolonie. Liczy się kolejność zgłoszeń. Dzieci klas 1-3, czyli od 7 do 10 roku życia. To, co myślę, że jest najistotniejsze, to ta oferta, bo będą warsztaty bardzo ciekawe, będą wycieczki, wyjazdy do zoo, do Borysewa, zwiedzanie zamków w naszym województwie, więc oferta jest bardzo bogata. Każde z tych CRE ma coś specjalnego do zaoferowania, bo też poszczególne nasze regiony mają bardzo ciekawe miejsca, które mogą być i będą zaoferowane dla tych naszych dzieciaków, więc na pewno nie będą się nudzić. To, co jest istotne to półkolonie są bezpłatne. Poza tą bogatą ofertą taką dydaktyczną, wycieczkami, wyjazdami, to jest jeszcze to, że oferujemy drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Po tych naszych półkoloniach zimowych wiem, że atmosfera była bardzo sympatyczna i dzieci bardzo sobie chwaliły pobyt na półkoloniach organizowanych przez samorząd województwa. Także jestem przekonany, że i tym razem to nam się uda. Odstartujemy już od czerwca po roku szkolnym, więc po zakończeniu roku szkolnego, więc lipiec i sierpień. Czekamy na zgłoszenia i tu już nasze centra rozwoju edukacji są gotowe do tego, aby przyjąć te dzieci na półkolonie. Tutaj pani dyrektor CRF Łodzi przedstawi takie konkrety.
3: To ja tylko może dodam z takich ogólnych rzeczy, że właściwie chyba z tego co wiem, to we wszystkich centrach te półkolonie będą przebiegały od godziny 8 do 16. Bo tak to mniej więcej chyba wynika, na pewno będzie tak w Łodzi. Jeden dzień, jeżeli chodzi o Łódź, mamy przeznaczony na taki highlight absolutny, bo to jest wycieczka całodniowa, można powiedzieć po województwie, no bo też chcemy, żeby dzieci miały możliwość zobaczenia tych naszych pięknych miejsc i w naszym przypadku jest to Zamek Błańczycy. Jest to Grodzisko, jest to Tum, jest to Skansen, więc no teraz mamy lato, więc mamy więcej możliwości i w ramach i Grodziska, i Skansenu tam będą też się odbywały różne zajęcia. Oczywiście no, musimy pokazać środek polski, musimy dotknąć tego miejsca, więc też będziemy w piątku. Natomiast na co dzień, ponieważ część kadry, która będzie się zajmowała naszymi Grosińskimi, to są nauczyciele Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi Miękota-Lipińskiego, to będziemy mieli sporo takiej bajkowości, tak? Trochę takich czarów, bym powiedziała, bajkowych, trochę książek i wokół tych książek będzie się wiele działo. Zarówno plastyczne różne zajęcia, jak i takie, bym powiedziała, merytoryczne, literackie, ale też trochę sportu, bo mamy zapaleńców, mamy też pracowników z kolei Wielkiego Ośrodka Doskonalenia, którzy na co dzień uczą nauczycieli, jak uczyć. Tak, innych, jak uczyć dzieciaki, a tutaj sami wejdą w tą rolę, prawda, instruktorów, prawda, sportu. W związku z tym już się doczekać nie mogą, z tego co wiem. Na co dzień mamy też oczywiście orientarium, tym razem połączone z ZOO, bo mamy ciepło, więc będziemy mogli sobie, prawda, troszeczkę zajęć też w ramach całego obiektu poprowadzić. Mamy zajęcia, znaczy jesteśmy w kinie, wychodzimy na takie zajęcia sportowe też na zewnątrz, już mniej na sali gimnastycznej. Idziemy do strażnicy, czyli trochę takiego zawodoznawstwa, ale takiego dla małych, bym powiedziała. Natomiast podobało się to w ferie, w związku z tym czemu zostawiać gdzieś za sobą to, co się sprawdziło. Także jesteśmy ze strażnicą na Pojezierskiej umówieni wstępnie i myślę, że tam tym razem też odbędą się te zajęcia, ponieważ jest to też najbliższa nam strażnica, więc mam nadzieję, że też w tym rozdaniu. Jeżeli chodzi o Łódź, to mamy właściwie drugi tydzień lipca, bo to jest chyba, o ile dobrze pamiętam, 7-10 lipiec, tak jakoś to wygląda i pierwszy tydzień sierpnia, chyba drugi albo trzeci, też zaczynamy do końca tygodnia, także za każdym razem w czwartek szalejemy po województwie, a poniedziałek, środa i piątek jesteśmy tutaj, przy czym ten piątek jest taki właśnie zawodoznawczy. Także włączają się też się w nasze zajęcia nauczyciele szkoły, więc właśnie tam, gdzie to zawodoznawstwo będzie, to też będą mogli poznać nasze pracownie, będą mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda od zaplecza, a sprzęt mamy fantastyczny i dzieciakom się bardzo podobało powszechnie, szczególnie.
1: Myślę, że to brzmi naprawdę świetnie, więc trzeba do tego dodać, albo może bardziej podkreślić po raz kolejny, że te półkolonie są bezpłatne dla dzieciaków, a żeby się na nie zapisać, trzeba się skontaktować bezpośrednio z odpowiednim Centrum Rozwoju Edukacji, w zależności od tego, w której miejscowości jesteśmy. No i przypomnę, że mamy tu do wyboru Łódź, Zgierz, Sieradz, Rawę Mazowiecką i Piotrków Trybunalski. To by było to, jeżeli chodzi o organizowane przez województwo półkolonie letnie dla dzieciaków, ale to nie jest koniec oferty, bo myślę, że trzeba tutaj wspomnieć też o organizowanych przez Łódź po koloniach dla dzieciaków i teraz właśnie już trwa druga rekrutacja uzupełniająca do również bezpłatnych półkolonii, ale no właśnie tym razem miejskich. Dowiedziałam się, że jest na nie 1400 wolnych miejsc, także jeżeli wasze dzieciaki są zainteresowane takimi półkoloniami, to naprawdę oferta jest bardzo bogata. Można wybierać spośród właśnie tej oferty wojewódzkiej i spośród oferty miejskiej. Zapisy do tej miejskiej edycji są prowadzone na stronie www.loc.pl/wakacje2026. No i tutaj niestety radzę się pośpieszyć, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, no i oczywiście złożenie poprawnego wniosku. To był z mojej strony kolejny odcinek serii Lato w Łodzi nie jest nudne. Będę jeszcze dużo takich propozycji przedstawiać. Na razie jest to wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej, jak to miasto nazwało, niespodziance dla mieszkańców Łodzi, ponieważ właśnie został ogłoszony jeszcze bardzo roboczo i bardzo teoretycznie program, który ma odnosić się i ma adresować problem mieszkaniowy w Łodzi. Temat oczywiście gorący, myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć, na czym polega problem na rynku mieszkaniowym w Łodzi, ale i w całym naszym kraju i właściwie w całej Europie i nie tylko. To jest naprawdę jeden z większych problemów naszych czasów, ale zanim właśnie podgrzejecie te emocje, muszę was troszeczkę uspokoić, że na razie jest to bardzo wstępne ogłoszenie programu, który jeszcze nie do końca będzie wiadomo, jak będzie wyglądał. A mówimy tutaj o SANie, czyli o Społecznej Agencji Najmu, która jest rozwiązaniem funkcjonującym już w wielu polskich miastach, także nie jest to żadna nowość czy żaden miejski program od autorski, tylko zapożyczenie rozwiązania, które gdzieś tam już funkcjonuje. No i Urząd Miasta ma w planach przetłumaczyć to istniejące rozwiązanie na grunt potrzeb specyficznych dla Łodzi. Co na razie wiemy o tym programie? O tym opowie pani prezydent miasta Łodzi, czyli Hanna Zdanowska oraz pani Hanna Gil-Piątek z Biura Strategii Miasta.
5: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
6: Proszę państwa, to nie niespodzianka, tylko dalsza realizacja zobowiązań, które podjęliśmy w ostatniej kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim dostarczanie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową, czyli osób, które są ważne dla miasta, bo faktycznie rozpoczynają swoją drogę życiową, rozpoczynają karierę zawodową, nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić, co jest naturalne, i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście. Ustawa, która wprowadziła Społeczną Agencję Najmu, bo o tym dzisiaj będzie rozmowa, dała właśnie takie szanse, żeby wyróżnić z jednej strony określone grupy społeczne i dać im nie tylko możliwość dostępu do mieszkania, ale z drugiej strony też dać im możliwość określonych dopłat do czynszu, bo tu też ustawa o tym mówi. Z drugiej strony ta ustawa daje szansę, żeby osoby, które dysponują mieszkaniami, nie wykorzystują ich, boją się najmu, instytucji najmu, boją się wynajmować, bo przecież różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania. Część osób ma też mieszkania odziedziczone, których nie stać na wyremontowanie tego mieszkania, a przecież żeby wynająć, trzeba też w jakieś pieniądze włożyć w daną infrastrukturę. W związku z czym postanowiliśmy, żeby przystąpić, w tej chwili są to analizy, zdecydujemy, jaka forma będzie naszej Społecznej Agencji Najmu, a z drugiej strony, żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku, bo te mieszkania, które będą przekazane, wynajęte, wydzierżawione do Społecznej Agencji Najmu, nie będą objęte podatkami. W związku z czym będzie można w ten sposób zyskać. z drugiej strony miasto będzie miało większy zasób nieruchomości, które będzie można było zapraszać osoby, na których szczególnie nam również zależy, czyli właśnie tych młodych, aktywnych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, albo tych mniej aktywnych, może inaczej, nie tak przedsiębiorczych, którzy mają już rodziny, mają dzieci i chcieliby mieć pewność najmu lokalu, w którym będą swoją przyszłość budowali. Ale o szczegółach powie pani Hanna.
7: Przyniosłam tutaj dyplom uznania, który dostaliśmy od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ten dyplom wręczyła nam pani minister Pełczyńska-Nałęcz za to, że Łódź jest jedną z 30 gmin w Polsce, które zakwalifikowały się do takiego programu na razie wsparcia eksperckiego, które ma określić przede wszystkim, czy nam jest potrzebna społeczna agencja najmu, kto będzie z niej korzystał, czy mamy dużo takich mieszkań, które w tej chwili no, ludzie trzymają, bo właśnie boją się wynająć je na wolnym rynku. Więc ten program już mamy, prowadzi to Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast i Regionów i około października będziemy mieli jego wyniki, więc będziemy mieli też dokładnie zbadaną sytuację Łodzi. Będziemy wiedzieli, czy nam sam potrzebny, dla kogo, dokładnie, jakie jest to kryteria ustalić do tego. Chciałam powiedzieć jedno. Społeczna agencja najmu nie porusza się w segmencie komunalnym czy socjalnym. To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, tak? Bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu. W tej chwili ta bariera jest bardzo duża. I społeczna agencja najmu jest takim pośrednictwem niejako, pewnego rodzaju gwarancją, który ustanawia gmina. To może być prowadzone przez operatora w formie spółki miejskiej, PBS-u, przez organizację pozarządową, przez spółdzielnię. To wszystko zawiera ustawa. Jaki będzie ten operator w Łodzi, to dowiemy się i postanowimy w momencie, kiedy będziemy mieli już te określone badania. Natomiast SAN będzie po to, żebyśmy mogli dostarczać mieszkanie grupie osób, które w tej chwili są na rynku jakby niezagospodarowane, to znaczy nie ma dla nich oferty mieszkaniowej na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikują się na te widełki komunalne. I teraz jakie są liczby, bo to Państwa pewnie interesuje. No, w mieszkaniu komunalnym, jeżeli jesteśmy zakwalifikowani do niego, a przypomnę, że to jest próg najniższej emerytury na osobę, jeżeli to jest rodzina wielodzietna, czyli 2000 na osobę, to jest dość niski próg, no bo wiadomo, że chodzi o udzielanie wsparcia osobom, które naprawdę tego potrzebują. Czynsz jest na poziomie 14 zł lub 16,80 w budynkach po rewitalizacji. Natomiast średnia na wolnym rynku tych mieszkań, które jak Państwo wejdą na Oto Dom czy na Domiporta, średnia czynszu, samego czynszu, bo tam jeszcze są opłaty administracyjne, tam jeszcze są opłaty za media, czynszu tych lokali, które są na wolnym rynku, to jest 50 zł. No jak sprawdzałam, to najtaniej za 30 zł za metr można kupić. Czyli mamy dużą lukę, wynająć, przepraszam, mamy dużą lukę osób, które zarabiają uczciwie, pracują dla naszego miasta, skończyły na przykład studia, albo są specjalistami, albo są pracownikami, którzy są bardzo potrzebni, na przykład tacy, nie wiem, no, osoby, które są cywilnymi pracownikami służb, na przykład zarabiają o wiele mniej niż ich koledzy, albo osoby, które pracują w służbie zdrowia, nie są pielęgniarkami, nie są lekarzami, ale również są potrzebne. To wszystko są zawody, które nam w mieście przynoszą ogromne korzyści, a jednocześnie tym ludziom jest wynająć mieszkanie niezwykle trudno na wolnym rynku i społeczna agencja najmu jest po to, żeby tę potrzebę zaspokoić.
1: Oczywiście nie tylko wy, ale i my, dziennikarze, również mamy w tej chwili więcej pytań niż odpowiedzi, ale kilka postaraliśmy się rozwiać podczas konferencji prasowej. Na przykład pytania, czy będą ustalone dokładne kryteria dochodowe, aby uczestniczyć w programie SAN-u.
7: Tak,
6: ustawa to przewiduje.
7: Ustawa to przewiduje i te kryteria ustala Rada Gminy. My będziemy taką ustawę konstruować na bazie tego, jakie będą wyniki badań, które dostaniemy, i to wsparcie eksperckie jest też po to, żeby nam podpowiedzieć, jakie powinny być te kryteria. Oczywiście przyglądaliśmy się społecznym agencjom najmu również w innych miastach, na przykład w Dąbrowie Górniczej, gdzie już mają trzecią edycję społecznej agencji najmu, ale też w Poznaniu, gdzie jest on prowadzony przez spółkę miejską, która zarządza zasobem lokalowym. W każdym mieście SAN służy trochę do czegoś innego i trochę do innej grupy jest skierowany. To jest naprawdę bardzo indywidualne i my będziemy mogli to dostosować. To jest fajna instytucja, którą można dostosować do ludzkich potrzeb. Planujemy w tym roku zrobić analizy i badania do października.
8: Tak, żeby od stycznia.
7: Tak, żeby od stycznia
8: ruszyło.
7: Społeczna Agencja Najmu ma taki horyzont 5-letni. To jest najdłuższy czas, na jakim my możemy jednorazowo takie mieszkanie wydzierżawić i wynająć. Ale nie ma, znaczy są miasta, które już mają drugi czy trzeci SAN i przedłużają sobie po prostu te najmy i przedłużają sobie również trwanie SAN-u. Więc no, nie ma jakiegoś takiego horyzontu, że nagle się ta osoba będzie musiała wyprowadzić z ceny mieszkania. Nie, jeżeli to jest w porządku, jeżeli czynsz jest płacony, jeżeli sytuacja jest stabilna, to wtedy ten SAN jest przedłużany na następny rok.
8: To wszystko znowu zależy od indywidualnych przypadków. Dąbrowa Górnicza widocznie, bo społeczna agencja najmu nie jest ustawą, która funkcjonuje od 15 lat. W związku z czym każdy samorząd decyduje, na jak długi okres czasu. Być może tutaj na próbę były krótsze okresy czasu, dlatego to jest kolejna edycja, bo być może zdecydowali się tutaj na rok czy półtora, żeby tego typu instytucja funkcjonowała. My będziemy w oparciu o analizy, które zostaną przeprowadzone, decydowali, jak długo, ile, jaki ewentualnie zasób i do kogo dedykowany dokładnie.
7: No jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to taki dość stosunkowo najłatwiejszy i najszybszy sposób wzbogacenia miejskiej oferty mieszkaniowej, dlatego że to są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Tak jak remontujemy w tej chwili lokale komunalne, tak też sam może remontować lokale, które wydzierżawia. Następną korzyścią dla osoby, która wprowadza własny lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u, ani ryczałtu, w zależności od tego, w jaki sposób się rozlicza, to tych podatków nie ma i to jest już bardzo duża korzyść, to wiemy też z innych miast, że to jest atrakcyjne. Oraz to, że w razie takiej umowy z miastem, gdybyśmy taką formułę chcieli realizować, to do niej wraca mieszkanie, które jest odświeżone albo wyremontowane. I tutaj oczywiście nie będziemy w tej chwili przesądzać, tak? Czy te lokale będziemy remontować, czy nie, jakiego rodzaju one będą. To wszystko będziemy wiedzieć dzięki analizom i wsparciu ekspertów z Krajowego Zasobu Nieruchomości.
1: Program ma zatem na celu nie stworzenie nowych mieszkań na wynajem, tylko wprowadzenie na rynek tych, które już istnieją i z różnych powodów na ten rynek komercyjny wynajmu nie trafiły. Miasto chce zadbać o to, żeby zarówno wynajmujący, jak i właściciele mieszkań mieli zapewnione jak największe bezpieczeństwo tego układu. Mówimy tu z jednej strony o gwarancji stałego i średnio wysokiego, jak to miasto samo ujęło w materiałach prasowych, czynszu, a z drugiej strony gwarancja tego, że mieszkanie wróci do właściciela po okresie najmu w takim stanie, w jakim zostało one wynajęte. No i jeżeli lokator miałby zalegać z opłatami, no to jakby z tego, co rozumiem, miasto miałoby się wtedy zobowiązać do pokrycia tych należności. Z tego, co dowiedzieliśmy się od pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ten pomysł społecznej agencji najmu ma też na celu zaadresowanie problemu pustostanów, w których w Łodzi jest naprawdę wiele lokali nieużywanych, które właśnie po remoncie mogłyby trafić na rynek wynajmu. No i tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy właśnie, jeszcze nie wiadomo, czy te remonty będą finansowane, czy nie. Zależy to od analizy, która dopiero zostanie przeprowadzona. Na razie pewne jest to, że ten układ będzie wyglądał tak, że miasto tak jakby wynajmuje lokal od właściciela, no i udostępnia go później osobie, która chciałaby taki lokal wynajmować pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem głównym w Łodzi ma być właśnie znajdowanie się w tak zwanej luce czynszowej, czyli stanie, w którym osoba czy dana rodzina nie kwalifikuje się już na lokal socjalny czy komunalny ze względu na zbyt wysokie zarobki, ale jednocześnie te zarobki są zbyt niskie, żeby umożliwić wynajem mieszkania na rynku komercyjnym po zwyczajnych komercyjnych cenach. A takich osób jest naprawdę wyjątkowo dużo, myślę, że dużo więcej niż się spodziewacie, ze względu na warunki takie jak brak stabilnego zatrudnienia, które dotyka no właśnie nie tylko osób młodych, ale też również imigrantów, też osoby korzystające z konkretnych świadczeń socjalnych. Zobaczymy, na razie jeszcze niewiele wiadomo, na pewno mogę Wam obiecać, że będę Was informować na bieżąco, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus, to był magazyn Report. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl. Po reklamie.
0: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Melo Radio Łódź na 104,5 FM.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl. O reklamie. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

0: Melo Radio Łódź.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

jadę psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że ty się więcej niż właśnie po całym dniu pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

na szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Smarki, smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

gwiazdy, survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.